W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Powstawszy ze snu, dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco, że z wielkiej Twej dobroci otrzymuję dzisiejszy dzień jako kolejny rozdział mego życia, który chcę zapisać jak najlepiej. Odwieczna Trójco, jesteś jak ogromne morze, w które im bardziej się zagłębiam, tym więcej skarbów odnajduję i chcę przez to szukać nowych. Pragnę nadal poznawać Waszą miłość, Ojcze i Synu, i Duchu Święty. Trójco Święta, oświeć oczy mego umysłu, otwórz moje usta, abym nauczył się Twoich słów, zrozumiał Twoje przykazania i czynił Twoją wolę.

się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Jedna kropelka chce się zmierzyć z oceanem, chcąc go poznać. W pierwszej chwili kropla chciałaby w sobie zamknąć ten ocean, niepojęty, nieogarniony. Ale w tej samej chwili poznaje, że jest tylko małą kroplą i nie pomieści oceanu w sobie. Może tylko w niego wejść. I tak jest z poznaniem Boga w tajemnicy trzech osób. Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. We wnętrzu Boga trwa nieustanna wymiana życia, dialog i spotkanie. Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie boskich osób, to stąd wniosek, że staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje z innymi dla innych, a nie wbrew czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta niepowtarzalność każdej z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim człowiekiem. Bo początkiem i końcem tego, co prawdziwe, zawsze jest miłość.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W trosce o Kościół.
2: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Witam panią redaktor, wszystkich naszych drogich słuchaczy.
2: Radość dla kościoła tarnowskiego. Mamy nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu odbyły się w katedrze tarnowskiej. Liturgia święceń jest pełna symboli, wzruszająca zapewne także dla rodziców tych kapłanów. Jaka jest rola rodziców w formacji do kapłaństwa? My co roku widzimy, jak po święceniach prezbiterzy podchodzą z rodzicami właśnie do księdza biskupa i coś dostają.
3: Tak, otrzymują list, w którym wyrażam jako biskup tarnowski podziękowanie za ofiarowanie swoich dzieci, synów kościołowi diecezji, bo przecież przez te długie lata od momentu narodzin, jeszcze wcześniej poczęcia swoich dzieci, synów, cały czas ich przygotowywali też do kapłaństwa przez długie lata i nadal będą nad nimi czuwać. I chcę podkreślić, że bardzo często kapłani są ostatecznie jedynymi opiekunami swoich starzejących się rodziców. Bywa, że coraz częściej rodzice mają jedno dziecko, właśnie tego syna, który idzie do kapłaństwa. A nawet gdy mają kilkoro, to zdarza się tak, że właśnie ten ksiądz, który zostaje w diecezji, bo reszta dzieci gdzieś wyjeżdża daleko, jest poza domem, przejmuje obowiązki opiekuna nad swoimi rodzicami. Chcę jednak tutaj podkreślić ten fakt i w tym momencie, że to rodzice kapłanów, prezbiterów są tymi, którzy dają ich, przekazują wszystkim nam, bo ten ksiądz ma konkretnych rodziców, który jest w naszej parafii, który nas spowiada, który nam głosi Słowo Boże, który prowadzi działalność charytatywną, który zajmuje się dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, młodymi małżeństwami. To jest syn kogoś. Rodziców, którzy tego syna ofiarowali, też wychowali, ukształtowali i my wszyscy z tego korzystamy, z tej posługi kapłańskiej. A więc tutaj też wdzięczność całej wspólnoty, nie tylko mówię o biskupie, kapłanach, ale wszystkich diecezjanach, którzy korzystają z tej posługi kapłańskiej, ponieważ w dużej części kapłan jest uformowany przez swój dom rodzinny, przez swoich rodziców i dalej oni wpływają też na jego życie.
2: W niedzielę w parafiach prezbiterów będą prymicje, tutaj także przecież włączają się rodzice, parafianie. A kiedy nowi księża dowiedzą się o swoich pierwszych parafiach i jakie obowiązki będą na nich czekać w tych wspólnotach?
3: Już jest taki zwyczaj, że we wtorek po święceniach kapłańskich mam tutaj z nimi spotkanie i także z przełożonymi seminaryjnymi oraz z ich przełożonymi w przyszłości. Przede wszystkim wikariusz biskupi do spraw formacji kapłańskich przejmuje, a ksiądz rektor ich żegna w jakiś sposób. Więc wtedy otrzymują we wtorek aplikaty do parafii, też informacje co do zastępstw, w okresie wakacyjnym będą mieć jeszcze zastępstwa w parafiach i otrzymują też dokumenty, które ich uprawniają do posługi kapłańskiej, zwłaszcza chodzi o sakrament pokuty. Jakie czekają ich obowiązki? Tak jak wszystkich pozostałych kapłanów, wchodzą bowiem już w tradycję duszpasterską wielowiekową, można powiedzieć ponad 1000 lat duszpasterstwa na tych ziemiach, bo wcześniej tutaj byliśmy w granicach archidiecezji krakowskiej. Od kilkuset lat jesteśmy w strukturze diecezji tarnowskiej. Jest bogate tradycje duszpasterskie. Oczywiście przyspieszamy, tak jak wszyscy, i poszukujemy nowych dróg dotarcia do wiernych, którzy znajdują się w świecie wielkich przyspieszeń, ale zawsze zachowując niezmienność Bożego objawienia, Bożej prawdy. Wejdą też w poszczególne parafie, które mają określone tradycje duszpasterskie. Każda parafia nieco się różni od pozostałych i zwracamy uwagę też, aby pierwsze parafie były takimi optymalnymi dla tych młodych księży, bowiem przechodzą taki okres dosyć złożony z formacji seminaryjnej w kapłaństwo. To jest duży przeskok. To tak jak z młodymi, którzy dojrzewają, porzucają dzieciństwo, wychodzą z okresu dzieciństwa i wchodzą w okres dojrzały, ale to jest dłuższy proces i on nieco inaczej przebiega. Mogę tylko powiedzieć właśnie o takim skokowym przejściu młodego kapłana, neoprezbitera z życia seminaryjnego już w życie kapłańskie w konkretnej parafii, w konkretnym układzie odniesień duszpasterskich.
2: W audycji ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co mówią one na temat utrzymania wyższego seminarium duchownego?
3: Często, zwłaszcza mieszkańcy Tarnowa, ale także odwiedzający nasze miasto, widzą obiekt potężny, czy zespół obiektów, niemal widziany z kosmosu, tak jak mur chiński. To jest mój problem. Jak utrzymać ten zespół obiektów rozbudowany? Już nie będę mówił, czy to było sensowne rozbudowywanie, czy nie, ale na pewno ten zespół jest nam potrzebny. Prowadziliśmy tam jeszcze dodatkowo struktury urzędu w kurii diecezjalnej, żeby maksymalnie wykorzystać obiekt. Ale wracając właśnie, synod zwraca uwagę w statucie 668 w paragrafie pierwszym od tej na troskę. Troska o materialne utrzymanie seminarium spoczywa na biskupie tarnowskim, wszystkich prezbiterach, wiernych świeckich i realizuje się poprzez otrzymywane subwencje, dobrowolne ofiary, dary w naturze oraz zapisy testamentalne. I tutaj chciałem wyrazić wdzięczność diecezjanom, którzy zasadniczo utrzymują ten potężny zespół obiektów. Tam się jeszcze oczywiście znajduje nasz wydział teologiczny, studiują też świeccy studenci. Tak jak powiedziałem, wszystkie dykasterie kurialne mieszczą się w tym miejscu. Staramy się maksymalnie wykorzystać przestrzeń olbrzymią, żeby racjonalnie zarządzać tą potężną kubaturą. Chcę też podkreślić, na to synod zwraca uwagę, to już jest pewnego rodzaju tradycja, że kapłani utrzymują w ramach seminaristikum też to seminarium, bowiem są zobowiązani do świadczenia pomocy w utrzymaniu seminarium przez coroczne wpłaty i tutaj podejmują to konsekwentnie. Staramy się też poszukiwać jakichś różnych możliwości dodatkowego wsparcia finansowego seminarium. Jest to gospodarstwo seminaryjne w Błoniu, ale to są niewielkie w sumie środki. No ważne jest, żeby także pod tym względem utrzymania seminarium prowadzić bardzo roztropne zarządzanie, odpowiedzialne, aby nie zaniedbać, nie utracić, powiedzmy, tej możliwości prowadzenia działalności formacyjnej przyszłych kapłanów. Chcę podkreślić, że obiekty seminaryjne służą też całej diecezji. Ileż jest tam wydarzeń różnych, społecznych, konferencji naukowych, sztuk teatralnych, wydarzeń związanych z rocznicami patriotycznymi. Miasto też tutaj przecież korzysta z pięknej auli obiektów towarzyszących. Też bardzo chciałem wyrazić wdzięczność takiej instytucji, mianowicie od wielu lat działa Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i ono się kieruje własnym statutem i jest instytucją wspierającą między innymi utrzymanie naszego seminarium, ale przede wszystkim te osoby podejmują modlitwę w intencji powołań i wspierają moralnie alumnów na drodze ich rozwoju.
2: W audycji rozpoczynamy omawianie statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej na temat posługi charytatywnej Kościoła z takim mocnym akcentem na posługę miłości. To o czym przypomina nam synod w tym temacie?
3: Chcemy wyeksponować działalność charytatywną Kościoła. Ona jest prowadzona bardzo szeroko i bardzo skutecznie, niedostrzegana do końca przez różne instytucje zewnętrzne, czy państwowe, czy świeckie, czy środowiska medialne, ale konsekwentnie tę działalność prowadzimy, zwłaszcza w sytuacji potężnych zmian, nowych wyzwań, które się dokonują w Polsce. Myślę o starzejącym się społeczeństwie, myślę o wielkiej samotności osób, rozbiciu systemu wsparcia przez rodzinę wielopokoleniową. Wiele, wiele tutaj kwestii, wyzwań, które sprawiają, że przez działalność szeroko rozumianej Caritas chcemy tutaj wspierać osoby, które potrzebują pomocy i między innymi statut 673 podkreśla, że posługa miłości powinna obejmować ludzi, którzy utracili sens życia i nie mają już nadziei, rodziny przeżywające trudności, pozostawione samym sobie dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, młodych, którzy pogubili się w życiu, dorosłych, nasyconych dobrami materialnymi i z pustką w sercu, mężczyzn i kobiety poszukujących sensu życia i spragnionych tego, co boskie. Czyli to nie tylko chodzi o materialną pomoc najuboższym, ale widzimy, że jest ubóstwo potężne duchowe. Tutaj podałem te obszary w oparciu o cytat z synodu, którymi powinniśmy się zająć działalnością charytatywną. Bardzo nam zależy na młodych i tutaj zwracamy uwagę, żeby młodzi byli otoczeni troską Kościoła, znajdując się w sytuacji zagubionego sensu życia, rozbicia relacji rodzinnych czy wspólnotowych, rówieśniczych. Zwracamy też uwagę na to w tej działalności charytatywnej Kościoła, na misję i tutaj nasza diecezja jest diecezją, można tak powiedzieć, wiodącą prym w tej działalności misyjnej, ale jest to w dużej części też działalność charytatywna, która pomaga osobom z odległych stron świata w doświadczeniu wsparcia edukacyjnego, charytatywnego, ale też przede wszystkim to, co jest najcenniejsze, to jest przekaz wiary, świadectwo wiary ludu Bożego naszej diecezji i to świadectwo przesyłamy na cały świat, także w regiony misyjne.
2: Kilka statutów jest także poświęconych temu, jak wspierać osoby starsze i to są takie konkretne pomysły.
3: Zacytuję zapis statutu 675. Kościół, który zawsze otaczał szacunkiem i wspierał starszych członków swojej wspólnoty, powinien jeszcze mocniej i owocniej podejmować dzieła zmierzające do ich głębszej integracji i afirmacji we wspólnocie parafialnej. Mogą temu służyć i tu są właśnie wymienione różne formy. Spotkania, pielgrzymki, wycieczki, kluby, poradnie, domy codziennego pobytu, warsztaty zajęciowej i tutaj też synod zwraca uwagę, żeby każda parafia miała jakąś konkretną ofertę wsparcia obejmującą możliwość zorganizowania miejsc spotkań, doświadczenia wspólnoty. Tutaj bardzo ważną rolę pełnią parafialne zespoły Caritas. Bardzo nam zależy na budowaniu dobrych relacji rodzinnych, ponieważ te osoby starsze są w środowiskach rodzinnych i tutaj wrażliwość członków rodzin na potrzeby osób w podeszłym wieku są bardzo ważne. Rozbudowujemy system oddziaływania wolontariuszy, którzy są delegowani w imieniu parafii do tego, aby podejmowali wsparcie osób starszych, chorych, samotnych. Staramy się dalej o to, aby te osoby starsze były otoczone opieką duchową, sakramentalną. Kapłani udają się zazwyczaj pierwsze piątki miesiąca z posługą sakramentalną do chorych, szafarze nadzwyczajni, co tydzień, w niedzielę za naszą Komunię Świętą. Też chcę podkreślić, że wiele DPS-ów prowadzonych przez osoby świeckie też bardzo często zabiega, prosi, abyśmy wydelegowali jakiegoś kapłana do wsparcia duchowego, opieki sakramentalnej, jeżeli chodzi o pensjonariuszy takiego domu, bowiem bardzo dużo osób w diecezji to osoby głęboko wierzące, zwłaszcza w wieku już zaawansowanym, potrzebują tego wsparcia sakramentalnego, a poza tym też zaczynamy dostrzegać, że wiek prowadzi do nawrócenia, więc wiele osób zagubionych przez większość swojego życia, gdy wchodzi wiek już dojrzały, wiek, no, który zbliża do przechodzenia w inną rzeczywistość, też wchodzi głębiej w relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, potrzebuje tej pomocy. Troski.
2: Świadectwem chrześcijańskiej miłości jest także zaangażowanie osób konsekrowanych w działalność charytatywną. Jakie tutaj mamy przykłady niesienia pomocy?
3: Trzeba podkreślić, że zakony bardzo mocno zwracały na działalność uwagę, na działalność charytatywną i nadal tak jest. zakony, zgromadzenia męskie, żeńskie. I te piękne charyzmaty, one wciąż się uobecniają. Ja tylko mogę zacytować szerokie pole oddziaływania zgromadzeń zakonnych na właśnie te obszary, które są bardzo ważne w działalności charytatywnej. Statut 679 podkreśla, niech osoby zaangażowane w różne formy działalności na rzecz bliźniego w potrzebie, w duszpasterstwie parafialnym, w nauczaniu na różnych jego poziomach, prowadząc szkoły, przedszkola, ochronki, domy rekolekcyjne, bursy, oratoria dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego, świetlice, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością, domy samotnej matki, domy dziecka, okna życia, kuchnie dla ubogich. Pamiętają o ciągłej osobistej formacji i duchowym doskonaleniu przygotowania do wypełnienia stojących przed nimi zadań. Zwróćmy uwagę, jakie są olbrzymie obszary tutaj oddziaływania zakonów, zgromadzeń, parafii. Tego się często nie dostrzega, dlatego dobrze jest i synod też podkreśla, aby czynną miłość bliźniego ujawniać między innymi przez media, i chciałem tutaj naszemu radiu wyrazić wdzięczność, że na ten temat mówicie, bo często tak słyszę takie głosy ze środowisk osób walczących z Kościołem, czy obojętych religijnie, że Kościół jest pasożytem społecznym, to proszę sobie zobaczyć, jak wygląda codzienność pracy charytatywnej Kościoła, i trzeba też o tym mówić, trzeba, synod podkreśla, że powinni być informowani parafianie i inni o tych dziełach podejmowanych, prowadzonych przez Kościół, i wciąż musimy zachęcać do zaangażowania wiernych w te piękne, wspaniałe dzieła, tak bardzo potrzebne dzisiaj w kontekście dużych zmian społecznych, kulturowych.
2: Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Niedawno z mikrofonem byliśmy w kuchni świętego Szymona przy klasztorze ojców Bernardynów i można przenosić odzież, są wydawane obiady, a takich miejsc w diecezji jest bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy bardzo.
3: Bardzo jestem wdzięczny za wspólnie spędzony czas.
1: W trosce o Kościół.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy folkową listę przebojów. W naszym programie będą dwie części. To myślę, że Państwo się przyzwyczailiście do tego, że bywają części specjalne. I właśnie taka część specjalna dzisiaj przed nami. To będzie taka niezwykła dość część specjalna, bo poświęcona zespołowi, którego nie ma w zestawieniu do głosowania i nie będzie dzisiaj, ani w tym miesiącu, może dopiero po wakacjach się pojawi. W każdym razie, jak zespół sam o sobie pisze, muzyczna historia grupy zaczyna się od dziadka, dziadka Józefa. To dzięki niemu dziś gramy melodie, które usłyszycie na dwóch płytach, bo właśnie zespół wydał album dwupłytowy, który trafił do moich rąk. Ten dziadek i początek grupy to rok 1985. Dobrze, możemy powiedzieć, to jest rodzinna kapela Kościelniaki. O nią chodzi, czyli jedziemy do Olszówki w okolicach Mszany Dolnej. Pierwszy skład kapeli to Józef Kościelniak prym, Stanisław Kościelniak skrzypce i wokal, Jan Kościelniak basy i Marian Kościelniak sekut i wokal. I teraz posłuchamy kilku utworów i wykonania, konkretnie trzech. Pierwsze to będzie Pod Cyrlą jest Centrum Góralskiej Kultury, bo całość wydało też Stowarzyszenie Pod Cyrlą. To jest też ważne. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej Pod Cyrlą. Drugi utwór, Bo Nasza Wieś Wspaniała Jest, a trzeci Drużba Jose Drużba.

Rodzinna kapela Kościelnioki. Ta nazwa to 2014 rok i powstanie właśnie tej formy grania. Powstała z inicjatywy Moniki Józefa Kościelniaka, którzy pragnęli kontynuować tradycje muzyczne zapoczątkowane przez dziadka. No to on przekazał wiedzę i umiłowanie do grania. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu, zdobywa nagrody na festiwalach. Na Libanowskiej Słazie w 2023 roku, Złote Basy, na Druzbatce też w 2024 roku. Współpracuje zespół ze Stowarzyszeniem KGW Olszówka. Razem odtwarzają lokalne melodie. Wsparcia merytorycznego zespołowi udzielają też przedstawiciele marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny. A kapela działa, tak jak już mówiłem, przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury Góralskiej pod Cyrlą. No i w ich wykonaniu posłuchamy kolejnych trzech utworów. Pierwszy Jedną Dolinecką, później będzie Polka Ode Wsi do Miasta, no i trzeci Sładziewcyna Borem.

Będziemy kończyć naszą część specjalną, ale jeszcze jeden utwór przed nami. Ta część specjalna jest spowodowana wydawnictwem dwupłytowym Rodzinnej Kapeli Kościelniaków. My gramy utwory z płyty numer 1, bo płyta numer 2 będzie prezentowana pewnie kiedy indziej w naszym programie. Póki co to Kościelniaków nawet nie ma w zestawieniu do głosowania. Myślę, że od września trafią. Rodzinna Kapela Kościelniaki teraz już się z nami żegna. Wszystko mi się wszystko. Taki tytuł. Posłuchajmy to ponad 5 minut grania.

Wracamy do zestawienia, do głosowania i od razu jedziemy do Lipnicy. Lipnicy Wielkiej, to jest pogórzańskie granie. Górzanie, grupa, kapela się nazywa. Ja jestem Lipniczanin, numer SMS-owy 705. Przypominam, że SMS-y wysyłamy na numer 7148. Koszt złotówka plus VAT. W SMS-ie wpisujemy rdn.folk i numer utworu, który chcemy wesprzeć. No a teraz już Górzanie.

Było granie pogórzańskie, to teraz będzie lachowskie. Dwa utwory z tej grupy etnograficznej. Pierwszy to zespół Lachy, Nie ciesy mnie puzek. 706 numer SMS-owy. Przypominam, że głosowanie SMS-owe kończymy w przedostatnią niedzielę czerwca, bo w ostatnią będzie podsumowanie całości. Gramy grupę Lachy.

Słowo się rzekło, no to trzeba się go trzymać. Skoro miały być dwa zespoły po lachowsku, to będą teraz piątkowioki, Tramel Polka w ich wykonaniu, to jest taka specjalność lachowska. Mama tacie nie wiożuła. Numer SMS-owy 707, a ja chcę przypomnieć, że głosujemy nie tylko SMS-ami, ale też przez naszą radiową stronę internetową rdn.pl i też do przedostatniej niedzieli czerwca. Gramy grupę Piątkowioki.

Z Nowego Sącza przeniesiemy się z graniem do Tarnowa. Przed nami Świerczkowiacy, czyli w zasadzie jesteśmy w Mościcach, bo tam mają swoją siedzibę. Trojak w ich wykonaniu, 703 numer SMS-owy. Mówiłem o głosowaniu SMS-ami, mówiłem o głosowaniu przez naszą radiową stronę. No to jeszcze poczta mailowa. folk@rdn.pl to jest nasz adres internetowy. Świerczkowiacy.

Pozostaniemy w okolicach Tarnowa. Do Kowalowej się przeniesiemy, w kuźni u Kowala. Czemu ty, Andziu, w lesie stoisz? Mamy w zestawieniu do głosowania. 684, numer SMS-owy.

Teraz pojedziemy troszkę na północ. Pastuszkowe granie przed nami, a bodaj się zapadło. 685 numer SMS-owy. Przypominam, że głosujemy też kartkami pocztowymi słanymi na adres RDN Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 4, 33 300 Nowy Sącz. Te kartki pocztowe mają też dotrzeć do naszej redakcji, może nie do przedostatniej niedzieli czerwca, ale do tego poniedziałku, który jest tuż po niej. Teraz już gramy pastuszkowe gramy.

I czas kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. Na zakończenie zespół śpiewaczy senior, czyli jedziemy do Dębicy. Jadę ja przez wieś, 676, numer SMS-owy. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia, wspaniałych dni. Wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. W końcu każdy z nas jest czyimś dzieckiem, więc każdemu z nas te życzenia się należą. No i teraz dla nas wszystkich zagra zespół śpiewaczy senior.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Informacje z życia Kościoła.
9: Marta Jodłowska, zapraszam. Diecezja tarnowska zyskała nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza przyjęło 14 diakonów, którzy mają za sobą 6 lat formacji seminaryjnej. Nowo wyświęceni księża przyznawali, że towarzyszy im wielkie przejęcie i świadomość spływającej łaski. Jak mówi ksiądz Krystian Sułkowski, wywodzący się z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, swoje kapłaństwo chce ofiarować Bogu i bliźnim.
10: To wielkie przeżycie, takie zwieńczenie tych 6 lat formacji seminaryjnej. Konkretne wydarzenie, które zmienia całe życie, które otwiera wszystko to, co nowe. Jest to na pewno takie piękne, wzruszające i ta świadomość przede wszystkim tego daru niezasłużonego, którego nie dało się wypracować, a który jest tylko i wyłącznie łaską daną od Boga. Chcę być przede wszystkim księdzem oddanym Panu Bogu i bliźnim, drugiemu człowiekowi. Chcę służyć już do końca życia. Wybrałem na hasło, na ten obrazek prymicyjny, słowa z Ewangelii Świętego Jana: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To hasło chcę uczynić mottem życiowym.
9: Ksiądz Piotr Purski, pochodzący z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie, nie krył radości z przyjętego sakramentu kapłaństwa. W rozmowie z Radiem RDN przyznawał, że 6 lat formacji minęło niezwykle szybko, a przed neoprezbiterami otwiera się teraz nowa droga.
11: Emocje są przeróżne. Najważniejsze to właśnie takie przejęcie, bo to jednak dar, który otrzymujemy niezasłużenie, jest naprawdę niezwykły i nas przerastający. Ale z drugiej strony ta wielka radość z tego wybrania i świadomość, że przede wszystkim to Chrystus działa i to On to sprawia i z Jego darem idzie wielka łaska. Utkwiły mi słowa z rekolekcji, które mieliśmy kilka dni temu, że kapłan to jest ten, który uobecnia Chrystusa całym swoim życiem. I myślę, że to jest nasza tożsamość, czyli to, kim mamy być, to jest dla mnie najważniejsze teraz. Wspominamy, jak jeszcze wydaje się wczoraj wstępowaliśmy na pierwszy rok do Bołonia, więc czas minął niezwykle szybko i właśnie no teraz otwiera się zupełnie ta nowa perspektywa właśnie przyszłości, ku której spoglądamy z wielką ufnością.
9: Biskup Andrzej Jerz w trakcie homilii zapowiedział, że wkrótce nowo wyświęceni księża poznają wspólnoty, do których zostaną posłani. Ordynariusz diecezji tarnowskiej życzył neoprezbiterom, by drogowskazem na ich drodze zawsze był Jezus Chrystus.
12: Ci, dla których będziecie kapłanami, wierni świeccy, rodziny, młodzież, osoby starsze, dzieci, chorzy, zamieszkują środowiska, które musicie poznać. Czasami będzie wam się wydawało, że nie macie narzędzi poznania, map, jak do nich dotrzeć, zwłaszcza dzisiaj, w tej złożonej sytuacji, zmiany mentalności, upodobań. Sprawujcie sakramenty. W nich ujawnia się Jezus Chrystus i z mocą głoście słowo Ewangelii. Chrystus będzie wam zawsze wskazywał kierunek. Jego głosu należy słuchać. Dostrzegajcie nade wszystko to, co wzrasta dzięki Jego obecności i działaniu.
9: Neoprezbiterzy udadzą się teraz do swoich rodzinnych parafii, w których odprawią msze święte prymicyjne. Parafia Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim przeżywa jubileusz 700-lecia, a główne uroczystości odbędą się w niedzielę. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczył biskup Andrzej Jerz. Do uroczystego jubileuszu parafia przygotowywała się od dawna. Na prośbę biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza penitencjaria apostolska w Rzymie podjęła decyzję, by w ciągu roku jubileuszowego można było zyskiwać tu odpusty zupełne. Proboszcz ksiądz Wiesław Orwat ma nadzieję, że ten czas przeżywania jubileuszu przyniesie dla parafian pogłębienie wiary i jeszcze większe zaangażowanie w życiu parafialnej wspólnoty.
0: Mam takie pragnienie, można powiedzieć, kapłańskiego serca, żeby jubileusz 700-lecia naszej parafii przyczynił się do ożywienia wiary parafii, do liczniejszego uczestnictwa parafian we mszy świętej niedzielnej, do budowania autentycznej wspólnoty żywego kościoła, do tego byśmy bardziej się jeszcze angażowali w życie parafii. Parafianie angażują się bardzo mocno, ale zawsze można jeszcze więcej i tego właśnie bym pragnął, tego bym właśnie oczekiwał.
9: Msza Święta Odpustowa w niedzielę o 11 będzie transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W niedzielę odbędzie się festyn parafialny w Szczucinie. To kolejne wydarzenie w ramach 700-lecia miasta i parafii. Festyn na placu przy plebanii rozpocznie się o 14. W programie są występy lokalnych zespołów, dzieci, grupy teatralnej, a także orkiestry Dentej OSP. Gwiazdą wieczoru będzie kapela Jafer. Na najmłodszych będą czekać darmowe dmuchańce, pokaz druku 3D i konkursy. O gastronomię zadbają koła gospodyń wiejskich. Patronat medialny sprawuje radio RDN Małopolska. Loteria fantowa, licytacje i zabawy dla dzieci, a także piana party, kino 9D i koncerty. Tak zapowiada się z kolei festyn Radujmy się z Niepokalaną w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W niedzielę na placu przy Sanktuarium Świętej Rity czekać będzie wiele atrakcji. W tym roku po raz pierwszy będzie też niecodzienny gość w strefie ze zwierzętami, mówi Przemysław Wojnarowski, wiceprezes stowarzyszenia Teraz Sącz.
6: Będzie u nas wielbłąd, nowość. Jeszcze tutaj nie było na festynie, a w tym roku udało nam się to wszystko zorganizować. W sumie też dzięki księdzu proboszczowi troszeczkę, można tak powiedzieć, wielbłąd będzie od nas, z diecezji tarnowskiej, dokładnie z Wyższego Seminarium Duchownego z Błoń. Oni tutaj nam go użyczają. Będziemy miał podejść, oglądnąć, zobaczyć. Będzie zdjęcie, można zrobić.
9: Festyn rozpocznie się w niedzielę o 15. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Tarnowski Teatr X, działający przy Bazylice Katedralnej, kolejny raz wraca do spektaklu Karolina. Kształt świętości. W niedzielę aktorzy zagrają w miejscu, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionej Karoliny, czyli w zabawie.
8: Historia Karoliny jest wszystkim doskonale znana, ale w tej historii, jak w lustrze, mogą się odbić historie wielu z nas. W naszym spektaklu znajdziemy historię rodziny wielodzietnej, która zupełnie niespodziewanie spodziewa się kolejnego dziecka, osoby wykorzystanej przez najbliższą osobę z rodziny, dziewczyny i chłopaka, którzy wchodzą w dorosłe życie, rodziny, która oczekuje dziecka i nie może się na niego doczekać, a także, i to chyba najmocniejszy wątek, osoby po stracie bliskiej osoby w wypadku drogowym.
9: Mówił reżyser ksiądz Daniel Świątek. Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o 20 w namiocie obok sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie.
13: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Uroczystość Najświętszej Trójcy dziś.
3: Piękna uroczystość.
2: I co ksiądz na to?
3: Piękna uroczystość. No co ja mogę na to? No, czcimy Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze Go czcimy, ile razy się żegnamy, a dzisiaj możemy sobie w szczególny sposób o tym przypomnieć, uświadomić, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, cokolwiek by to nie znaczyło.
2: No ja tak zacząłem, może niespecjalnie intelektualnie, ale no właśnie Augustyn też niespecjalnie, mimo swojego potencjału niesłychanego, niespecjalnie się mógł w tą tajemnicę Trójcę wgryźć. Ogłosił kapitulację i bezradność.
3: A cóż dopiero my dwaj?
2: No cóż, ale to trzeba przejść tą drogę. Zobaczymy, co Pan Bóg nam powie w takim razie. Zdajmy się na Pana Boga. Może to jakoś nam pomoże.
3: Amen, amen.
2: No to do czytania w takim razie. A zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 34, wersy od 4 do 6 i od 8 do 9.
4: Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem.
2: Izraelici, którzy wychodzili z Egiptu, no mieli w pamięci, że są gdzieś z Panem Bogiem zaprzyjaźnieni, ale w sumie to nie rozumieli Go za bardzo. Wychodzili jako trochę analfabeci duchowi, prawda? Z niewoli. I zapewne Mojżesz, który z Panem Bogiem rozmawiał, czuł się skonfundowany, musząc im przekazywać tajemnice wiary.
3: No właśnie, co on im tam przekazywał? No przede wszystkim przekazywał im naukę, prawo Boże, czy tajemnice wiary. W jakimś stopniu tak. Natomiast ja sobie tak pomyślałem,

0: słuchając tego słowa, że to Pan Bóg nam się objawia. To nie my zgłębiamy Jego tajemnicę, tak? Mhm. Tylko Bóg nam objawia swoją tajemnicę. Mówimy o tajemnicy Boga, tajemnicy Trójcy Świętej, o wielu tajemnicach, które są z Bogiem związane. Tajemnicami są one niezgłębionymi, niepoznawalnymi nigdy do końca. To jest jeden z powodów, dla których podobno w niebie nie będziemy się nudzili. Bo Boga nigdy nie zgłębimy do końca. Będziemy Go poznawali przez całą wieczność. Nic byśmy o Panu Bogu nie powiedzieli. Tak jak dzisiaj czcimy uroczystość Trójcy przy Najświętszej. Przez Starym Testamencie w ogóle ta tajemnica nie była znana. To dopiero objawił nam sam Pan Jezus, że Bóg jest w trzech osobach. Natomiast niewątpliwie jest tak, i tutaj ten fragment Księgi Wyjścia też w jakiś sposób to pokazuje, że wchodząc w relację z Bogiem, możemy Boga chociaż troszeczkę poznawać. Na miarę daru łaski, na miarę naszych możliwości. Bo Bóg chce nam się udzielać, bo Bóg chce, żebyśmy Go poznawali, bo przecież stworzył nas dla relacji ze sobą, a w relacji poznajemy się nawzajem. Bóg nas zna bardzo dobrze. Teoretycznie o tym wiemy, w praktyce nam często to umyka, natomiast no my o Panu Bogu wiemy dużo, dużo mniej. Natomiast modląc się, żyjąc Jego nauką, żyjąc w łasce uświęcającej, żyjąc w mocy Ducha Świętego, idąc przez życie z Bogiem, z Jezusem, krok po kroku Go poznajemy.
1: Tu jest też to ładnie napisane. On się ukazał Mojżeszowi, Mojżesz się głęboko skłonił i potem powiedział: niech pójdzie Pan pośród nas, mimo tego, że my jesteśmy tacy średni. Lud o twardym karku, że my nie jesteśmy specjalnie gotowi na to. I tak może jest z Trójcą Świętą, Bóg Ojciec posyłając Syna, a potem Ducha, no poszedł w nas, nie? Poszedł wśród nas, wśród ludu i doznał udręk Jezus, będąc pewnie z ludźmi, bo przecież Go ukrzyżowali. No i poszedł pośród nich. Wystawił swoją wielkość, swoją tajemnicę na małość człowieka.
0: Tak, ale to wszystko uczynił z miłości. To nie jest tak, że Bóg się tutaj specjalnie udręczył tą rzeczywistością, tak? Bóg tego chciał, bo Bóg nas kocha. Bóg chce nam się objawiać, Bóg chce być pośrodku nas.
1: Pewno nie chciał, dlatego że w ogrodzie Getsemani mówił, że niespecjalnie chce.
0: I tak, i nie. I tak, i nie. Wiadomo, że ta ludzka natura Jezusa wzdrygała się przed męką i to było oczywiste, normalne i zdrowe. Z drugiej strony Jezus jako Syn Boży mówił w tym samym ogrójcu: nie moja, ale twoja wola niech się spełni. Niech się stanie, tak? Jezus ciągle powtarzał: nie przyszedłem pełnić swojej woli, tylko wolę mojego Ojca, więc ten dramat takiego zmagania się ze sobą był też doświadczeniem Jezusa, co też jest dla nas ważne, ponieważ i w tym, co my przeżywamy, Jezus też może nas zrozumieć. Natomiast On się daje nam poznać jako ktoś, kto jest bliski. To, co tutaj Mojżesz mówi o Bogu. Co mówi o Bogu? Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Skąd On to wiedział? Stąd, że w jakiś sposób już tego doświadczył na własnej skórze, w relacji z Panem Bogiem. Tak odkrywał Boga, tak opisywał Boga, tak rozumiał jego zaangażowanie po stronie człowieka, po stronie tego narodu wybranego. Właśnie, chociaż ten naród trudny, o twardym karku, to jednak umiłowany. I Bóg się objawia temu ludowi, żeby ten lud Go chociaż trochę bardziej poznał, a poznając, żeby trochę bardziej Mu zaufał i zdecydował się na to, żeby za Nim pójść, czy po prostu dać się poprowadzić. Dlatego my jesteśmy już o wiele etapów wyżej w tej drodze z Panem Bogiem, bo my dzisiaj żyjemy w takiej relacji z Panem Bogiem, że no Bóg jest w nas. Jest w wnętrzu naszego życia, tak? Jesteśmy świątynią Boga, mówimy. Cały Nowy Testament o tym naucza. Dla Izraelitów to jeszcze było niedostępne, ale na miarę tego, na jakim oni tam etapie rozwoju cywilizacyjnego byli i rozwoju swojej wiary, na tyle, na ile byli w stanie poznać Pana Boga, Pan Bóg się im właśnie objawiał przez te 40 lat na pustyni, chodząc razem z nimi, troszcząc się o nich, wychowując ich, stawiając im wymagania, pokazując im też pewne konsekwencje życia bez Boga. Czyli no, tragiczne konsekwencje, ale karmiąc ich manną, przepiórkami, wyprowadzając im wodę ze skały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zapowiedzi tego, co później się wydarzyło w Nowym Testamencie, ale dla Izraelitów to był moment, w którym oni mogli doświadczyć Boga, który się troszczy, który jest taki, jaki jest.
1: On im dał te tablice, to znak tego, że po prostu dał im prawo, że teraz jakoś powoli koduje się w ogóle ich tożsamość. i dał im te tablice, a Mojżesz, i to wtedy tak naprawdę, jakimkolwiek by ludem oni nie byli, to już szli razem. Mimo, że byli słabym ludem, o czym mówi Mojżesz. I to nie jest tylko tak, że Pan Bóg po prostu idzie z nimi, tutaj otwiera, tam otwiera, tutaj przepiórki, tu woda. Tylko po pierwsze, przebaczysz nasze winy i grzechy, uczynisz nas swoim dziedzictwem. Po to przychodzi, po to wchodzi w lud, po to się daje zabić.
0: Tak. I to jest coś, co każdy z nas powinien starać się w swoim życiu odkrywać. Właśnie taką prawdę o Panu Bogu, takim, jakim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie, co Bóg robi w moim życiu, w jaki sposób działa, w jaki sposób mnie prowadzi. Tak? To przebaczanie grzechów, okazywanie na miłosierdzia jest bardzo ważnym momentem w naszej relacji z Panem Bogiem i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i ciągle na nowo potrzebujemy. I w ten sposób też poznajemy Pana Boga jako kogoś, kto jest inny niż my. Kogoś, kto jest niepodobny do nas, na szczęście. A zarazem pociąga nas do tego, żebyśmy my stawali się podobni do Niego, naśladując Go w tym, jak On postępuje z nami, żebyśmy my starali się tak postępować z innymi ludźmi, których mamy na drodze naszego życia. A te kamienne tablice, czyli prawo, to jest tak naprawdę moment zawarcia przymierza. Bóg wchodzi w przymierze z ludem. Bóg go traktuje jako swoją własność. Mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest relacja, w której następuje wymiana miłości, wymiana daru. Bóg się daje, ale liczy na to, że lud też mu się powierzy, też na nim pójdzie, też mu zaufa. Bóg chce być w przymierzu z nami. Właśnie dlatego, że poprzez przymierze i wszystkie okoliczności przymierza, poprzez trwanie w przymierzu, my Boga poznajemy. A On się nam coraz bardziej udziela i objawia.
1: Reasumując to, co ksiądz powiedział na początku, to Bóg chce się objawić i to On wchodzi pośród nas.
0: Tak jest.
1: Z tym wszystkim, jaki jest, ze swoją miłością i On się decyduje też na konsekwencje tego wejścia w nas, tak? W swój hardy, twardy lud.
0: Tak. Bóg wie, że tutaj może być rozczarowany czasami naszą postawą, ale mimo wszystko nie rezygnuje, bo taka jest miłość. I okazując nam tą cierpliwość, łagodność i opanowanie, też nas w jakiś sposób do siebie przekonuje i uczy tego, byśmy mu bardziej zaufali.
1: Za chwilę posłuchamy fragmentu listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 13, wersy od 11 do 13.
1: Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
0: Słowa, które powiedział, zapisał święty Paweł prawie 2000 lat temu, stały się częścią każdej mszy świętej i w setkach milionów razy przez kapłanów były wypowiadane. To jest taka wielka prawda w tych słowach. To dlatego.
2: Pamiętamy o tym, że msza święta jest najważniejszym naszym spotkaniem z Bogiem, najpełniejszym spotkaniem z Panem Bogiem. My sprawując Eucharystię, uczestniczymy i przeżywamy i sprawujemy ofiarę, która dokonała się na krzyżu, ofiarę naszego zbawienia, ofiarę, przez którą staliśmy się dziećmi Bożymi, przez które zostały nam otwarte bramy nieba, a Jezus stał się drogą do nieba. I teraz, stając u początku mszy świętej, kiedy jesteśmy pozdrawiani ustami kapłana, ale to jest pozdrowienie, które płynie od samego Boga, od samego Jezusa. Ona jak gdyby wita nas i przedstawia się nam, znaczy, zapraszając nas do tego, żebyśmy otworzyli się na Jego miłość, żebyśmy pozwolili się tej miłości ogarnąć, żebyśmy pozwolili Mu tak nas poprowadzić tej Eucharystii, żeby ta jedność między nami, miłość i pokój stały się naszym udziałem przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa, bo taki był jej cel.
0: No to przyjrzyjmy się w takim razie tym słowom szczegółowo, tym ostatnim na razie, bo to one mówią o Trójcy Świętej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To cechuje Jezusa Chrystusa łaska? Dlaczego akurat łaska tutaj?
2: Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska to jest coś, co otrzymujemy za darmo. Ja często mówię, że Pan Bóg nam łaski... Znaczy, ja często mówię, bo my tak... My też czasami w sposób pejoratywny troszeczkę do tej łaski podchodzimy, mówimy, że tam nikt nikomu łaski nie będzie robił.
0: Tak, łaski bez.
2: Łaski bez, prawda? I też czasami o Panu Bogu myślimy w ten sposób. Tymczasem Bóg za darmo nam daje życie, za darmo nam daje odkupienie, za darmo nam daje wszystko. Więc On nam wyświadcza łaskę. Nie robi nam łaski, tylko wyświadcza nam łaskę. Daje nam łaskę. Czyli daje nam to wszystko, czego my potrzebujemy, żeby osiągnąć szczęście, żeby doświadczyć pokoju, żeby doświadczyć uzdrowienia, którego potrzebujemy tutaj na ziemi, żeby nabrać mocy do kroczenia drogami Jezusa, żeby wypełniać swoje obowiązki, być w pracy, w takiej, a nie innej, w takich okolicznościach, być w swoim domu, rodziny, w relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z innymi ludźmi, znosić ten świat, to wszystko, co w tej telewizji jest, co jest w internecie, te wszystkie głupoty, agresje, niebezpieczeństwa, lęki. Bóg nam daje łaskę, żebyśmy mogli to wszystko przeżywać na sposób Boży, tak? Czy w zjednoczeniu z Bogiem. Żeby ten świat nas nie pochłaniał, nie niszczył, ale żeby nam towarzyszyła moc Jezusa Chrystusa, właśnie ta, która z łaski Jego pochodzi.
0: Ale ta łaska to jest taka darmowość też, prawda? Że to jest z łaski, czyli po prostu nic za to nie płacę. W ogóle dostaję, bo przyszedłem, tak?
2: Tak jest. Nie muszę nic, nie mogę tego kupić nawet, nie jestem w stanie tego kupić. Chodzi o to, żebym umiał to przyjąć, tak? Żebym chciał to przyjąć. To jest bardzo ważna otwartość na łaskę. Bo łaska od Pana Boga przychodzi nieustannie. W innym miejscu jest powiedziane, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi. Deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Łaska, Bóg nieustannie łaskę swoją nam daje. Chodzi o to, żeby ją przyjąć.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. Pisze dalej święty Paweł, czyli Bóg to miłość.
2: Wiemy to z bardzo wielu fragmentów Pisma Świętego i Starego Nowego Testamentu, że Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas z miłości. Bóg stworzył nas dla miłości, dla relacji miłości. Jesteśmy jedynym bytem tutaj na ziemi zdolnym wejść w relację miłości z Panem Bogiem, przyjąć Jego miłość i odpowiedzieć na Jego miłość. I potrzebujemy ciągle doświadczenia miłości Pana Boga, bo okoliczności życia, grzechy, rany, które w sobie nosimy, sprawiają, że często czujemy się niekochani i przez Boga, i przez ludzi. Dlatego Pan Bóg nieustannie nam o swojej miłości przypomina, zaprasza nas, byśmy się na nią otwierali, ją przyjmowali, żeby mógł ją wlewać w nasze życie, czyniąc no, te wielkie rzeczy, które potrzebujemy, takie zwyczajne też, ale dające nam nadzieję.
0: Miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. I to Paweł pisze pięknie, niech będą z wami wszystkimi. Będą osoby, bo to są trzy.
2: Osoby.
0: Niech będą z wami wszystkimi. Łaska, miłość i dar jedności. Duch to dar jedności.
2: Między innymi. Ta jedność, o którą bardzo modlił się Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Ta jedność, która jest nieustannym zadaniem dla nas. Tak, jest wyzwaniem. Widzimy to bardzo mocno też u nas dzisiaj w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jedność, która sprawia, że odkrywamy ludzi, którzy są wokół nas, nie jako naszych wrogów, przeciwników, konkurentów, ale jako tych, którymi możemy wspólnie drogę pokonywać. Możemy odkrywać nawzajem swój potencjał, możemy sobie służyć nawzajem, pomagać sobie, dzieląc się tymi darami, które Pan Bóg w nas złożył. I no właśnie, stając się podobnym do Boga, tak, w tym takim przejawie funkcjonowania w relacjach z bliźnimi. Jedność jest źródłem naszej mocy. Moc jest w jedności, mówimy, tak? Moc jest w jedności, siła jest w jedności.
0: Trójca jest w jedności.
2: I jest absolutnej jedności, tak? I jest wzorem jedności. Pokazuje, myślę też, Trójca Świętej, relacje w Trójcy Świętej, tak na ile jesteśmy w stanie je poznać i troszeczkę opisać, pokazuje jakiś ideał, do którego mamy dążyć, budując jedność. Że w tych relacjach jest całkowite powierzanie się sobie nawzajem, całkowite oddawanie się i przyjmowanie drugiej osoby. I to wszystko jest tak niesamowicie płodne, że wokół rozsiewa życie. I z tego źródła, prawda, my żyjemy, my istniejemy. Owocem tej miłości we wspólnocie Trójcy Świętej jest nasze istnienie, bo Bóg się postanowił z nami podzielić swoim istnieniem.
0: No jak te dary wszystkie Trójcy Świętej są z nami, to, jak pisze święty Paweł, możemy się radować, dążyć do doskonałości, pokrzepiać się na Duchu i być jednomyślni. To są wszystko dary Ducha Świętego. To jest miłość,
2: radość,
0: jedność. Tak.
2: Nawet
0: tak.
2: Owoce, można by powiedzieć, tak. Więcej. Owoce, to będzie wszystko owocowało w nas. Współpraca z łaską Pana Boga rodzi owoce Ducha Świętego. I jeżeli żyjemy w Duchu Świętym, żyjemy życiem ludzi, którzy wiedzą, że Duch Święty jest nam dany w bardzo konkretnym celu, żeby nas prowadzić do świętości, objawiać nam Boga, żeby nas uzdalniać do tego wszystkiego, czego potrzebujemy, by osiągnąć niebo, by dojść do nieba, to wtedy w tej relacji z Bogiem, w relacji z Duchem Świętym stajemy się ludźmi, którzy rzeczywiście rozsiewają wokół to wszystko, co od Boga otrzymali.
0: Tu jest to pięknie napisane. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrówcie się świętym pocałunkiem. To jest taki ostatni symbol tego, że człowiek przepełniony tą łaską, miłością, jednością daje znak drugiemu. Jaki znak? Czym jesteśmy posłani do innych?
2: Z miłością, z Bogiem, z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. W czasie mszy świętej też mamy ten moment przekazania sobie znaku pokoju. Tak, znaku pokoju. Przekażcie sobie pocałunek pokoju, znak pokoju. My mamy drugiemu człowiekowi nieść pokój, starać się żyć z nim w pokoju, w jedności. A wspólnota chrześcijańska w sposób szczególny jest miejscem, w którym otwierając się na siebie nawzajem, możemy tą miłość od Boga pochodzącą, która nas wokół Jezusa gromadzi, przeżywać, cieszyć się nią, radować i innym o tej miłości mówić.
0: Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, wersy od 16 do 18.
1: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
0: Jezus mówi bardzo ważne słowa, ale mówi je do Nikodema. To jest taka tajemnicza historia, prawda?
2: Tajemnicza i piękna, bo Nikodem, faryzeusz, wiemy dobrze, że Jezus z faryzeuszami generalnie nie miał łatwo i faryzeuszom też z Jezusem po drodze nie było, ale ten akurat konkretny faryzeusz, można powiedzieć, miał Boga w sercu, tak? Znaczy szukał prawdy. Jezus go w jakiś sposób bardzo mocno inspirował, ciekawił. Dlatego wiemy, że w nocy przyszedł do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać o nauce Jezusa, o tym, co głosi, o tym, kim jest. I zaczyna zadawać pytania Panu Jezusowi, a Jezus udziela odpowiedzi, które wyraźnie w głowie Nikodema się nie mieściły.
0: No właśnie, też w jego głowie się nie mieściły. Nie było jeszcze Ducha Świętego, to przed zesłaniem Ducha Świętego.
2: O, Duch Święty już był, ale nie został jeszcze objawiony światu. Ale no, Duch Święty działał w całym życiu Jezusa, w całej jego działalności. Duch Święty działa od momentu poczęcia Jezusa. Duch Święty działa w Jezusie. Jezus tego Ducha też udzielał apostołom. I w tych rozmowach też Duch Święty bardzo mocno działał. Przecież poruszał serca Nikodema. Działał w Nikodemie, że go w ogóle przyprowadził tą nocną porą do Jezusa. Więc to działanie Ducha Świętego jest wyraźne.
0: A Jezus mówi tak: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To niesamowite, bo mówił o sobie samym. To wzruszająca w ogóle scena.
2: Tak, to jest to objawienie miłości Boga. Objawienie tego zbawczego planu Boga, który Bóg powziął zaraz po grzechu pierworodnym, kiedy obiecał, że przyjdzie potomek niewiasty, przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, który zmiażdży głowę węża. I Jezus nim jest. Jest tym objawieniem miłości Boga. Jest wypełnieniem tamtej obietnicy. Jest darem dla całego świata, dla całej ludzkości. Darem, bez którego nigdy byśmy nie mogli wrócić do jedności z Panem Bogiem, bez którego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć nieba. I Jezus objawia Nikodemowi siebie jako właśnie miłość Ojca.
0: No ale po co dał Bóg Syna swego? Po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest bardzo konkretne zaproszenie do relacji z Jezusem. Bo wiara to jest relacja. Bóg nam się objawia, głosi nam swoją naukę i my mamy w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co Bóg nam objawia. Nikodem też został do tego zaproszony, żeby się ustosunkować do tego, co słyszy, żeby przyłożyć to jakoś do swojego życia, żeby pozwolić tej dobrej nowinie się kształtować, zmieniać. I myślę, że to się w jego życiu bardzo fajnie dokonało. My tam w wielu rzeczach oczywiście nie wiemy, ale myślę, że wytrwał przy Jezusie i rzeczywiście stał się jego uczniem. Chociaż bał się opinii ludzkiej, bał się różnych takich rzeczy wynikających właśnie z jego pozycji też społecznej w Izraelu. Bał się swoich współbraci faryzeuszy. Stąd były te jego takie nocne spotkania, nocne rozmowy. Ale serce było poruszone. I to poruszenie serca jest bardzo ważne. Jest właśnie dziełem Ducha Świętego, który chce nam objawić, kim w istocie jest Jezus i jak bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy w Jezusa uwierzyli, czyli z Jezusem związali swoje życie.
0: Często ludzie, którzy gdzieś, nie chcę tak wyrokować, ale którzy nie żyją w miłości i w pokoju, mają kłopot z potępieniem. Albo innych potępiają, albo samych siebie. Człowiek, który ma w sobie wolność i pokój, nie potępia ani siebie, ani innych. Tu jest napisane to niesamowicie. Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Mhm. Ja mogę do tego dojść tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Tylko przyjmując prawdę tego słowa, które tutaj wybrzmiewa w tym fragmencie Ewangelii Jana. żeby nie potępiać siebie, nie potępiać innych, żeby wejść w taki proces, mówimy dzisiaj bardzo modne słowo, uzdrowienia wewnętrznego, tak? Dać się poprowadzić Duchowi Świętemu tak, żeby to nasze życie zaczęło się porządkować, żeby rany zaczęły się leczyć, żeby w naszym sercu zaczął dominować pokój w miejsce lęku, tak? Światło w miejsce ciemności, otwartość w miejsce jakiegoś zamknięcia. To się dzieje w relacji z Bogiem, to się dzieje, kiedy trwamy przy Jezusie, kiedy zapraszamy Go do siebie, kiedy żyjemy w Duchu Świętym.
0: Tu jest napisane mocno, kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli to nie chodzi o to, że jest jakaś wina albo jej nie ma, tylko o to, czy wierzy, czy nie wierzy.
2: Tak, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, tak? Ponieważ nie ma innej drogi do zbawienia jak Jezus Chrystus. Jeżeli ja Go nie przyjmę, odrzucę Go, nie uwierzę Jemu, no to siłą rzeczy nie mam, jak to do nieba doprowadzić. Nie jestem w stanie tam dojść i dlatego sam skazuję się niejako, czy po prostu dokonuję wyboru, tak? Nie wybierając Jezusa, wybieram życie i wieczność bez Jezusa. Na szczęście, póki my żyjemy na świecie, póty możemy się nawracać. Zawsze jest nadzieja, póki człowiek żyje, zawsze jest nadzieja. I o tą nadzieję należy się modlić dla siebie i dla innych. Niemniej to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że poza Jezusem nie ma zbawienia, więc dlatego tak ważne jest to, żeby Jezusa, to pukanie Jezusa usłyszeć, żeby drzwi mu otworzyć, żeby Go do siebie zaprosić i pozwolić mu się poprowadzić, stać się Jego uczniem.
0: Czyli tak naprawdę stać się Jego uczniem i żyć życiem Trójcy Świętej, to dać się kochać i poddać się miłości Bożej.
2: Tak jest. Poddać się, pięknie pan to powiedział, bo my często się mocno spinamy w kontekście tego, co ja muszę zrobić, żeby zasłużyć, żeby
0: matematyka,
2: zapracować.
0: Tak, tak, całki, to, jakieś takie sinusy, kosinusy.
2: Tak, no używam teraz takie bardzo trudnego słownictwa, proszę pana. Dla mnie niepojętego wręcz. Tak, i to, ale to może rzeczywiście tak to jest. Czasami tak do Pana Boga podchodzimy, a miłość Boga jest prosta. W ogóle miłość z definicji jest prosta.
0: Znaczy, dziękuję bardzo. Proszę. Definicja jest prosta.
2: No, prosta w tym sensie, że Bóg się nam cały daje. Jeżeli my się Mu poddamy, jak Pan to pięknie ujął, pozwolimy się tej miłości ogarnąć, to ta miłość sama wszystko załatwia. W tym sensie jest to proste, tak? Jasne, że mój twardy kark powoduje, że trudno to do mojego przekonania trafia. Na szczęście Bóg jest wszechmogący.
0: A co mają zrobić twarde karki?
2: Gimnastykę, no. Pochylić się, wyprostować, skłonić, uderzyć może czułkiem w ziemię. To tam się rozluźni trochę ten twardy kark, tak? Mięśnie się może tak. No i przyznać się po prostu do tego, że nie potrafię, że jestem słaby, no. I że potrzebuję Jezusa. Przyznać się przed samym sobą. Myślę, że argumentów za tym jest dużo w naszej codzienności, bo dużo jest bezradności, bo dużo jest grzechów, bo dużo jest lęków, bo dużo jest brudu naokoło nas. To wszystko pokazuje, że potrzebujemy Jezusa, a Jezus stoi u drzwi kołacze. I cały Bóg wraz w Jezusie Chrystusie, cały Bóg nam się daje, udziela, objawia i przytula nas do siebie, zapraszając nas do tego, żebyśmy w tej wspólnocie Trójcy Świętej zamieszkali na wieki, kiedy przyjdzie ten czas.
0: Czy ksiądz się modli do Trójcy Świętej?
2: Tak, wielokrotnie. Nawet często sobie, znaczy tak wielokrotnie, bo się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego już jesteśmy, modlimy się do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, już się modlimy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. My tą Trójcę Świętą nieustannie przyzywamy w naszym życiu, w naszej modlitwie, w naszej codzienności. Bardzo często czynimy to z przyzwyczajenia i być może rutyny jest w tym wiele i bezmyślności w związku z powyższym. I może właśnie w tą uroczystość Trójcy Przynajświętszej warto sobie uświadomić te wszystkie elementy, momenty naszej modlitwy, momenty naszego stawania przed Panem Bogiem, czy to w osobistej modlitwie, czy w modlitwie liturgicznej, czy w przeżywaniu sakramentów, kiedy ta Trójca Święta się nam jest przyzywana, ona nam się objawia i nam się udziela.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Można powiedzieć z nami wszystkimi.
2: Z nami wszystkimi. Niech będą z nami wszystkimi. No i to jest to.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za ten czas, który nam dał Duch Święty, w swojej miłości. Swojej miłości, swojej mądrości. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, serdecznie zapraszamy do tego. To jest potrzebne. Można wszystkie szczegóły sprawdzić na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: No to jedziemy!
5: Tato, dziś ja prowadzę! Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Piotr Gąsienica, zaprosa pięknie na folkowe gotki i góralską muzykę. Słuchajcie z nos, pytam pięknie. Dziewczynka z zapałkami to baś na dzisiaj. We wielkim mieście, takim wielkim, że nawet no mądrzejsi matematycy nie umieli policzyć wszystkich, co tam żyli. Było biedne poddasze, tak biedne, że zimą, kiedy łapał mróz, wiatr wpadł bez dziury w dachu i hulał na meblak, ile ino dusa zapragnie. Leciał wiatr od ściany do ściany, od kąta do kąta. Skrzyp, skrzyp. Odzywał się mróz w cienkich deskach podłogi i okiennej ramie. Siedziała tam biedna rodzina. Może była najuboższa w całym mieście, a może nie. Nikt przecie nie znał wszystkich, co tam mieszkali. Dość powiedzieć, że ludzie ci nigdy nie mieli tyle dudków, co by codziennie se choćby iść na chleb. Ojciec robił ciężko, ale dudków przynosił mało. Matka zaś sprzątała targowisko za resztki jedzenia. Ich córeczka była chuda i blada. Ona też starała się robić coś pożytecznego, otulono łachmany, chodziła drogami wielkiego miasta i sprzedawała zapałki. Ta historia rozpoczyna się u ostatniego dnia starego roku, a końcy pierwszego dnia nowego. W wielkim mieście była strasznie mroźna zima. Ojciec dziewczynki stracił robotę, a jej matka nie mogła sprzątać targowiska, bo od tygodnia śnieg suł, a suł i nikt nie handlował na placu, bo się boli, że warzywa i owoce zmarzną w taką pogodę. Na poddaszu było zimno jak zwykle. Suł, suł, wiatr przegonił z kąta w kąt płatki śniegu, które wpadały bez pary w okiennej framudze. Trzask rozścinął wodę w misce i malował swoje kwiatki na białych meblach. Małe dziewce co dzień szło drogami miasta, ale otuleni w ciepłe płaszcze ludzie mijali ją wartko, śpieszący się do ciepłych chałup. Nikt nie pozierał na zapałki. Wieczorem ostatniego dnia starego roku dziewce wtuliło się w załom muru między kamienicą a sklepem bogatego kupca, co by choć troszkę osłonić się od wiatru. Owinęła się połatą chustą i przysiadła na śniegu. Trzęsła się zimna, a z końcem wyjęła jedną zapałkę i zapaliła ją. Przymknęła powieki, jakie je uchyliła, dozierała przed sobą kominek, na którym tuńcył wesoły, ciepły ogień. Płomienie sumiały. Rynski swoje ogrzej małe. Zimno ci nie będzie wcale. Podejdź bliżej, dziecko drogie. Głodne jesteś i ubogie. Dom ci ciepła, ile chces. Wiesz? A jakie to piękne, powiedziała dziewczynka i zbliżyła się do kominka. Ale w te zapołka zgasła, a wraz z nią zgos ogień. Zaś siedziała na zimnym chodniku, ściskający w malutkich rączkach spolone drewinko. Co to za biedne dziecko, powiedział wtosi kieł obok seł, ale nawet się nie zatrzymał. Dziewczynka wyciągnęła drugą zapałkę. Trzask. I zajaśnił delikatny płomyk. Tym razem ściana domu, pod którym siedziała, zrobiła się przeźroczysto. W środku widać było pięknie wysprzątane pokoje jadalni, pośrodku stał stół przygotowany do uroczystej wieczerzy. Półmiski pełne były najwysokańszych przysmaków. Małe dziewce niektórych z nich nigdy jeszcze nie widziała, a nawet nie umiała nazwać, ale poznała wielgą przyrumienioną na złocisty kolor kackę z jabłkiem. W toro zajmowała środek stołu. Kiedy tak pozierała, stała się rzecz niezwykła. Pół miski i talerze oderwały się od łobrusa i posypowały w jej kierunku. Kacka unosiła się nad nimi i dyrygowała ruchem. Było to dość zabawne, zwłaszcza, że wszystkie potrawy od mlecznych bułeczek po wykwitne szparagi recytowały chórem. Chętnie dziś cię ugościmy i na ustne zaprosimy, byś nie była głodna już. Co z nią czynić trzeba, cóż? Łoto rosół i piecyste, niech talerze będą czyste. Jeść tu może zidę w ces, wiesz? To chyba śpiem, pomyślała dziewczynka i wyciągnęła rękę, co by chwycić kawałek ciasta, a wtem zapółka zgasła. Sićko znikło. Dookoła hulał zimny wiatr. Jakże musi marznąć ta mało, powiedziała jakoś i baba w toro przechodziła obok i łotoliwcy się scylni ciepłym futrem posła dalej. Śnieg leciał coraz gęstszy, ludzie pozdrawiali się wesoło. Szczęśliwego nowego roku, do siego roku, zdrowia i pomyślności, wszystkiego co najlepsze. W oknach chałup zapalało się coraz więcej świateł. Dziewczynka widziała kolorowe lampeczki na drzewkach i wymyślała se dzieci cieszące się ich pięknem. Myślała też o ich uśmiechniętych ojcach i uradowanych babciach, które tuliły wnuki z troską i miłością. Zapaliła trzecią zapałkę. Dookoła zrobiło się cicho, jak makiem zasiął. Aż nagle rozległ się wysoki, srebrzysty dźwięk tysięcy dzwoneczków i dziewczynka postrzegła, że siedzi pod najpiękniejszą choinek, jaką ino mogła se wyobrazić. Była ozdobiona wielką ilością prześlicznych świecidełek, a pod nią leżały prezenty. Choć już dawno minęło Boże Narodzenie, dziewczę skądś wiedziało, że są dłoni. Choinka zasłoniona gałązkami. Tu jest zapach mój i car, mam dla ciebie dzisiaj dar. W moich gałązkach znajdziesz spokój, zdrowie, szczęście w nowym roku. Sićko możesz mieć, kiedy chcesz. Jest? Naprawdę? Zapytała dziewczynka. Ale kiedy chciała dotknąć zielony gałązek, zapałka zgasła i świąteczne drzewko rozpłynęło się w powietrzu. Nie siedź na śniegu, bo zmarzniesz i zachorujesz, powiedział jej przechodzień, ale nie przyszło mu do głowy, co by kupić zapałki. Widać ich nie potrzebował, nie miał zaś zwyczaju wydawać pieniędzy na próżno. Drugi łopus to cały, zbliżał się nowy rok. Dziewczynka uwidziała, że z nieba spada jasna gwiazda i pomyślała, że ktoś właśnie umiera. Tak zawsze gadała jej babka, w którą baż kochała, a w którą odesłała na zawsze zesły jesień. Pożri, gwiazdka spada, co by zabrać czyjąś dusyckę do nieba, powiedziała i przytuliła wnuczkę do siebie. Dziwce zapalił od sfortą zapałkę. Od granatowego nieba oberwała się gwiazdka. Łagodniutko leciała i spadła u jej nóg, a mało uźrała, że rośnie i otoca ją swoim blaskiem. Z gwiazdnej poświaty wyszła jakoś i postać. Ale tak, to babka! Chwyciła wnuczkę za rękę, przytuliła mocno do siebie i powiedziała łagodnie. Już nie zaznasz nigdy głodu, ani biedy, ani chłodu. O nic nie martw się, kochanie, nic ci złego się nie stanie. Jestem teraz tu, przy tobie, ale o ciebie wszystko zrobię. Możesz ze mną iść, kie chcesz, wiesz? Dziewce uchwyciło miękką babciną suknię i obie posypowały wysoko, wysoko. Tak wysoko, że światła wielkiego miasta wydawały im się z góry rojem choinkowych lampek. Wirowały pośrodku gwiazd. Dziewczynka jeszcze nigdy nie była tak szczęśliwa, jeszcze nigdy nie czuła się tak bezpiecznie. Na drugi dzień przechodnie naleźli na chodniku drobne ciało małej dziewczynki z zapałkami. Dziwowali się, jak mogła być na tyle nierozwozno, co by zasypiać na polu w taki mróz. Jakiś chłopak wyjął jej z zaciśniętej piąstki zapałki i polecił z nimi do chałupy, co było spalić ogień w piecu. Należał do tych, którzy nie lubią, kiedy się coś marnuje. Haj. Pytam pięknie, słuchajcie, folkowego grania i gadania. Czytał dla was Piotr Gąsienica.

dla niego ważny. Wcale nie muszę być najmądrzejszy, żeby chciał mnie słuchać. Wcale nie muszę być bez grzechu, żeby chciał ze mną przebywać.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Baś pięknie was pozdrowią moi ściewy z kazalnicy łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca Lubonia, naszych Magórek i z pięknym widokom na Tatry, Beskidy i Pianiny. Tak moi ściewy, przepiękne są teraz widoki u nas w górach. Ta zieloń, to syczko się tak umaiło niejako na tych naszych góreckach, pagórkach, ale i na wysokich scytach. Zazielenił się ten piękny świat. Myślę, że to znak tego Ducha Świętego, któregośmy tydzień temu czcili, a dzisiaj Trójco Przenajświęcą czcimy, ta, która jest dla nas znakiem Bożej miłości. I dzisiaj, moi pokochani, usłyszamy w naszych kościółeckach Ewangelio według świętego Jona. Tak napisał. Kiedy Jezus godął do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, coby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, jeno miał życie wieczne. Gdyż Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, coby ta świat potępić, jeno po to, coby świat został przez Niego zbawiony. A kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już ta został potępiony. Gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Moi pokochani, jest to fragment rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, kiedy przyszedł ten uczony żydowski, aby trwać przy Chrystusie. I Pan Jezus mu tłumaczył, jak to wszystko ma wyglądać, jak przychodził on Mesjasz. I Nikodem dzisiaj usłyszał te piękne słowa Jezusa, gdyż Bóg umiłował świat, Syna swego jednorodzonego dał, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Jezus tutaj przypomina, że tak Bóg kocha tego człowieka, ten świat, bo my są dziełem Boga, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I też Pan Jezus przypomina, że nie przychodzi, co by potępić świat, aby zbawić, aby na nowo tę drogę odnowić ku niebiosom. Każda nasza droga potrzebuje drogowskazu, potrzebuje dobrego pasterza, co by pokierował. I taki jest Jezus. I dzisiaj, kiedy czcimy Trójcę Przenajświętą, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, widzimy właśnie tą miłość Boga. Tak umiłował świat, ze Syna swego jednorodzonego dał, co by świat był zbawiony. Dziękujmy dzisiaj Trójcy Przenajświętej, moi pokochani. Ten znak zacnomy od początku, jak my się urodzili, to był znak krzyża. Żegnamy się, pochwalamy często go domy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Popatrzcie się, nieraz widzicie, jak Jego moście na znak chwała Ojcu zginają głowę. To jest znak szacunku, uwielbienia Trójcy Przenajświętej. I my też w takim znaku oddawiajmy cześć, moi pokochani. Skoro dzisiaj jest już niedziela Trójcy Przenajświętej, no to czas wspomnieć, że już najbliższy czwartek to już jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Boże Ciało, piękny to będzie czas, kiedy wydamy z procesjami po naszych miastach, wioskach i malutkich kościółeckach i tych pięknych bazylikach, i my wyjdamy w tych góralskich strojach, aby uwielbić Pana Jezusa Eucharystycznego. I kapela nam zagra przepięknie góralsko i my wtedy też zaśpiewamy. Przyszedłeś Jezu, przyszedłeś z nieba,

0: ratuj każdej godzinie. Moi pokochani, to wyznanie wiary w tej pieśni. Dziękujemy Jezusowi, że przyszedł ku nam, przyszedł z nieba do serc postaci białego chleba. Jaki Jezu wielki cud, żeś ukochał biedny lud, że kocha z Jezu tu na ziemi lud. Tak nas kocha Jezu. Idźmy w tej pięknej procesji, ty z duchowo chorzy, cierpiący. Adorujmy Jezusa, przytulmy się do tego boskiego serca, a Jezu nam pobłogosławi, bo Jego serce jest wasz cierpliwe i miłosierne. Poza tym, co u nas na Podhalu, wiele już zgłości, jak godołem przebywać, ciesamy się, bo jest czas jakiegoś odpoczynku. Pomaluczku kończymy piękny miesiąc, maj, racynomy miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będziemy teraz adorować Jezusa i to jest taki piękny znak. Już się te zgłaszają oazy, które będą u nas z całej Polski. Dobrze, niech se tysta odpocną maluczko. Ogarnię was wszystkich modlitwą, szczególnie was, chłorzy cierpiący, pozdrawiam was pięknie i pamiętam o was modlitwie, jakiej podamy w procesji z Panem Eucharystycznym i was też o was opowiem Jezusowi, żeby tyst, kochani radiosłuchacze, idziecie z nami w tej duchowej pielgrzymce, w tej procesji, szczególnie wy chłorzy. Ostańcie mi ta zdrowi, bo ze was tak prowadz, wasz pięknie was pozdrawia ksiądz Stanisław Kowalik, proboszcz z Łokotnicy Górnej.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

Słuchacie Radia RDL Małopolska, RDL Nowy Sącz. Na zegarach już 4 minuty dzieli nas godziny 11. Już za chwilę połączymy się z Kościołem Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim. Parafia Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim przeżywa szczególną uroczystość. 700-lecie istnienia parafii, a więc sumie odpustowej, przewodniczył będzie uroczystej mszy świętej biskup ordynariusz Andrzej Jesz. Homilię również wygłosi kaznodzieja tarnowski Andrzej Jesz. Wszystkich pięknie zapraszamy do współuczestniczenia w tej jakże pięknej uroczystości w diecezji tarnowskiej.

Słuchajcie, Radio Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz, a ja przypomnę, iż już za chwilę połączymy się z parafią Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim, skąd będziemy transmitować uroczystą sumę odpustową powiązaną z jubileuszem 700-lecia istnienia parafii. Mszę świętą odprawi biskup ordynariusz Andrzej Jerzy.

Najdostojniejszy księże biskupie, z ogromną radością witamy Cię w naszej wspólnocie w tym historycznym dniu. Gromadzimy się dziś wokół ołtarza, aby świętować niezwykle ważną dla nas uroczystość. Dziękujemy dobremu Bogu za jubileusz 700 lat istnienia naszej parafii. Jako spadkobiercy wielowiekowej wiary naszych przodków przeżywamy dziś z dumą nasz doroczny odpust ku czci Przenajświętszej Trójcy. Aby godnie i z czystym sercem wejść w kolejne lata życia naszej parafii, w minionych dniach uczestniczyliśmy w świętych misjach. Księże biskupie, Twoja obecność pośród nas w takiej chwili to wielki zaszczyt i dar. Prosimy Cię gorąco o sprawowanie tej uroczystej, jubileuszowej Eucharystii. Módl się razem z nami za tych, którzy tworzyli tę parafię przez minione 7 wieków i za nas, którzy tworzymy ją dzisiaj. Prosimy o Twoje pasterskie słowo, które utrwali w naszych sercach owoce misji oraz o pasterskie błogosławieństwo. Szczęść Boże!

Ekscelencjo, księże biskupie, pasterzu naszej diecezji. Witamy Cię z radością w naszej parafii. W Twojej osobie widzimy Chrystusa, który jako najwyższy pasterz prowadzi kolejne pokolenia diecezjan do zbawienia. Cieszymy się, że jesteś z nami i przewodniczysz centralnej uroczystości jubileuszu 700 lat istnienia naszej parafii. Księże biskupie, nasz pasterzu. Świętując jubileusz 700 lat parafii, pragniemy dziękować Bogu za bezcenny dar wiary świętej, za dar przynależności do Kościoła Świętego. Chcemy dziękować za wierność Bogu i Jego Najświętszej Matce tylu pokoleń jurkowskich, a później łęgowskich parafian. Pragniemy dziękować Bogu za obecnych parafian, którzy dbają o swój Kościół parafialny Świętej Trójcy, Kościół Pomocniczy Świętego Sebastiana i Kaplicę Dobrego Pasterza w Białej. Z tutejszej parafii została utworzona parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedomicach, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Łęgu-Zamoście i rektorat pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Siedlcu. Chcemy dziękować Bogu za rodaków, którzy wyjechali za granicę, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych Ameryki i jako polska Polonia, zrzeszeni w klubie Łęk Tarnowski w Chicago, wspomagali materialnie naszą parafię, zwłaszcza budowę tylu kościołów. Pragniemy się też modlić za parafian, którzy osłabli w wierze i pobożności. Świadomi naszych słabości, chcemy Boga przepraszać także za nasze grzechy. Księże biskupie, prosimy Cię, bądź wyrazicielem naszej wdzięczności wobec Boga. Módl się też za nas, abyśmy dochowali wierności Bogu i umieli przekazać wiarę kolejnym pokoleniom. Ekscelencjo księże biskupie, pozwól, że powitam wszystkich parafian i wszystkich miłych gości, władze państwowe i samorządowe gminy Żabno i gminy Tarnów, kapłanów i siostry zakonne. Witam serdecznie poprzedniego proboszcza księdza doktora Andrzeja Bakalarza. Witam zarząd i przełożone zgromadzenia sióstr służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, siostry sercanki, które od 45 lat jako zgromadzenie posługują w naszej parafii. Witam siostry, siostrzenice i krewnych księdza prałata Romana Wójcika. Witam przedstawicieli rodu Zborowskich, dawnych gospodarzy tutejszego majątku i pałacu, których obecność stanowi żywe świadectwo ciągłości i więzi łączących ich z tutejszą społecznością. Równie głęboko witamy wszystkich rodaków i dawnych parafian, którzy choć dzisiaj mieszkają w innych zakątkach kraju i świata, przybyli dziś do rodzinnej parafii, dając wyraz swej niegasnącej więzi z tą wspólnotą. Z głębi serca witamy i pozdrawiamy wszystkich chorych i cierpiących oraz starszych wiekiem parafian, których obecność, czy to w ławkach świątyni, czy poprzez duchową łączność w modlitwie, jest dla nas najpiękniejszym świadectwem wiary i żywej więzi z parafią. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz oraz czytelników Gościa Niedzielnego, a także tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej. Pośród wielu kapłanów, proboszczów i wikariuszów naszej parafii w ostatnim półwieczu głęboki i ciepły ślad w sercach parafian zostawił długoletni proboszcz i budowniczy kościołów świętej pamięci ksiądz prałat Roman Wójcik, który po 52 latach służby kapłańskiej w naszej parafii w 93 roku życia odszedł do Pana 21 maja 2025 roku. W rocznicę jego śmierci i w roku jubileuszu parafii przygotowaliśmy tablicę pamiątkową w kościele dedykowaną świętej pamięci księdzu prałatowi Romanowi Wójcikowi. Tablica ta o wymiarach 55 na 80

Kut i Żabno. Proboszcz parafii Łęk Tarnowski w latach 1973-2001. Budowniczy kościołów, gorliwy duszpasterz, honorowy obywatel gminy Żabno. W roku jubileuszu 700-lecia istnienia parafii Łęk Tarnowski Anno Domini 2026 proboszcz i parafianie. Księże biskupie, serdecznie proszę o poświęcenie i odsłonięcie tablicy dedykowanej świętej pamięci księdzu prałatowi Romanowi Wójcikowi. Proszę także o poświęcenie odnowionych drzwi głównych kościoła oraz nowych drzwi do zakrystii kapłańskiej i drzwi do zakrystii ministranckiej.

Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty spośród Twojego ludu wybierasz tych, których przeznaczasz do szczególnej służby Bożej w Kościele. Prosimy, wejrzyj i pobłogosław pamiątkową tablicę dedykowaną księdzu prałatowi Romanowi Wójcikowi, który posłuszny Twemu wezwaniu oddał życie służbie głoszenia Bożego Słowa i sprawowania sakramentów świętych. Spraw, abyśmy spoglądając na przygotowaną tablicę, przypominali sobie nie tylko jego osobę,

Boże nasz Ojcze, prosimy Cię, abyś spojrzał łaskawie również na przygotowane drzwi naszego Kościoła i zesłał na nie swoje błogosławieństwo. Niech wszyscy przekraczający próg naszej świątyni z wiarą przyjmują Twoje słowo i uczestnicząc w świętych obrzędach doświadczają obecności Jezusa Chrystusa. Daj tym wszystkim, którzy przekroczą drzwi naszego Kościoła, doświadczyć Twojej ojcowskiej miłości, czułości. Niech wracając przez te drzwi do swoich domów, rodzin oraz miejsc pracy, będą świadkami Bożego miłosierdzia, ofiarowanego każdemu człowiekowi w osobie Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: Drodzy siostry i bracia, 700 lat istnienia naszej parafii to 2/3 historii Polski, a może i więcej. Ileż wydarzeń, ileż nawarstwień, ileż pokoleń, które przeszły przez to miejsce. Fundamentem, na którym zbudowana jest nasza parafia, jest Trójca Przenajświętsza, a więc jest to fundament ponadczasowy, odwieczny, trwały, miłujących się osób bożych. Dalej ta tajemnica Trójcy Przenajświętszej, jak śpiewaliśmy w pieśni przed chwilą na wejście, towarzyszy nam w naszym codziennym życiu i otwiera naszą wspólnotę na przyszłość, na wieczność, bowiem sami tę wieczność, obecność Trójcy Przenajświętszej nosimy w sobie, będąc jej żywą świątynią. Pragnę dzisiejszą Eucharystię celebrować w tych intencjach, które tutaj już zaznaczyła grupa przedstawicieli naszej parafii, ksiądz proboszcz. Myślę o tych wszystkich, którzy przez te 700 lat odeszli do wieczności, tych, którzy dzisiaj, teraz podejmują pielgrzymkę ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Myślę o dzieciach, młodzieży, aby to wielkie dziedzictwo zostało przeniesione w przyszłość. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i Wam, bracia i siostry, że nas wskrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i celem Pana. Moja wina, moja wina, moja radość, moja radzina, przedowalam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkie Najmłodzi Święty, i Was, bracia i siostry, pomodlitwę za mnie do Pana.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modèle Weichel. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawiać ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

0: za jego próg i wciąż poznaje coraz to nowe przestrzenie, które go otaczają. I tak w zasadzie dzieje się przez całe nasze życie, bo wciąż odkrywamy coś nowego.
1: Otaczający nas świat Boga w Trójcy Jedynego
0: składa się z miliardów tajemnic.
1: Ta tajemnica jest źródłem wszystkich tajemnic, bowiem Bóg Ojciec stwarza z miłości wszechświat. Uczestniczą w tym procesie wszystkie pozostałe osoby Boże. Syn Boży dokonuje dzieła odkupienia wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Duch Święty nas uświęca, buduje jedność, otwiera nas na tajemnicę daru i ujawnia godność, wielkość naszej osoby. Co roku uroczystość Trójcy Przenajświętszej prowadzi nas do tajemnicy, która jest bez wątpienia największą tajemnicą naszej wiary. W tekstach mszalnych wybrzmiewa dziś wielokrotnie: Bóg jest jeden, ale w Trójcy jedna boska natura, ale trzy osoby, jedność i zarazem odrębność. Dziś może nas to nieco dziwić, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa niełatwe kwestie teologiczne dotyczące osób Trójcy Świętej były przedmiotem bardzo żywej dyskusji nie tylko w środowisku biskupów, teologów, ale również zwykli ludzie podejmowali dyskusje na ten temat w czasie spotkań w domach, w czasie różnych rozmów toczonych w sąsiedztwie, ale także targowiska były miejscem wielkich dysput teologicznych wśród wiernych świeckich. Bowiem dla nich ta tajemnica Trójcy Przenajświętszej wyznaczała istotę ich życia. Zdarza się jeszcze czasem, że gdy podejmiemy rozmowę na ten temat z dziećmi, takimi jak te nasze urocze dziewczynki w pierwszym rzędzie, to się okaże, że mają doskonałe wyczucie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, że będą zadawać bardzo ważne teologiczne pytania. Później nasza szarzyzna życiowa sprawia, że te kwestie wiary, kwestie zasadnicze dla nas, nie zawsze są podejmowane, dyskutowane i przyjmowane w naszym życiu. A przecież to są kwestie podstawowe, bowiem Bóg jest kimś dla nas najważniejszym, dla nas wierzących. Tajemnica życia Trójcy Świętej wpływa na życie nas ludzi. Zostaliśmy przecież stworzeni na obraz Boży, czyli na obraz Trójcy Przenajświętszej. Dlatego i w nas jest głębokie pragnienie dzielenia swojego życia z kimś drugim, bycia we wspólnocie osób, tak jak Bóg. Nawet wielcy samotnicy, single i singielki, mają tą tęsknotę, żeby nawiązać relacje z innymi osobami. Tym bardziej zauważamy tę potrzebę dzisiaj w cywilizacji samotności, gdzie ludzie w tłumie są bardzo samotni i stąd tyle zakłóceń zdrowia psychicznego, tyle problemów osobistych, depresji, zamykania się w sobie, w swoich problemach. Zawsze relacja z drugim człowiekiem i relacja z Bogiem pozwala nam uwolnić się od tego, co w nas jest negatywne, egoistyczne i wyzwolić w nas to, co jest piękne, wielkie, miłość, czyli tą podobieństwo do Trójcy Przenajświętszej, gdzie Bóg Ojciec miłuje odwiecznie swojego Syna w Duchu Świętym. Najważniejsze chwile naszego życia, nas, chrześcijan, są przeżywane zawsze wraz z trójjedynym Bogiem. Staliśmy się chrześcijanami poprzez przyjęcie Chrztu Świętego. Dokonało się to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy z

Boże Najświętszej. W to imię są wyświęcani kapłani. W imię Trójcy narzeczeni zawierają małżeństwo. W imię Trójcy są odpuszczane grzechy w sakramencie pokuty. W imię Trójcy Kościół wyprawia zmarłego do wieczności. W imię Trójcy są wynoszeni na ołtarze święci i błogosławieni. Jesteśmy zanurzeni w tajemnicy życia Boga, a zatem nosimy w sobie nieskończoność i wielkie pragnienie poznawania tej nieskończoności. Tu jest nasza wielkość i godność. Dlatego na co dzień, w tym pośpiechu, natłoku problemów, gdy sobie uświadamiamy, że jesteśmy żywą obecnością Trójcy Przenajświętszej, wówczas wzrasta w nas do tej wspólnoty miłujących się osób miłość, ale także zaczynamy odnajdywać swoją wielkość i godność i niepowtarzalność. Drodzy bracia i siostry, święty Jan Paweł II uczył, że w Trójcy Przenajświętszej można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, rodziny złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. Jedna z zwrotek pieśni, którą śpiewaliśmy na początku mszy świętej, nawiązuje właśnie do tego, że Trójca Przenajświętsza jest źródłem miłości małżeńskiej. Uczy nas budowania relacji małżeńskich w oparciu o tę piękną, niepowtarzalną, czystą miłość Trójcy Przenajświętszej. Jestem przekonany, że młodzi, którzy szczerze chcą zawrzeć związek małżeński, bardzo się miłując przed ołtarzem, mają świadomość tego, że nie są w stanie sami zbudować miłości małżeńskiej, ludzkiej, bez tego zanurzenia w miłości Boga Trójjedynego. Bowiem często ta miłość świata jest sprowadzana do egoizmu, do różnych postaw wykorzystywania drugiej osoby, niszczenia jej wielkości i godności. Stąd niestety 1/3 małżeństw rozpadających się w Polsce. A dzisiaj niestety wielki kryzys małżeństwa. Po prostu młodzi nie chcą zawierać związków małżeńskich. Proszę popatrzeć, zapytać proboszczów, ile zapisali w tamtym roku i ile już rozmów przeprowadzili w tym roku z młodymi, którzy chcą zawrzeć związek małżeński. Dlaczego tak jest? Czy to jest tylko kwestia egoizmu, mieszkania u mamusi, która będzie gotować, sprzątać i chronić dotyczącego, który nie chce nawet podjąć pracy? Czy to jest kwestia młodej kobiety, która mówi, nie zawrę związku małżeńskiego, bo ci mężczyźni to jakieś dzieciaki nieodpowiedzialni, nie zajmą się mną, rodziną, nie dają mi poczucia bezpieczeństwa, nie będę ryzykować. Wolę sobie żyć sama, mam pracę, wyjazdy, powiedzmy na safari i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale do jakiego czasu tak można żyć? Co później po 40? Czy nie pojawi się taki niedosyt, że no, co jest warte moje życie, jeżeli nie ma małżeństwa, jeżeli nie ma rodziny, jeżeli nie ma tych podstawowych relacji, które ujawniają sens życia człowieka na ziemi? Drodzy siostry i bracia, w Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny, którą stanowi wspólnota Kościoła. Trójca Przenajświętsza weszła w historię i jest w niej obecna, bowiem Syn Boży stał się człowiekiem i założył Kościół. Droga naszego zbawienia biegnie przez Chrystusowy Kościół, którego najbliższą nam cząstką jest parafia, do której należymy. Przeżywając dziś wspaniały jubileusz naszej parafii, 700-lecie istnienia, chcemy dostrzec działanie Trójcy Przenajświętszej w tym wielowiekowym
przekazie rzeczywistości zbawienia, wiary, nadziei i miłości. Chcemy docenić naszą parafię, która przeprowadziła wiele pokoleń przez ziemię, przez te codzienne wymiary ludzkiego egzystowania ku wieczności, ku zbawieniu. Chcemy docenić wartość różnych zjawisk, które tutaj powstawały dzięki istnieniu naszej parafii. Sam fakt, że parafia jest starsza od lokacji miasta Tarnowa, powinno wzbudzać w nas poczucie może takiej małej wyższości, bo jesteśmy przecież skromnymi chrześcijanami. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli takie poczucie szacunku do tego, co posiadamy, co otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. To jest wielkie dziedzictwo. I w wymiarze infrastruktury, budownictwa, gospodarki rolnej, ale przede wszystkim jest to olbrzymi przekaz tradycji, historii naszych rodzin. To jest rzeczywistość wiary przekazywanej dalej i dalej następnym pokoleniom. Wpisuje się w to wszystko tak wiele osób, chociażby tutaj są przedstawiciele rodu Zborowskich. No wydawałoby się zakończona historia. Czy to ma sens? Utrata dóbr? Ma, bo one służą następnym pokoleniom. Nie są marnowane, są podejmowane. A więc to dziedzictwo trwa dalej w naszej miejscowości, w naszej parafii. Patrzymy na postać księdza prałata Romana, który ponad 50 lat towarzyszył nam tutaj, prowadząc duszpasterstwo, będąc naszym pasterzem, odpowiadając za nasze zbawienie. To przecież ogrom historii, ponad pół wieku budowania też bardzo ważnych relacji parafialnych. Pamiętam, moim marzeniem było, żeby zostać proboszczem, bo niczego więcej się nie spodziewałem, na jak najmniejszej parafii. Dlaczego? Dlatego, że tak sobie myślałem, szybko poznam moich parafian. Nawiążę z nimi relacje, no, relacje rodzinne, tak sobie marzyłem. No teraz to jest ponad milion, tak, diecezjan, ale co jest ważne? Ważne jest to, że pasterze, będąc blisko wiernych, no tworzą szczególną relację rodzinną niemal. I dzięki temu nawet ci, którzy są poza kościołem, gdzieś się gubią, to mają świadomość, że jest w tej parafii, są dobrzy pasterze, że jest zawsze możliwość powrotu do Boga, że jest możliwość rozpoczynania swojego życia na nowo. To bardzo ważne. Drodzy siostry i bracia, nasze media diecezjalne informowały, że z okazji jubileuszu młodzież ze szkoły imieniem świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim przygotowała bardzo ciekawą prezentację historii naszej parafii. Młodzież sięgnęła nie tylko do faktów historycznych, ale też tworzyła nagrania dźwiękowe, szum rzeki, głosy dzwonów, odgłosy walk wojennych. Wszystko to pozwoliło niejako brać udział w tym, co już dokonało się w historii. W swojej prezentacji młodzież ukazała, że w ciągu 7 wieków parafia przeżywała rozmaite zmiany. Zmieniła się sama nazwa parafii. Dawna nazwa Jurków została zastąpiona nową, Łęk Tarnowski. Zmienił się patron kościoła. Święty Mikołaj ustąpił miejsca Trójcy Świętej. Przechodziły całe pokolenia parafian. Zmieniały się struktury i uwarunkowania. Zmieniali się proboszczowie.
ale co najważniejsze i niezmienne, Bóg w Trójcy Jedyny był, jest obecny w naszej parafii. Wspaniale, że młodzież w swojej prezentacji podkreśla to, że w naszej parafii wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Od 7 wieków mieszkańcy parafii uczą się żyć pięknem i siłą wiary Bożej miłości. I o to też trzeba nam nieustannie dbać, gdyż wiara jest naszym skarbem. Ważny jest przekaz wiary w rodzinie, wprowadzanie dzieci w codzienną modlitwę, uczestnictwo we mszy świętej, podejmowanie rozmów na tematy religijne. Gorąco życzę wam, by największą wartością dla was była zawsze żywa wiara i miłość do Boga, który mieszka pośród nas. Eucharystia, w której uczestniczymy, umieszcza nas jakby w samym sercu tajemnicy życia Boga w Trójcy Jedynego. Niech z niej czerpie siłę nasze życie rodzinne, życie małżeńskie, życie naszej wspólnoty parafialnej. Adorujmy całym naszym życiem tajemnicę miłości Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Dla Ojca, który przez 7 wieków prowadzi naszą wspólnotę, do Syna, który nas odkupił i do Ducha Świętego, który nas uświęca, zanieśmy ufne prośby, dziękując za dar naszej parafii.
1: Boże, Trójco Jedyna, wołamy do Ciebie za cały Kościół Powszechny, Ojca Świętego Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Spraw, aby byli dla wszystkich narodów znakiem nadziei i jedności. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za 7 wieków Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie na tym miejscu. Spraw, aby nasza parafia nadal była żywym domem wiary, w którym każdy spragniony prawdy znajdzie ukojenie. Ciebie prosimy. Duchu Święty, dziękujemy Ci za wszystkich kapłanów, którzy przez 700 lat szafowali tu sakramenty i głosili Słowo Boże. Obdarz żyjących swoimi darami, a zmarłych wprowadź do radości wiecznej. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, źródło wszelkiego życia, zawierzamy Ci nasze rodziny. Spraw, aby płomień wiary przekazany nam przez przodków był z miłością pielęgnowany i odważnie przekazywany kolejnym pokoleniom. Ciebie prosimy. Chryste, Ty jesteś naszą światłością. Pociesz wszystkich przygniecionych krzyżem cierpienia w naszej parafii i spraw, abyśmy jako jedna rodzina potrafili nieść im braterską pomoc i miłość. Ciebie prosimy. Trójco Przenajświętsza, dziękujemy za trud i wiarę tych, którzy przed nami tworzyli tę parafialną wspólnotę i wznosili ten Kościół. Szczególnie za osobę świętej pamięci księdza prałata Romana Wójcika. Daj im wieczny odpoczynek w blasku Twojej niewyczerpanej światłości. Ciebie prosimy. Panie, który jesteś Alfą i Omegą, spraw, aby jubileusz 700-lecia istnienia naszej parafii odnowił w nas gorliwość i uczynił nas autentycznymi świadkami Twojej Ewangelii w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
0: Boże, Ty jesteś Panem czasu i wieczności. Przyjmij modlitwy swojej rodziny, która przez 700 lat jest tutaj obecna w tej parafii i spraw, abyśmy pod Twoją opieką bezpiecznie zdążali do niebieskiej Ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego.
2: Rozpoczyna się procesja z darami, w której przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej przynoszą do ołtarza dary będące wyrazem wiary, wdzięczności i miłości do Boga. W szczególnym roku jubileuszu 700-lecia naszej parafii pragniemy przez te znaki podziękować za pokolenia wiernych, którzy tworzyli i nadal tworzą wspólnotę Kościoła w Łęgu Tarnowskim. Monstrancję wraz z kustodią do przechowywania Najświętszego Sakramentu ofiaruje Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z Łęgu Tarnowskiego. Niech służy pogłębianiu kultu Eucharystii oraz przypomina, że Chrystus pozostaje pośród swego ludu jako źródło łaski, jedności i pokoju. Białe stuły z wizerunkiem Świętej Trójcy, ofiarowane przez księdza proboszcza oraz księży wikariuszy, obecnie posługujących w naszej parafii. Stuła jest znakiem kapłańskiej posługi sprawowanej dla ludu Bożego. Niech ten dar przypomina o odpowiedzialności za głoszenie, przez które Bóg nieustannie uświęca swoją wspólnotę. Kielich i patena, ofiarowane przez księży rodaków pochodzących z naszej parafii. Są to naczynia liturgiczne, które podczas każdej Eucharystii służą sprawowaniu najświętszej ofiary. Ten dar jest wyrazem wdzięczności kapłanów za dar wiary otrzymany we własnej parafii oraz świadectwem ich duchowej więzi z rodzinną wspólnotą. Ofiarę na ekran do wyświetlania tekstów podczas mszy świętych i nabożeństw ofiaruje Rada Parafialna oraz Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z Łęgu Tarnowskiego. Niech ten dar pomoże wiernym w pełniejszym i bardziej świadomym uczestnictwie w liturgii, ułatwiając wspólną modlitwę, śpiew i rozważanie Słowa Bożego. Chleb i wino, które za chwilę staną się ciałem i krwią Chrystusa. Wraz z nimi składamy na ołtarzu nasze życie, codzienny trud, radości i troski, dziękując Bogu za 7 wieków istnienia parafii i prosząc o błogosławieństwo dla obecnych oraz przyszłych pokoleń jej wiernych. Przyjmij, Panie, te dary i spraw, aby jubileusz 700-lecia naszej parafii umocnił naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz jeszcze bardziej zjednoczył nas we wspólnocie Kościoła.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa.

nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem, dzięki Twemu objawieniu,

Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie jednym

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. Mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego.

uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie...
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, ze sobą zjednocz wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi.

Jego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie rozdawana przy stopniu ołtarzy dwóch kapłanów, jeden na środku i dwóch z tyłu pod chórem.

Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez

Świętując jubileusz 700-lecia istnienia naszej parafii, dziękujemy Bogu przez ofiarę mszy świętej, za Jego wierną obecność w naszej wspólnocie, za łaski, jakie otrzymywali i otrzymują parafianie. W szczególny sposób pragniemy podziękować Bogu za zachowanie daru wiary świętej. Ekscelencjo, księże biskupie, pasterzu naszej diecezji, wyrażamy Tobie głęboką wdzięczność, bo dzięki Twoim staraniom u penitencjarii apostolskiej w tym roku jubileuszowym w naszej parafii cieszymy się przywilejem możliwości zyskiwania odpustów zupełnych za nawiedzenie tutejszego Kościoła Świętej Trójcy w formie pielgrzymki i uczestnictwo w nabożeństwach jubileuszowych. Bardzo serdecznie pragnę podziękować księdzu biskupowi za jego dzisiejszą obecność.

oraz odnowionych i nowych drzwi Kościoła. Dziękuję za przewodniczenie mszy świętej i umocnienie nas Słowem Bożym. Ekscelencjo księże biskupie, pozwól, że podziękuję serdecznie moim parafianom za tworzenie wspólnoty parafialnej, za podejmowane prace w przygotowaniu do przeżycia jubileuszu. Dziękuję za ofiarność i świadectwo wiary i modlitwy. Pragnę serdecznie podziękować parafialnej Radzie Duszpasterskiej za współpracę, doradę i wszelką pomoc. Dziękuję wszystkim parafianom za modlitwę. Zwłaszcza różom różańcowym ojców, matek i różom rodziców na Jezusa za codzienną modlitwę i ufundowanie monstrancji do adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękuję parafianom, rodakom, zwłaszcza spośród Polonii zagranicznej skupionej w klubie Łęk Tarnowski w Chicago za wspieranie parafii i modlitwę. Do centralnej uroczystości liturgicznej jako wspólnota parafialna przygotowywaliśmy się duchowo, uczestnicząc w misjach świętych, które w dniach od 23 do 30 maja przeprowadził ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor i rekolekcjonista Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grodku nad Dunajcem. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu misjonarzowi Tomaszowi za głębokie rozważania i bezpośrednie przygotowanie nas do celebracji jubileuszu. W szczególny sposób pragnę podziękować moim współpracownikom, księżom wikariuszom, księdzu Michałowi Rachwalskiemu i księdzu Dariuszowi Maj oraz księdzu Marcinowi Kawa, obecnemu wikariuszowi w Lubczy, a także księdzu Łukaszowi Niepsu i profesorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie za ich współpracę i pomoc. Pragnę podziękować bardzo serdecznie księżom rodakom i obecnym, i pracującym na misjach na Ukrainie za wspólnotę kapłańską oraz za dar ołtarza w postaci ufundowanego kielicha do sprawowania mszy świętej, w którym dzisiaj celebrowana była Eucharystia. Dziękuję serdecznie księdzu doktorowi Andrzejowi Bakalarzowi, księdzu prałatowi, poprzedniemu proboszczowi, który dzisiaj głosi Słowo Boże na pozostałych mszach świętych oraz księżom wikariuszom, którzy pracowali w naszej parafii w latach minionych i dzisiaj z radością ich witamy w parafii, gdzie pracowali. Cieszę się obecnością licznych kapłanów. Dziękuję zarządowi, przełożonym i siostrom, sercankom, które z poświęceniem pracują w naszej parafii od 45 lat za ich codzienną modlitwę i posługę. Dziękuję władzom państwowym i samorządowym za obecność i życzliwość. Dziękuję druhom i druhnom, strażakom ochotniczych straży pożarnych za wszelką pomoc. Dziękuję przedstawicielom mediów, pracownikom radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz gościa niedzielnego za transmisję, relacje i obsługę medialną. Dziękuję naszemu chórowi parafialnemu Sancta Trinitas oraz orkiestrze strażackiej z Radłowa.

zmieni warunki zyskania odpustu. Potrzebny jest stan łaski uświęcającej, wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet najlżejszego, nawiedzenie Kościoła, udział w obrzędach jubileuszowych, modlitwa o pokój i zgodę między narodami oraz zachowanie od błędów współczesnego świata. Pomódlmy się. Boże Ojcze miłosierny, dziękujemy Ci za 7 wieków wiary i łaski w naszej wspólnocie parafialnej pod wezwaniem Świętej Trójcy Węgu Tarnowskim, stając przed Twoim obliczem w tym świętym czasie z narodami. Wyzwól nas, Panie, od błędów i wypaczaj naszych czasów, które oddalają ludzkość od Twojej prawdy. Umocnij naszą wiarę i spraw, byśmy żyli w miłości i jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.
1: Parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Łęku Tarnowskiego transmitowaliśmy mszę świętą, którą odprawił i homilię wygłosił ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jesz.
2: Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 31 maja i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
3: Iwona Chmielowska
2: i Tomasz Gad.
3: Dzień dobry.
2: Pierwsze życzenia kierujemy dziś do księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, który 3 czerwca będzie obchodził imieniny.
3: Czcigodny księże biskupie, z okazji imienin składamy w imieniu dyrekcji i pracowników radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, niesłabnącej pogody ducha, obfitości Bożych łask i nieustającej opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty obdarza księdza biskupa mądrością i siłą do dalszego sprawowania pasterskiej posługi, a każdy dzień niech przynosi radość i ludzką życzliwość. Szczęść Boże!
2: Życzą dyrekcja i pracownicy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz dedykują piosenkę Wybrał Cię sam Bóg.

0: O pozostanie z nami prosimy księdza biskupa Leszka Leszkiewicza.
1: Czcigodny księże biskupie, z okazji imienin, jak również jubileuszu 30. rocznicy święceń kapłańskich, dziękujemy Bogu za dar księdza biskupa, pasterza o wielkim, otwartym sercu. Niech uśmiech, życzliwość i skromność, które każdego dnia rozdaje ksiądz biskup, wracają ze zdwojoną mocą. Życzymy obfitości łask Bożych, nieustającej opieki Matki Bożej oraz ludzkiej wdzięczności na każdy dzień posługi.
0: Życzą Grażyna i Janusz Urzędowscy, Edyta i Krzysztof Galas z rodziną i Aneta i Janusz Gorzkowicz z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Twoja droga.

co znaczy gest piękny i szczery. Wciąż bacz o świętość tak, jak problem.

0: O uwagę prosimy księdza biskupa Leszka Leszkiewicza.
1: Czcigodny księże biskupie, nasz drogi synu i bracie, 3 dekady Twojej kapłańskiej posługi to czas pięknych owoców i świadectwa wiary. Dziś dziękujemy dobremu Bogu za dar Twojego powołania i za to, jakim jesteś człowiekiem, skromnym, serdecznym i uśmiechniętym. Dziękujemy za każdy Twój ciepły gest i za to, że zawsze potrafisz wnieść tak wiele pokoju nie tylko w życie naszej rodziny, ale również wszystkich diecezjan, których prowadzisz do Chrystusa. W tym wyjątkowym dniu życzymy Ci dużo zdrowia, sił i radości, która płynie ze służby Panu. Niech we wszystkich trudach wspiera Cię Matka Boża, a Pan Bóg niech Ci błogosławi na dalsze lata pasterskiej posługi.
0: Życzą tata Władysław i siostra Maria oraz dedykują piosenkę Jezu mój, o Panie nasz.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy księdza biskupa Leszka Leszkiewicza.
1: Czcigodny księże biskupie, w dniu Twojego jubileuszu 30-lecia święceń kapłańskich pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania, za wszelkie dobro i świadectwo wiary, które niesiesz. W swojej posłudze pozostajesz tak niezwykle pogodnym, skromnym i uśmiechniętym człowiekiem. Twoja serdeczność otwiera ludzkie serca na Bożą miłość. Niech dobry Bóg obdarza Cię obfitością łask, zdrowiem i siłą na kolejne lata posługi w winnicy Pańskiej. Niech Matka Najświętsza otacza Cię swoją matczyną opieką, a Duch Święty nieustannie Cię prowadzi.
0: Życzy brat Tomasz z rodziną. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wybrany z ludu.

0: O uwagę prosimy Państwa Bożenę i Mariusza Bardo z Zalasowej.
1: 25 lat spędzonych razem jest dla nas pięknym obrazem, jak przez problemy, trud codzienności pozostać nadal wiernym miłości. Co przeżyliście i co czujecie, tylko wy wiecie. Wiele pięknych chwil, wzruszeń, przeżyć i spełnionych marzeń. Z okazji rocznicy ślubu dużo zdrowia wam życzymy. Niech wam szczęście dopisuje, radość w życiu wam zwiastuje. Niech spełnią się wasze plany i marzenia, a Pan Bóg niech wam błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami na dalsze lata życia.
0: Tego z całego serca życzą rodzice, dedykując piosenkę Bernadety Kowalskiej Na zawsze razem.

0: O uwagę prosimy panią Annę Biedak ze Swarzowa.
1: Kochana Aniu, 2 czerwca kończysz 50 lat. To pół wieku. Ile wydarzeń, przeżyć, wspomnień, trosk i wyrzeczeń tylko ty sama wiesz. Dlatego w drugiej połowie życia odpoczywaj i rób co chcesz. Raduj się każdą chwilą, którą daje ci Pan. Zawierzyłaś Mu swoje życie i On dla ciebie ma najlepszy plan. Rodzina twoją siłą to zawsze pamiętaj, a w chwilach trudnych do modlitwy klękaj. Życzymy ci zdrowia i uśmiechu wiele, bo wcale nie widać, żebyś skończyła pół wieku. Niech Pan ci błogosławi, daje zdrowie, pomyślność i zadowolenie. W życiu rodzinnym pociechę z dzieci i życzliwość ludzi wokół siebie, a Matka Boża niech otacza cię opieką na każdy dzień. Życzymy jeszcze wielu wspaniałych rocznic, przeżywanych w gronie kochającej cię rodziny.
0: Życzą mama i bracia z rodzinami oraz dedykują piosenkę Tomasza Calickiego To już 50 latek.

0: Dla księdza magistra Mateusza Dziedzica, pochodzącego z parafii Polna, a obecnie misjonarza i proboszcza parafii Wantigera w Republice Środkowoafrykańskiej, napłynęły życzenia z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich.
1: Czcigodny księże Mateuszu, z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa dziękujemy Bogu za dar Twojego powołania. 25 lat temu odpowiedziałeś Bogu tak, a potem to słowo zaniosłeś tam, gdzie wiara rodzi się w trudzie. Twoja odwaga w głoszeniu Słowa Bożego na krańcach świata i świadectwo wiary, nawet w obliczu największych prób, są dla nas żywą lekcją Ewangelii. Niech dobry Bóg da Ci zdrowie i siły, abyś mógł realizować trudne i odpowiedzialne zadania na powierzonej Tobie misji w Republice Środkowej Afryki. A posługa wśród tych, którzy nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa, niech przynosi wiele pokoju i radości. Niech Duch Święty rozpala w Tobie ogień miłości, a Matka Boża otacza opieką w każdym dniu Twojej misyjnej drogi. Zapewniamy także o modlitwie oraz polecamy księdza jubilata opiece naszych świętych patronów. Szczęść Boże!
0: Życzenia składają mieszkańcy parafii Polna wraz z duszpasterzami oraz dedykują

0: O uwagę prosimy panią Krystynę Nowak z Ryglic.
1: Z okazji 70. urodzin przyjmij od nas, droga mamo i babciu, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niesłabnącej energii i radości każdego dnia, samych pięknych chwil i dużo uśmiechu, a także błogosławieństwa Bożego. Żyj nam 100 lat!
0: Muzyczne życzenia przesyłają z Niemiec córka Małgorzata, zięć Łukasz oraz wnuki Sebastian, Filip i Maksymilian, dedykując piosenkę Eleni „A słońce sobie lśni”.

0: O uwagę prosimy księdza Tomasza Koźbiała, pełniącego posługę kapłańską w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
1: Kapłaństwo jest jak pielgrzymowanie. Podobnie jak pielgrzym, kapłan nieustannie jest w drodze, dzieli się wiarą z innymi i ma określony cel – prowadzić siebie oraz powierzonych mu ludzi ku wieczności. Dlatego najdroższy Tomaszu, bądź niczym przewodnik duchowy na szlaku, idź razem z wiernymi oraz wspieraj ich w trudach. Życzymy Ci, abyś doświadczał troski Bożej opatrzności, czerpał radość z podejmowania trudnych wyzwań, nie zniechęcał się przeciwnościami i był otoczony serdecznymi ludźmi, którzy zawsze będą wspierać modlitwą. Niech Maryja otacza Cię swoim matczynym płaszczem, wyprasza dar zdrowia, siły oraz pokoju serca, a jej bliskość dodaje odwagi w głoszeniu Ewangelii. Niech uczy Cię całkowitego zaufania Bogu na każdy dzień kapłańskiego pielgrzymowania. Niech osładza chwilę samotności, podnosi w zmęczeniu i czyni Twoje duszpasterstwo owocnym narzędziem w Bożych rękach.
0: Życzą rodzice oraz siostra z mężem, a do życzeń dołączają piosenkę Doliny Mszanki Pozdrawiam Ciebie, Matko.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
5: O uwagę prosimy Państwa Dorotę i Kazimierza Żołądź z Odporyszowa.
6: Dostojni jubilaci, w tym wyjątkowym dniu, jakim są Wasze złote gody, ślemy Wam najgorętsze gratulacje. 50 lat wspólnego życia to najpiękniejszy dowód na to, że prawdziwe uczucie, wierność i oddanie istnieją naprawdę. Dziękujemy Wam za to, że jesteście dla wszystkich wspaniałym przykładem, jak iść przez życie razem, trzymając się mocno za ręce. Życzymy Wam kolejnych lat w zdrowiu, miłości i spokoju. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
5: Życzą siostry i brat z rodzinami oraz dedykują piosenkę Pawła Gołeckiego Czas biegnie nieubłaganie.

0: O uwagę prosimy panią Halinę Kot z Lubinki.
1: Kochana mamo, w tym wyjątkowym dniu chcemy ci podziękować za wszystko, czym nas obdarzyłaś. Za twoją dobroć, mądrość i miłość, którą czujemy każdego dnia. Choć w naszych sercach wciąż gości smutek, ty uczysz nas, jak żyć dalej z godnością i miłością. Dziękujemy, że mimo bólu wciąż potrafisz dawać nam oparcie. Jesteś najwspanialszą osobą, jaką znamy. Dziękujemy za twoje wielkie serce. Jesteś cudownym człowiekiem i najcieplejszą mamą na świecie. Życzymy ci mnóstwa siły, zdrowia i choćby odrobiny spokoju w sercu. Bądź zawsze z nas dumna. Niech Matka Boża ma cię w opiece i wyprasza siłę i potrzebne łaski.
0: Życzą wdzięczne dzieci z rodzinami, wnuczki i wnukowie oraz dedykują piosenkę zespołu Skalar Droga Mamo.

0: O uwagę, prosimy diamentowych jubilatów państwa Mieczysławę i Stanisława Wójcik z Koszyc Wielkich.
1: Z okazji 60. rocznicy ślubu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spokoju, by zawsze przychylny był świat. Tyle dobrego nastroju, ile jeszcze 100 wspólnych lat. Błogosławieństwa Bożego, by miłość wciąż była z wami, a także tego wszystkiego, co w sercu chowacie wy sami.
0: Życzenia składają dzieci, wnuki i prawnuki oraz dedykują piosenkę Eleni Nasz najpiękniejszy dzień.

0: O uwagę prosimy panią Magdalenę Knapik z Zalasowej.
1: Kochana Madziu, z okazji imienin życzę ci wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i miłości. Niech twoje życie będzie pełne pięknych dni. Życzę ci również, abyś w trudnych momentach zawsze w Bogu odnajdowała ukojenie, tak jak czyniła to święta Rita. Niech jej wstawiennictwo wyprasza dla ciebie siłę i potrzebne łaski, a w twoim sercu niech zawsze gości pokój. Bądź szczęśliwa. Niech święta Rita czuwa nad tobą i pomaga ci rozwiązywać wszelkie życiowe trudności. Idź przez życie z odwagą i wiarą, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Dużo miłości, mądrości i uśmiechu.
0: Życzy mama oraz dedykuje piosenkę Życie jest piękne, bądź jak ptak.

0: O uwagę prosimy panią Marię Hołda z Ciężkowic.
1: Kochana mamo, dziękujemy Ci za miłość, która jest naszym domem, za ciepło, które nosimy w sercu każdego dnia i za siłę, której uczysz nas swoim przykładem. Jesteś naszym spokojem i największym wsparciem, zawsze obecna, zawsze kochająca. Niech każdy dzień przynosi Ci tyle dobra, ile Ty dajesz innym.
0: Z miłością Bernatka, Andrzej, Wojtek, Jasiu, Kasia, Marzenka. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wojciecha Młynarskiego Nie ma jak u mamy.

Dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego żel.

0: O uwagę prosimy panią Marię Kmiecik z Kowalowej.
1: Kochana mamo, babciu i prababciu, z okazji Dnia Matki oraz twoich 85. urodzin pragniemy przesłać ci najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za każdą nieprzespaną noc, bezwarunkową miłość i życiową mądrość. Życzymy ci zdrowia, które pozwoli ci cieszyć się każdym dniem, pogody ducha i niekończących się powodów do uśmiechu. Niech otacza cię ciepło, miłość i ludzka życzliwość, a każdy kolejny rok przynosi ci tylko spokój i radość. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą córki Danuta, Zofia i Małgorzata z rodzinami, a do życzeń dołącza się 11 wnuków z rodzinami i 20 prawnuków. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Zenka Martyniuka Mamo, jesteś jak anioł.
2: Byłaś przy mnie.

0: O uwagę prosimy Państwa Bogumiła i Tadeusza Mamak z Młyńczysk.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszej 35. rocznicy ślubu życzymy Wam jeszcze wielu wspaniałych lat spędzonych razem, pełnych miłości, radości i wzajemnego zrozumienia. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was okazją do celebrowania Waszego niezwykłego uczucia, które trwa już tyle lat. Niech Wasza miłość będzie dla wszystkich inspiracją. Dziękujemy Wam za wszystko, co dla nas zrobiliście i za to, że zawsze mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie. Życzymy Wam, abyście nadal cieszyli się każdym wspólnym momentem, pielęgnując tę piękną więź, która Was połączyła. Niech ta rocznica będzie początkiem kolejnego wspaniałego rozdziału w Waszym życiu, pełnego jeszcze większego szczęścia i spełnienia. Kochamy Was!
0: Życzą dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę zespołu Boney M. River of Babylon.

0: O uwagę prosimy Państwa Ewę i Norberta Mucha z Leksandrowej koło Nowego Wiśnicza.
1: Z okazji 25. rocznicy ślubu oraz nadchodzących imienin Norberta życzymy Wam dalszych lat pełnych miłości, spokoju i radości. Życzymy długich lat w szczęściu i zdrowiu oraz wśród dobrze Wam życzliwych ludzi. Życzymy, abyście nadal cieszyli się sobą nawzajem i byli dla siebie wsparciem w każdej chwili. A każdy kolejny dzień niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boska Wniebowzięta otacza Was opieką.
0: Tego życzą Wam mama Anna, siostra Magdalena oraz chrześniak Łukasz. A do życzeń dołączają piosenkę Bernadety Kowalskiej i Jacka Silskiego Tylko z Tobą.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Emila Piendel z Porąbki Łuszewskiej.
1: Kochany mężu, tato i dziadku, z okazji 70. urodzin przyjmij od nas płynące z głębi serca życzenia obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej, dobrego zdrowia, radosnych i spokojnych dni, dużo miłości i życzliwości od najbliższych Ci osób. Życzymy Ci spełnienia najskrytszych marzeń, szczęścia rodzinnego, wielu pięknych chwil w życiu, życzliwości od ludzi. Niech na Twojej twarzy zawsze gości uśmiech, a najbliższa przyszłość niech przyniesie to, czego pragnie Twoje serce.
0: Życzą żona, dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Krystyny Giżowskiej Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: O pozostanie z nami prosimy pana Emila Piędel z Porąbki Uszewskiej.
1: Kochany tato, z okazji 70. urodzin pragniemy ci życzyć wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, zadowolenia z życia i spełnienia najskrytszych marzeń. Niech każdy twój dzień będzie piękny i pogodny, pełen ciepła i miłości. Niech nie opuszcza cię optymizm i poczucie humoru, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy córka Katarzyna i zięć Marcin oraz dedykują piosenkę Adama Chroli Tego, co najlepsze.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octavia.konkurs.pl.

0: To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
1: Skoda.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Emila Piendel z Porąbki Uszewskiej.
8: Kochany dziadku, z okazji 70. urodzin pragniemy złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za Twoją mądrość, cierpliwość i bezcenne rady. Życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i wielu lat spokojnego, radosnego życia w otoczeniu kochającej Cię rodziny. Niech każdy dzień przynosi Ci same powody do uśmiechu, a Pan Bóg niech Ci zawsze błogosławi.
7: Życzą wnuki Amelka, Krzyś i Pawełek oraz dedykują piosenkę Tyle pięknych dni.

0: O uwagę prosimy panią Jolantę Nowakowską z Mędrzechowa.
1: Droga Jolu, z okazji 60. urodzin i zbliżających się imienin życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń i oceanu radości. Z okazji nadchodzącego przejścia na emeryturę życzymy ci, aby ten nowy rozdział był najwspanialszą przygodą twojego życia. Abyś nadal zarażała nieskończoną energią i żywiołowością. Niech dzieci przynoszą ci mnóstwo powodów do dumy i radości. Życzymy, byś nigdy nie traciła swojego poczucia humoru i wewnętrznego blasku. Niech to przesłanie zawsze ci towarzyszy. Życie nie kończy się wraz z pracą. Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwy czas na to, co najważniejsze i najpiękniejsze. Wykorzystaj go w pełni dla siebie i swoich bliskich. Niech towarzyszy ci zawsze opieka Matki Bożej, a Pan Bóg niech ci błogosławi.
0: Życzą koleżanki z pracy Ela, Maria, Anna i Zosia oraz dedykują piosenkę Kordiana Góraleczka jak ze snu.

0: O uwagę prosimy panią Teodozję Łabno z Tarnowa.
1: Droga solenizantko, z okazji imienin życzę Ci wszelkiej pomyślności oraz wielu pięknych dni, upływających w zdrowiu i obfitujących w to, co najlepsze. Niech każdy Twój dzień przynosi radość, zadowolenie i pogodę ducha. Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia. Niech otaczają Cię sami życzliwi ludzie, którzy będą wnosić w Twoje życie radość i uśmiech. Niech Matka Boża ma Cię w opiece, a Pan Bóg niech Ci zawsze błogosławi.
0: Dla najlepszej koleżanki Tedzi życzy Helena oraz dedykuje piosenkę Wśród tylu dróg.

0: O uwagę prosimy panią Genowefę Pietrusiak z Karwodrze.
1: Kochana żono, mamo i babciu, z okazji 70. urodzin przesyłamy ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy ci, aby każdy kolejny dzień był pełen radości, zdrowia i miłości. Niech ten czas, który przed tobą, będzie pełen spokoju i szczęścia. Życzymy ci nieskończonej siły i wytrwałości, abyś z odwagą pokonywała wszystkie życiowe przeszkody, a w sercu zawsze miała spokój. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzenia przesyłają mąż Stefan, córka Agnieszka z mężem Mirosławem oraz wnuki Zuzia i Kuba, a do życzeń dołączają piosenkę na 70. urodziny Do tańca.

0: O uwagę prosimy Państwa Wandę i Andrzeja Rajskich z Łętowic, którzy 29 maja obchodzili 50. rocznicę ślubu.
1: Z okazji Waszych złotych godów pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień przynosi nowe powody do uśmiechu, a wspólna droga będzie pełna miłości i radości. Niech Bóg błogosławi Wam na dalsze lata małżeństwa.
0: Życzy Krystyna z Zakrzowa z rodziną oraz dedykuje piosenkę Krystyny Giżowskiej Złote Obrączki.

0: O uwagę prosimy pana Leszka Curyło z Tarnowa.
1: Drogi solenizancie i jubilacie, dostojny szefie firmy Matbut, przyjrzyj się dzisiejszej dacie. Wyjątkowy nadszedł czas, wielkie święto dzisiaj masz. Dziś obchodzisz urodziny i zbliżają się 3 czerwca imieniny, więc z życzeniami do ciebie śpieszymy i tego, co najlepsze może być w życiu, tobie życzymy. Przyjmij te życzenia szczere i kojące, jak promyk słońca zawsze gorące. Dużo uśmiechu, mocy radości, z prezentami wielu gości. Aby zawsze dobrze było, żeby ci się dobrze żyło oraz dużo zdrowia, bo to jest bezcenny dar od Boga. Życzymy ci, aby uśmiech na twarzy był odbiciem twojego szczęścia i zadowolenia z życia rodzinnego, jak i zawodowego. Niech to będzie dzień uroczysty, pełen wigoru i nigdy nie słabnącego humoru. Niech każdy dzień uśmiech ci przyniesie, a plikiem banknotów wypełnia kieszeń. Przesyłamy ci szczere życzenia, niech się spełnią twoje marzenia. Niech twoje życie będzie pełne pasji i pomyślności, a optymizm i zadowolenie z życia niech ci zawsze towarzyszy. Niech dzisiejszy dzień będzie pamiętny, gdyż złożyć ci życzenia każdy jest chętny. Życzymy ci kolejnych sukcesów, nieustającego rozwoju firmy i pozyskiwania coraz to nowych klientów. Dziś na twoją cześć toast musimy wznieść. Już otwieramy szampana i ucztować będziemy do rana. Życzymy ci, niech cię wspiera Bóg jedyny, niech ci zawsze błogosławi i bez opieki nigdy nie zostawi.
0: Tego z głębi serca życzą współpracownicy Anna i Tadeusz, a do życzeń dołączają piosenkę Izabeli Fojcik, Urodzinowy bal.

0: O uwagę prosimy panią Weronikę Przybyło z Dąbrówek Breńskich.
1: Z okazji 80. urodzin dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na co dzień i wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej.
0: Życzą córki z mężami, wnuki i prawnuki Zuzia, Szymuś i Oskarek. Do życzeń dołączają piosenkę Wiktora Dyduły Tam słońce, gdzie my.

0: O uwagę prosimy panią Władysławę Kuta ze Starych Żukowic.
1: Kochana mamo, z okazji twojego święta pragniemy przesłać ci najpiękniejsze życzenia oraz podziękować za twoje wielkie serce, cierpliwość i wszystkie chwile, w których mogliśmy na ciebie liczyć. Życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia marzeń, dni pełnych słońca i wielu powodów do radości. Dziękujemy za twoją obecność, troskę i miłość, które sprawiają, że każdy moment nabiera wyjątkowego blasku. Życzymy ci świata pełnego dobra, spokoju i czułości. Niech każdy dzień przynosi ci więcej powodów do śmiechu niż trosk, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata.
0: Życzą córki i synowie z rodzinami oraz dedykują piosenkę zespołu Drosel Ukochana Mamo.

0: O uwagę prosimy pana Grzegorza Surmę z Limanowej.
1: Z okazji 70. urodzin życzenia serca płynące ślą żona Zofia, dzieci oraz wnuki. Niech dobry Bóg błogosławi ci i niech cię strzeże. Dziękujemy za twoją miłość i troskę, którymi nas wszystkich obdarzasz. Niech każdy dzień będzie radosny, pełen uśmiechu i energii jak za dawnych lat. Znamy cię i wiemy, że dla ciebie te 70 lat to nie wiek, to doświadczenie premium.
0: Życzymy ci dzisiaj całą rodziną 100 lat. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów Żyje się raz.

0: O uwagę prosimy pana Janusza Gurgula z Porąbki Uszewskiej.
1: Kochany mężu, tato i dziadku, z okazji 60. urodzin przyjmij od nas płynące z głębi serca życzenia obfitych łask Bożych, opieki Matki Bożej, dobrego zdrowia, radosnych i spokojnych dni, dużo miłości i życzliwości od najbliższych ci osób. Życzymy ci spełnienia najskrytszych marzeń, szczęścia rodzinnego, wielu pięknych chwil w życiu, życzliwości od ludzi. Niech na twojej twarzy zawsze gości uśmiech, a najbliższa przyszłość niech przyniesie to, czego pragnie twoje serce.
0: Życzą żona, dzieci i wnuczki oraz dedykują piosenkę Bożeny Mielnik 100 lat na twą cześć.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: O uwagę prosimy panią Władysławę Zegar z Zalasowej, dla której napłynęły życzenia z okazji Dnia Matki.
2: Kochana mamo, w ten piękny i radosny dzień najserdeczniejsze życzenia. Długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu.
1: Życzą córki z rodzinami oraz dedykują piosenkę Teresy Werner, życzenia najpiękniejsze.

0: O uwagę prosimy panią Marię Pitaś z Wałrudy.
1: Kochana mamo, z okazji Dnia Matki oraz z okazji twoich urodzin chcemy ci przesłać najpiękniejsze życzenia oraz podziękować za wszelkie dobro, za trud wychowania całej naszej gromadki, za wsparcie w każdej chwili życia i za twoją miłość. Dziękujemy za nieskończone pokłady cierpliwości, za dom pełen gwaru, ciepła i bezpieczeństwa, który dla nas stworzyłaś. Przepraszamy za każdą nieprzespaną noc i siwy włos. Żyj nam 100 lat w zdrowiu, otoczona miłością i życzliwością. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzą wdzięczne dzieci z rodzinami, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Roberta Łukowskiego i Gryfona Wróżka mojego życia.

0: O uwagę prosimy Państwa Marię i Adama Kawa z Jadownik Mokrych.
1: Kochani, Marysiu i Adamie, przyjmijcie najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji 30.

0: 30. rocznicy ślubu. Wasze wspólne 30 lat to dowód na to, że prawdziwa miłość potrafi wszystko rozpromienić. Z okazji perłowych godów życzymy Wam, aby Wasze życie było tak jak do tej pory, zawsze pełne serdeczności i niegasnącego optymizmu. Niech każdy dzień przynosi Wam powody do radości, a kolejne lata niech płyną Wam w miłości, zdrowiu i nieustającej pogodzie ducha. Niech Matka Boża ma Was w swojej opiece, a Pan Bóg niech Wam zawsze błogosławi.
1: Życzą Aneta i Tomasz. Do życzeń dołączają się Dominik, Dawid, Maja, Karolina, Paweł i Kasia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Baciarów, Połówki serc.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: No to jedziemy!
7: Tato, dziś ja prowadzę! Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
0: Po reklamie.
9: O uwagę, prosimy pana Andrzeja Bugajskiego z Katczy.
10: Drogi Andrzeju, z okazji twoich urodzin życzymy ci dużo zdrowia, radości i codziennego spokoju. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a w domu wraz z twoją ukochaną żoną Różą zawsze panują ciepło, miłość i dobra atmosfera. Spełnienia marzeń oraz niech szczęście i pomyślność towarzyszą ci każdego dnia, a życie obdarza cię samymi pięknymi chwilami.
9: Życzy Halinka z rodziną i Ryszard. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Anny German, Greckie wino.

0: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Iwaniec z Lubinki.
1: Z okazji Twojego dnia, mamo, za wczoraj i dziś. Zawsze tak samo. Każdym czułym serca uderzeniem i każdym z niego płynącym życzeniem. Zdrowia, sił i codziennej radości. Wraz ze słowami największej wdzięczności. Za wszystkie dla nas trudy i starania składamy Ci dzisiaj podziękowania. Za to, że zawsze jesteś przy naszym boku. Za to, że wskazujesz drogę nam w mroku. Za to, że dni nasze tęczą malujesz. Dziś, mamo, z głębi serca dziękujemy. Za Twe czułe serce, za mądre nakazy. W dniu Twojego święta dziękujemy 100 razy.
0: Kochanej mamie w tym szczególnym dniu najserdeczniejsze życzenia przesyłają dzieci oraz dedykują piosenkę Pawła Gołeckiego Wspomnij swój dom.

0: O uwagę prosimy panią Wiesławę Onak z Łękawicy.
1: Kochana mamo, w dniu twojego święta chcę ci złożyć najpiękniejsze życzenia oraz z całego serca podziękować za to, że zawsze jesteś przy moim boku, zarówno w te radosne, jak i w te trudniejsze dni. Dziękuję za twoje wsparcie, cierpliwość i miłość, które nigdy się nie zmieniają. Dziękuję ci za to, że po prostu jesteś. Dziękuję, że potrafisz wyciągnąć pomocną dłoń, gdy bywa gorzej, i szczerze cieszyć się ze mną, gdy jest lepiej. Jesteś dla mnie największym oparciem i bezpieczną przystanią. Życzę ci mnóstwa zdrowia, uśmiechu na co dzień i odpoczynku od wszelkich trosk. Bądź zawsze szczęśliwa. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi.
0: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, jak również z okazji minionych 25 kwietnia urodzin, życzy córka Anna z rodziną oraz dedykuje piosenkę zespołu Happy Folk. Mamo, ta piosenka jest dla ciebie.

0: O uwagę prosimy panią Annę Piendel z Porąbki Uszewskiej.
1: Kochana mamo, z okazji Dnia Matki pragniemy przesłać Ci najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, opieki Matki Bożej i wszelkich potrzebnych łask Bożych. Dziękujemy Ci za Twą miłość, za trud włożony w nasze wychowanie, za uśmiech i za wszelką pomoc. Życzymy z całego serca wielu sił do stawiania czoła codziennym trudnościom, a także dobrego zdrowia i błogosławieństwa Bożego, abyś mogła jak najdłużej być z nami, służyć radą i cieszyć się z wnuków i z życia w każdym jego momencie.
0: Życzą dzieci Barbara, Edyta, Ewelina, Katarzyna i Kamil. Do życzeń dołączają piosenkę Krzysztofa Konopki Tylko dla mamy.

0: O uwagę prosimy panią Irenę Wąż z Mielca.
1: Kochana mamo, ty mnie życia uczyłaś, wszystko co miałaś mi poświęciłaś. Nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej. Dziś ci więc serce me daje w podzięce szczęścia, zdrowia, pomyślności, samych w życiu chwil radości, żadnych smutków, trudów, łez. Niech się spełni to, co chcesz.
0: Życzenia przesyłają kochające córki Monika i Ewelina z rodzinami, a do życzeń dołączają piosenkę zespołu Arcadia Band Dziękuję, mamo.

0: O uwagę prosimy panią Marię Kogut z Cieniawy.
1: Droga ciociu, w dniu twoich 80. urodzin niech Pan błogosławi każdą chwilę twojego życia, a opatrzność Boża otula cię swoją czułością. Jesteś żywym świadectwem Bożej miłości i dobroci. Dziękujemy ci za każdą okazaną pomoc i dobre rady. Życzymy ci zdrowia, pokoju serca i nieustającej opieki Matki Najświętszej.
0: Życzy siostrzeniec Stanisław Wysowski z żoną Jolantą z Cieniawy oraz dedykuje piosenkę Dziś słońce świeci tylko dla ciebie.

0: O uwagę prosimy panią Zofię Kuboń z Grabna.
1: Kochanej mamie z okazji Dnia Matki i urodzin z całego serca życzymy dużo, dużo zdrowia, sił do pokonywania codziennych trudności. Życzymy Ci Bożego błogosławieństwa i opieki niepokalanego serca Najświętszej Maryi, aby każda kolejna chwila była pełna miłości i dumy z owoców Twojego życia. Dziękujemy za trud wychowania, za każdy Twój uśmiech i każdą lekcję cierpliwości. Wyrażanie miłości i wdzięczności to nasz gest szacunku. Chcemy, byś zawsze czuła nasze wsparcie i wdzięczność.
0: Życzą dzieci z małżonkami, a do życzeń urodzinowych dołączają się wnuki i prawnuczek. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Kochana Mamo. Dla wszystkich!

0: O uwagę prosimy Państwa Lucynę i Ryszarda Gibała z Bucza.
1: Kochani rodzice, z okazji Waszej rocznicy ślubu życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i niekończącej się radości z każdego wspólnego dnia. Dziękujemy za miłość, którą pokazujecie nam od lat, za ciepło rodzinnego domu i za to, że jesteście dla nas przykładem prawdziwego partnerstwa. Niech przed Wami będzie jeszcze wiele pięknych chwil, uśmiechu, wspólnych podróży i spełnionych marzeń.
0: 100 lat z ogromną miłością życzą dzieci z rodzinami oraz dedykują piosenkę Andrzeja Rybińskiego Nie liczę godzin i lat.

0: O uwagę prosimy Piotrusia Pytkę z Austrii.
1: 10 lat temu ktoś przyszedł na świat, spełniając nasze marzenia i sny. Tym kimś byłeś właśnie ty. Kochany Piotrusiu, dziś świętujesz swoje pierwsze dwucyfrowe urodziny. Życzymy ci dużo zdrówka, uśmiechu na co dzień i dziecięcej radości w sercu. Życzymy, abyś nigdy nie tracił swojej ciekawości świata. Zawsze wierzył w siebie i miał odwagę spełniać nawet te największe marzenia. Niech każdy dzień przynosi ci coś pięknego, a nauka przychodzi z łatwością. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. 100 lat, nasz kochany synku, bracie i wnuku.
0: Życzą rodzice, siostra Kamilka z chmurką, babcia, dziadziu oraz Kasia. Muzycznym upominkiem będzie piosenka DJ Miki Urodziny.

0: O uwagę prosimy panią Mieczysławę Olszówka z Lisiej Góry.
1: Droga mamo, chociaż Dzień Matki był kilka dni temu, dla nas ten wyjątkowy czas wciąż trwa. Z całego serca chcemy ci podziękować za twoją obecność i za to, że całe swoje życie poświęciłaś dla nas. Dziękujemy, że zawsze strzegłaś nas przed niebezpieczeństwem, czuwałaś w nocy i wychowałaś nas najlepiej, jak potrafiłaś. Dziękujemy Bogu za dar Twojej bezwarunkowej miłości. Zanosimy dziś za Ciebie modlitwę, prosząc o obfite błogosławieństwo, zdrowie na każdy dzień oraz o to, by Maryja zawsze otaczała Cię swoim płaszczem i wskazywała Ci najlepszą z dróg.
0: Życzą córki Lidia i Katarzyna oraz dedykują piosenkę Krzysztofa Krawczyka Tobie, Mamo.

0: O uwagę prosimy Państwa Annę i Czesława Łądka z Tarnowa, którzy świętują złote gody.
1: Drodzy jubilaci, ten piękny jubileusz świadczy o Waszej miłości, sile i wytrwałości. Przez cały ten czas pokonywaliście razem życiowe wzloty i upadki. Cieszyliście się sukcesami i przezwyciężaliście trudności. Wszystkie te lata wypełnione były wspólnymi chwilami śmiechu i wzruszeń. Stworzyliście piękne wspomnienia, które stanowią fundament Waszej rodziny. Dziś, w dniu 50. rocznicy Waszego ślubu, serdecznie Wam gratulujemy i życzymy, aby kolejne lata przyniosły jeszcze więcej niezapomnianych chwil, a Wasze serca zawsze były pełne miłości. Niech Matka Boża ma Was w opiece, a Pan Bóg niech Wam błogosławi na dalsze wspólne lata.
0: Życzą siostra Zofia i brat Bogdan z rodziną. Do życzeń dołączają piosenkę Marka Torzewskiego Pozwól mi, Panie.

0: O uwagę prosimy księdza Marka Obrzuta, proboszcza parafii Bożencin Dolny oraz księdza Krzysztofa Kamińskiego.
1: Czcigodnym księżom pragnę złożyć najlepsze życzenia z okazji jubileuszów kapłańskich. Dla księdza proboszcza z okazji 40. rocznicy święceń i dla księdza Krzysztofa, przyjaciela naszej parafii, z okazji 20. rocznicy święceń. Życzę księżom dalszej gorliwości w wypełnianiu powołania oraz wszelkich potrzebnych łask Bożych. Dziękuję za sprawowane sakramenty, piękne modlitwy, kazania i śpiewy. Dziękuję za przykład kapłanów oddanych Bogu i ludziom. Na dalsze lata życzę dużo zdrowia, sił, radości spełnienia tej pięknej posługi oraz wdzięczności i życzliwości ludzkiej. Niech Matka Boża Królowa Polski, patronka naszej parafii, zawsze wspiera księży we wszystkich trudach, jakie przynosi życie, a Pan Bóg niech Wam błogosławi.
0: Życzy parafianka z Bożencina. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Powołanie.

0: O uwagę prosimy panią Elżbietę Miska z Hebdowa.
1: W ten piękny i radosny dzień pragniemy złożyć ci, mamo, najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
0: Życzą dzieci Grażyna, Piotr i Paweł oraz dedykują piosenkę zespołu Góral Folk Zagrajcie mi.

0: O uwagę prosimy panią Ewę Zwolińską z Długołęki Świerkli.
1: Kochana mamo, życzę Ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły i nieustającej radości. Niech każdy dzień przynosi Ci spokój, uśmiech oraz poczucie szczęścia. Życzę Ci odwagi i wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności. Niech Matka Boża otacza Cię swoją opieką, a wszystkie Twoje najskrytsze marzenia powoli stają się rzeczywistością. Życzę Ci długich lat życia w dobrym zdrowiu, spokoju i radości, a także wielu powodów do codziennego uśmiechu.
0: Życzy kochająca córka Bożena z mężem i dziećmi oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner Nie traćmy nawet dnia.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą
1: ksiądz Leszek Babraj,
0: ksiądz Leszek Durlak,
1: ksiądz Leszek Grębski,
0: ksiądz Leszek Kos,
1: ksiądz Leszek Poręba,
0: ksiądz Leszek Rojowski
1: oraz ksiądz Leszek Stręk.
0: W imieniu dyrekcji i pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością Państwu przekazaliśmy. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gat.
0: Do usłyszenia.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
5: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Postać tego świętego rodaka z Podegrodzia jest dla nas nieustannym wezwaniem do gorliwej wiary i miłości wobec drugiego człowieka, podkreśla biskup Andrzej Jerz. W tym roku przypada 10. rocznica kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego, wybitnego syna ziemi sądeckiej, założyciela zakonu Marianów, a także patrona dzieci nienarodzonych, rodziców oczekujących potomstwa oraz orędownika dusz czyśćcowych. Biskup tarnowski Andrzej Jerz w specjalnym komunikacie zaprasza diecezjan na uroczystości do Podegrodzia. W duchu wdzięczności za dar wyniesienia na ołtarze świętego ojca Stanisława Papczyńskiego dziękczynna msza święta będzie sprawowana w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11 w kościele parafialnym w Podegrodziu. Transmisja tych uroczystości w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Sądeczani pomagają sierotom z Indii, wspierają misję prowadzoną przez Polską Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti. Proboszcze wspólnoty z Badepuram, czyli niewielkiej miejscowości w stanie Andhra Pradesh w Indiach, ksiądz Kishor Raju Bezam odwiedził Nowy Sącz i tutejszą parafię świętego Jana Pawła II. W sądeckim studiu Radia RDN opowiedział o codziennej pracy tamtejszego domu dziecka, które daje schronienie sierotom i półsierotom z ubogich rodzin.
3: I am taking care of 40 orphan children.
4: Zajmujemy się opieką 30 dzieci, które nie mają rodziców. Zapewniamy im schronienie, edukację, leki i ubrania. Teraz jest to na etapie rozbudowy tej placówki o miejsca edukacyjne, między innymi, żeby dzieci nie musiały docierać do szkoły, pokonując jakieś 10-15 kilometrów, co jest wyzwaniem, ponieważ nie ma odpowiedniego środka transportu i między innymi są zbierane pieniądze na środek transportu, który łatwiej po prostu dojazd.
3: But we are looking for bus.
2: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki dla misji w Badepuram. Jedna dotyczy aktualnego utrzymania sierocińca i wsparcia jego rozbudowy, tak aby można było prowadzić tutaj edukację. Druga zbiórka dotyczy zakupu autobusu, który już teraz mógłby dowozić dzieci do szkoły. Linki do zbiórek znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses obchodzi jubileusz 45-lecia. Założony w 1981 roku przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez księdza Andrzeja Zająca, chór ma już na swoim koncie 9 płyt. Teraz okrągłą rocznicę chce przypieczętować kolejną. Dyrygentem chór od 2008 roku jest ksiądz Grzegorz Piekarz. Jak mówi, 10. płyta zostanie poświęcona wyjątkowemu tarnowskiemu artyście, który był nazywany cudownym dzieckiem, a nawet polskim Mozartem z Tarnowa.
5: Takim geniuszem, można powiedzieć, muzyki, jeśli na lat 26 już miał ponad 100 kompozycji, w tym ponad 10 mszy. Płyta będzie zawierała m.in. dwie msze, które są w ogóle nieznane. Chodzi tutaj o rekwiem, mszę żałobną Józefa Władysława Krogulskiego, którą napisał jak miał 20 lat, i mszę pasterską, która jest oznaczona numerem 10 na jego partyturze.
2: Obchody jubileuszu chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses zaplanowano na 20 czerwca. Wtedy też zostanie odprawiona msza święta. Będzie można także wysłuchać na żywo chóru, który wykona także utwory z najnowszej płyty. 28 maja przypadła rocznica deportacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Postaci tego świętego poświęcony będzie festiwal Prosta Droga do Boga, który odbędzie się w uroczystość w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Wydarzenie poprowadzi Marcin Kwaśny, któremu święty Maksymilian jest szczególnie bliski ze względu na rolę w filmie Triumf Serca, gdzie wcielił się właśnie w tę postać. Aktor pochodzący z Tarnowa opowiedział wyjątkową historię ze swojego życia.
6: Leciałem do amerykańskiej Częstochowy, do Doylestone koło Nowego Jorku. Będąc na lotnisku, wstąpiłem na chwilę do kaplicy i tam zatrzymał mnie człowiek, który wręczył mi medalik Matki Bożej. Powiedział, że poczuł w sercu, że musi mi go dać. Ja go przyjąłem i też chciałem mu coś dać. Nie wiedziałem co i patrzę, a tam w takiej zakładce był egzemplarz, który jak Bóg ze mną na okładce jako Maksymilianem Kolbe, i mu to wręczyłem. I powiedziałem, wie pan, a ja zagrałem takiego świętego, który tak jak pan rozdawał te cudowne medaliki. I tyle na tym się skończyło. Mija 2 tygodnie, dzwoni do mnie reżyser i mówi, Marcin, chyba będzie grał u mnie w filmie o Antonim Padku. Ja mówię, a dlaczego? Co się stało, że tak nagle? Bo nie sądziłem, że tam będę grał. On mówi, dostałem telefon od francuskiego producenta, że masz grać, no bo jego dyrektor generalny spotkał cię na lotnisku i wręczył ci medalik.
2: Festiwal Prosta Droga do Boga będzie okazją do wsparcia powstania kolejnego filmu o świętym Maksymilianie. Posłużą temu bilety cegiełki. O Od 45 lat maryjne wezwanie do nawrócenia, modlitwy i pokoju przyciąga w to miejsce rzesze pielgrzymów z całego świata. Wyjazd zorganizowany przez Radio RDN Małopolska to nie tylko pielgrzymka do Medjugorje, ale także możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miejsc Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny. W programie m.in. Medjugorje, Podbro, Góra Objawień, Križevac, Góra Krzyża, Tichelina oraz zabytkowy Mostar wpisane na listę UNESCO. Opiekun duchowy tej pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, mówi, że to niezwykła podróż, która od lat przyciąga osoby poszukujące pokoju, serca, nadziei i duchowego umocnienia.
7: Osoby, z którymi pielgrzymowaliśmy do tej pory, mówią, że byli w różnych miejscach i w różnych sanktuariach maryjnych, ale w Medjugorje rzeczywiście da się wyczuć taki klimat pokoju, bardzo duży klimat rozmodlenia i tam każde miejsce zaprasza właśnie do takiego wyciszenia się, do modlitwy. Piękne jest to, że w Medjugorje mamy kilka miejsc, bo mamy i Križevac, mamy i Górę Podurdo, mamy i Tichalinę, mamy piękne sanktuarium świętego Jakuba, więc nie jest to wszystko skupione w jednym miejscu, stąd ten taki pokój serca, klimat do modlitwy jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny.
2: Autokarowa pielgrzymka potrwa od 4 do 11 lipca. Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 691 147 893.
1: To były informacje z życia Kościoła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia. Radiowo-internetowe studium biblijne.
1: Uroczystości Najświętszej Trójcy i w bardzo prymicyjny dzień naszej diecezji witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Naszą dzisiejszą audycją rozpoczynamy poznawanie osoby, a potem także treści listów świętego Piotra Apostoła. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witamy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże księdzu dyrektorowi Marcinowi. Nade wszystko szczęść Boże naszym prymicjantom. Na pewno nas nie słuchają, bo na pewno są ze swoimi gośćmi.
1: To chyba po raz pierwszy nas nie słuchają.
2: Jakkolwiek to wielka radość dla nas, że tydzień temu najpierw grupa młodych chłopaków staje się diakonami. To był bardzo miły tydzień, muszę powiedzieć, bo taki jest zwyczaj w seminarium, że najpierw seminarzyści, czyli ci, którzy piszą prace magisterskie, zapraszają swoich promotorów na kawę diakońską, już jako członek wspólnoty kapłańskiej, bo diakon to jakby pierwszy stopień. No i to jest bardzo ładny, miły moment, kiedy taki młody diakon przychodzi do promotora, mówi się, że profesorze, jako diakon zapraszam na kawę, no a potem przez cały tydzień jest właśnie taki bardzo miły, bo ci nowo wyświęceni diakoni zapraszają potem wykładowców, więc wykłady były w tym tygodniu takie trochę lżejsze, bo na początku zawsze to taka tradycja w naszym seminarium, że pytają ci młodzi adepci, pytają, czy nie uczcilibyśmy tego diakonatu. No oczywiście z wielką przyjemnością wtedy się idzie do nich na jakieś kawę, na jakieś ciasto. Poczęstunek taki delikatny, ale bardzo sympatyczny. Bardziej posiedzenie, porozmawianie poza wykładami. No i oczywiście to się kończy w sobotę, wczoraj, święceniami w katedrze. Jeszcze bardziej radosna chwila, kiedy po 6 latach studiów nasi studenci, nasi uczniowie zostają już kapłanami, a więc i tymi, którzy będą posługiwać, i tymi, którzy będą przekazywać wiedzę.
1: Ja właśnie sobie uświadomiłem, że pierwszą mszę prymicyjną właśnie odprawiałem 16 lat temu w uroczystość przy Najświętszej Trójcy. No,
2: szczęścia 16 lat temu już. No to pomyśl sobie, że ja prawie 30 lat temu. No ale to jest właśnie piękne, że są wciąż nowi, wciąż młodzi. Bardzo się cieszę, że kolejni nasi diecezjanie zaglądają na stronę internetową naszego seminarium, a potem przychodzą, pytają się, może byśmy postudiowali, może byśmy byli też kapłanami. Tu od razu na samym początku chcemy poprosić wszystkich naszych studentów radiowych o modlitwę, żeby czasami ci młodzi boją się tego kroku, bo to jednak jest trudny krok w tym dzisiejszym świecie. Właśnie prosimy o modlitwę za tych młodych, w których sercach rodzi się ta myśl, ale też za tych, którzy chcą w ogóle studiować teologię, bo przecież teologię mogą studiować nie tylko ci, którzy pragną być kapłanami, księżmi, ale każdy człowiek może poznać swoje rudimenta fidei, może stać się tym, który lepiej zrozumie swoją wiarę.
1: Jestem ciekawy, czy a propos naszych wykładów i tematu dzisiejszego, czy święty Piotr się bał, bo tak od razu poszedł?
2: Z tym Piotrem to my w ogóle, wiesz, mamy taką tendencję, żeby z tych wszystkich apostołów, ze świętych robić takie troszkę obrazki takich świętych, co to nigdy się nie bali, nigdy się nie wahali. A z Piotrem kilka dni temu w czasie ćwiczeń, kiedy czytaliśmy przemienienie na górze Tabor, jeden z tych, który prowadził te ćwiczenia ze studentów, mówi, że i słusznie powiedział, że ten Piotr to był taki, dbał o swoje, no bo na górze Tabor mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, więc dobrze nam tu jest, wygodnie nam tu jest, postawimy 3 namioty. Jakby chciał zatrzymać tą chwilę, chwilotrwaj, szczęście, radość, przyjemność, piękny widok z góry i piękny widok na górze Tabor. Piotr to jest taki trudny człowiek, to jest taki trudny apostoł, choć od razu popatrz, apostoła Pawła śledziliśmy przez prawie 2 lata. Piotra chcemy prześledzić właściwie w jeden dzień.
1: A najczęściej się pojawia w Nowym Testamencie.
2: Tak, tak. Zaraz po osobie Jezusa Chrystusa on właściwie jest najczęściej przywoływany, a z drugiej strony wiemy o nim bardzo niewiele. Wiemy, że pochodził z Betsajdy, wiemy, że chociaż z tej miejscowości nic nie pozostało tak naprawdę. Nawet tam się rzadko jeździ. Jak się jeździ, to się jeździ do Kafarnaum. W Kafarnaum się ogląda dom świętego Piotra. Wiemy, że Jezus uzdrowił mu teściową, a to by wskazywało, taka jest prawda, że Piotr musiał mieć żonę. Niektórzy mówią, że miał żonę i córki. Niektórzy wskazują, że niektóre apokryfy mówią, że te żona i córka zginęły przed Piotrem w Rzymie. Trudno powiedzieć tak naprawdę, czy Piotr w chwili powołania miał żonę, czy już był wdowcem. Tego nie wiemy.

0: go jako wdowca, czy powołał go z rodziną, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że oni poszli za nim. Jeżeli poszli, to poszli we dwoje. Zresztą Ewangelia Łukasza w 8 rozdziale wyraźnie mówi, że za Jezusem, za apostołami szły też kobiety. Prawda? Więc miał żonę na pewno, na pewno, jak mówią apokryfy, miał mieć też córkę czy córki, ale to w niczym nie przeszkadza, że poszedł i służył Jezusowi. W tamtym czasie, mówimy o 2000 lat wstecz, życie w samotności, życie bez rodziny było niemożliwe, było wręcz wstydem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, że mógł mieć normalnie rodzinę. Tak jak inni apostołowie mieli swoje rodziny, swoje drugie połowy i szli normalnie jako uczniowie Jezusa wraz ze swoją rodziną. Żadną miarą. To jest między bajki, że Jezus rozbijał jakieś małżeństwa. No, w tym filmie jest jeszcze tam jeszcze w ogóle dramat, że ta żona była w ciąży, potem gdzieś tam poroniła, a wcześniej Piotr tam cyganił na jeziorze, łowił w szabat, łamał prawo. No, to są jakieś legendy z kosmosu wzięte.
1: To postarajmy się na podstawie tych krótkich wycinków tak w taki zwięzły sposób przedstawić, jaki obraz Piotra pokazuje nam Ewangelia.
0: Powiedziałeś wycinków, fragmentów, tak. Mhm. Powiedzmy sobie od razu to, co powinno siedzieć w naszej głowie. Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy, Nowy Testament, Biblia. To nie jest historia, to nie jest księga, która opowiada dzieje apostołów, dzieje poszczególnych ludzi. Odważę się nawet powiedzieć, że Ewangelia, Nowy Testament, to nie są księgi, które opowiadają dzieje Jezusa Chrystusa. Wiele innych rzeczy uczynił Jezus, których nie zapisano w tej księdze, zapisze czwarta Ewangelia. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie wieczne. To jest istota. To jest cel Pisma Świętego, pokazać historię zbawienia, przywołując te właśnie to, co mówisz, fragmenciki, wycinki życia, po to, żebym uwierzył, po to, żebym miał zbawienie. Stąd też my możemy tak trochę zrekonstruować dzieje Piotra, nie roszcząc sobie posiadania całego obrazu, całego spektrum wiedzy o Piotrze. Wiemy jedno. Wiemy, że go Jezus powołał i co jest piękne, wiemy, że w tych spisach apostolskich on zawsze jest umieszczany na pierwszym miejscu. Co więcej, jak napisze ewangelista Mateusz, to pierwszym z nich był Piotr. To, co jest piękne, Łukasz napisze: w tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Pierwszy był Szymon, którego nazwał Piotr. To podkreślenie pierwszy. I właściwie zawsze pierwszy Szymon. Szymon to proste, zwykłe, bardzo częste imię w Starym Testamencie. Szymon, którego nazwał Piotrem. To pokazuje, że wszystkie Ewangelie pokazują, że ten Piotr jednak jest na pierwszym miejscu. To jest pierwszy z apostołów. Jak dokładnie go powołał? Tu będą się różniły Ewangelie, bo Ewangelia Jana napisze, że Andrzej, młodszy brat Piotra, przyprowadził go do Jezusa. Jan napisze tak: jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Piękny opis, który pokazuje niezwykłość Andrzeja. On przyprowadził go do Jezusa. Ten Andrzej potem, tak sobie myślę, mógł się tym szczycić. Przyprowadziłem mojego brata do Jezusa. I tak go zapamiętali w kościele. Tak go zapisała najmłodsza Ewangelia Jana. Andrzej to ten, który przyprowadził Piotra do Jezusa. Tak sobie można pomyśleć, czy o nas ktoś kiedyś powie: on mnie przyprowadził do

0: Jezusa. Ty masz 16, a prawie 30 lat posługiwania, czy ilu się udało przyprowadzić do Jezusa, no nie? Ale Jan pisze dalej, no nie, że Jezus zobaczył Piotra i rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, i on, będą różnice, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Obrazie świętego Jana Piotr od razu otrzymuje nowe zadanie, nową jakby misję. Nieco inaczej przedstawia to Łukasz, pierwszą scenę z Piotrem, ale to się nie kłóci. Każdy z nich pokazuje jakiś wycinek, jakiś fragment, coś, co szczególnie do niego przemówiło. Do Jana przemówiło to, że Andrzej przyprowadził Piotra do Jezusa. Dla Jana najważniejsze było to, że Jezus zmienił imię Piotrowi. Łukasz napisze, że Jezus usiadł do łodzi, to 5 rozdział, usiadł do łodzi, nauczał tłumy, potem mówi: rzućcie sieci, Panie, całą noc żeśmy pracowali, nic żeśmy nie ułowili, ale na Twoje słowo zarzucę sieć, wyławiają mnóstwo ryb. I wtedy Piotr przypada Jezusowi do kolan i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Piotrze, chodź za mną, będziesz łowił ludzi odtąd, powie Jezus. No właśnie, inaczej zapamiętali, ale wiemy jedno, że to Jezus był tym, który przyjmuje Piotra do siebie. Potem idą do Kafarnaum. Piotr pochodzi z Betsajdy, ale mieszka w Kafarnaum. Do dzisiaj jest ten słynny dom świętego Piotra w Kafarnaum, odkryty przez ojca Donato Baldiego. Piękne pozostałości, piękne fragmenty tych murów kościołów, które były zbudowane wokół tego domu Piotra. Tam idzie Jezus, uzdrawia teściową Piotra. Napiszą ewangeliści: prosili go za nią. Prosili go. Oni go prosili, on wypełnia tą ich prośbę. To, co mówiłeś, czy żona Piotra, według tradycji święta Perpetua, tradycja mówi, że ich małżeństwo miało trwać 50 lat, że byli zgodnym małżeństwem, że mieli córkę, ponoć świętą Petronelę. Ale mówię, to jest wtórna rzecz. Tym się nie zajmują Ewangelie, bo to jest rzecz uboczna, czy był wdowcem, czy nie. Najważniejsze, był wybranym uczniem Jezusa Chrystusa. Idzie, potem Jezus powołuje już tych 12. Potem z tych ciekawszych fragmentów o Piotrze to mi się bardzo podoba to pokazanie ludzkiej twarzy Piotra, kiedy u Mateusza wypływają na jezioro, płyną nagle o czwartej straży, to 14 rozdział Ewangelii Mateusza, o czwartej straży widzą, jak idzie do nich, krocząc po jeziorze. No, boją się. Jezus mówi: odwagi, to ja jestem. Odwagi, to ja jestem, ego i mi. Jakie jest twoje imię, pyta Mojżesz Pana Boga. Jak nie zapytają, powiedz im: ja jestem, który jestem, prawda? Pan Jezus mówi tutaj na jeziorze: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Tak jak anioł mówi do Maryi: nie bój się, znalazłaś, to znaczy już nigdy więcej się nie bój. Bałaś się do tej pory, od tej pory się już nigdy nie bój. Do Józefa też powie: nie bój się, Józefie. To słowo greckie mefobu, nie bój się, znaczy już nigdy więcej nie lękaj się. Do tej pory lękałeś się, ale od tego momentu, bo spotkałeś mnie, dotknąłeś tajemnicy Boga, już się nie bój. Oni nie boją się. A Piotr idzie krok dalej. Panie, jeśli to ty jesteś, ja jestem, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus mówi: przyjdź. I tu jest niezwykłe. Wychodzi Piotr z tej łodzi, kroczy po wodzie, czyli idzie po niej. Idzie, normalnie fizycznie idzie po tych falach i nagle, kiedy już jest blisko Jezusa, czyli szedł, dotknął tej rzeczywistości i nagle wystraszył się. A powiedział Pan ino chwilę temu: nie bój się. Zaczął tonąć i to jest piękne dla mnie, krzyknął: Panie, ratuj. Jezus natychmiast uratował go.
1: Jak to słyszę, to mam taką dychotomię uczuć. Z jednej strony widzę, że Piotr jest odważny, no bo wychodzi, inni nie wyszli, on poprosił, wyszedł, a z drugiej strony, no właśnie, zwątpił.
0: Zwątpił, ale najpiękniejsze jest, kiedy mówi: ratuj, Panie, mamy to Kyrie, Boże, ratuj. Jezus natychmiast, podkreśli Mateusz, natychmiast wyciągnął rękę i wyciągnął go. Czemu zwątpiłeś mojej wiary? Panie, ratuj. Czemu zwątpiłeś? A kiedy go wyciągnął, wszyscy upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie Ty jesteś. Prawdziwie Ty jesteś Synem Bożym. Od razu się człowiek przenosi na Jezioro Galilejskie i widzi tą scenę na tym jeziorze. Zaraz potem przypływają gdzieś do Kafarnaum. Ewangelia Jana w 6 rozdziale mówi to, zapisuje tą piękną mowę Jezusa. Ja jestem chlebem żywym. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a poumierali. Ja jestem chlebem. Trudna ta mowa. Trudna ta mowa, mówią słuchający. Kto może tego słuchać? Odtąd, zapisze Jan w 6 rozdziale, wielu uczniów wycofało się i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział Szymon Piotr. A więc on jest tym, który... Jezus rzekł do 12, a Szymon w imieniu tych 12 odpowiada, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Panie, gdzie pójdziemy? Piotr występuje w imieniu wszystkich. Piotr składa piękne wyznanie w boską naturę, w boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa. Panie, do kogo pójdziemy? Piękne wyznanie, ale jeszcze piękniejsze jest to, że On występuje w imieniu wszystkich. Nie? I nikt nie protestuje, nikt tam nie krzyknął, Ty halo, co się odzywasz? Przecież nas wszystkich pytam, no nie? Zapytaj nas, co my sądzimy. Nie. Oni wiedzą, że On jest... Ty jesteś Piotr. Ty jesteś Piotr. I tak samo potem, kiedy są w okolicach Cezarei Filipowej. I tu jest piękne. Sam Piotr, który opowiada Markowi, jak Pan Bóg pozwoli, jeśli zaczniemy dalej czytać Ewangelię, dalej czytać dzieje Kościoła, bo na razie u końca maja i czerwiec czekają nas już tylko 2 listy Piotra i 2 listy apostolskie. Wychodzi na to, że od nowego roku zaczniemy znać następne w kolejności powstania pisma, bo już Pawła pisma powstały, więc następne w kolejności powstała Ewangelia Marka. Dowiemy się, że to jest Ewangelia, która zapisuje słowa Piotra. Marek zapisuje tylko tyle, że Jezus pyta, za kogo mnie uważają ludzie? I oni mówią, jedni za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za proroka. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. I tu Marek kończy. Tu Marek kończy. Nie pisze już więcej, co mówi Jezus, co mówi Piotr. Być może, tak mi się wydaje, że Piotr już nie opowiadał tego, co Jezus powiedział, no nie? On wiedział, co mu powiedział. Piotr pamiętał dobrze, co on powiedział, ale nie chciał się chwalić. Nie chciał o sobie opowiadać. Ale święty Mateusz, kiedy kontynuuje to wydarzenie pod Cezareą Filipową, to w 16 rozdziale napisze, wtedy Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, ale ojciec mój, ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję mój kościół. Na tobie zbuduję mój kościół, powie Jezus. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tobie daję, mój Kościół, cokolwiek. Piotr dostaje władzę absolutną. To jest władza wiązania, rozwiązania, łączenia, rozłączania. Jezus daje mu swój Kościół. I to mówi wyraźnie. Na tobie, Piotrze, zbuduję mój Kościół. Kościoły prawosławne będą mówić, że to jest patronat honorowy taki Piotra. Kościoły łacińskie, zachodnie powiedzą, że to jest prymat Piotra. Piotr dostaje pełnię władzy. Ktoś zapyta, czym sobie zasłużył. Odpowiedź jest bardzo prosta. Niczym. Niczym. I zresztą dalej, jak patrzymy na dzieje Ewangelii, to ten Piotr jest kiepski. Kiedy Jezus mówi, że idzie do Jerozolimy, żeby cierpieć, Piotr mówi, nigdy na siebie to nie przyjdzie. Absolutnie nie zgadzam się, nie ma mojego pozwolenia. Zejdź mi z oczu, szatanie, napisze Marek w 8 rozdziale, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Prawda? Niby taki wielki, potem Panie, nigdy, absolutnie zawsze będę z Tobą. Piotrze, kogut jeszcze 3 razy nie zapija, a Ty się mnie zaprzesz za chwileczkę, zaraz. I rzeczywiście widzimy w Getsemanii Piotr ucieka, potem Piotr zapiera się Jezusa. Nie tylko Jezusa, on tak naprawdę się na dziedzińcu arcykapłańskim zaparł się, że zna Jezusa, zaparł się, że zna innych uczniów Jezusa i wreszcie zaparł się, że w ogóle jest z Galilei. Wyparł się wszystkiego. Więc z jednej strony ten Piotr bojowy, odda wszystko, wszystko zrobi, a z drugiej strony bardzo słaby, bardzo taki... ja bym to powiedział, nieraz się zastanawiam, dlaczego jego wybrał? Jak się popatrzy na apostołów, przecież byli lepsi, byli mądrzejsi, byli bardziej obrotni. No chociażby dla mnie absolutnie, ja bym wybrał Mateusza. Wybrałbym Mateusza. Wykształcony, obeznany. Ja bym wybrał Pawła. To by nawet było logiczne, żeby potem tych 12 otrzymało taką naprawdę głowę potężną, mądrą. A on wybiera Piotra.
1: Ale może właśnie ten sam święty Paweł potem napisze, Pan Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, to, co słabe, niemądre.
0: Ale jest to ciekawe, że go wybrał. I tak wybrał naprawdę z takim niezwykłym przeświadczeniem, że on będzie fundamentem Kościoła. Przecież on był świadkiem wszystkich najważniejszych wydarzeń. Przecież to on jest świadkiem wskrzeszenia córki Jaira. Jezus nieprzypadkowo zabrał Piotra, Jakuba i Jana. To przecież on, Piotr, jest świadkiem, kiedy, napisze Łukasz, wziął Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić, a kiedy modlił się, wygląd jego twarzy się przemienił. Piotr słyszał głos z nieba. Piotr jest świadkiem tego głosu. Zresztą będziemy czytać w liście Piotra, że Piotr mówi, słyszeliśmy głos. To nie tylko to, że Ewangelie piszą. Piotr mówi, ja ten głos słyszałem. On słyszał głos Boga Ojca. Tak jak Mojżesz, tak Piotr. Jak Mojżesz stworzył naród wybrany, jak Mojżesz przyniósł to, co od Boga usłyszał, tak Piotr stworzył, można powiedzieć, naród wybrany, nowy naród. To Piotr przyniósł, dał te rudimenta, które są dla nas rudimenta fidei. Niezwykłe wyróżnienie Piotra. I chociaż ten Piotr był słaby, to Pan Jezus ciągle mu powierza coś. Kiedy wchodzą do Jerozolimy, to Pan Jezus mówi do Piotra i Jana, idźcie i przyprowadźcie mi osiołka. Nie? Idzie Piotr i Jan przyprowadzają tego osiołka. A potem mówi do nich, idźcie, przygotujcie wszystko do znanego nam człowieka. Ostatnią wieczerzę. Idzie Piotr i Jan przygotowują wszystko. I widać, że ten Piotr, on właściwie nie tylko to, że jest wybrany, on rzeczywiście bierze sobie tą posługę do serca, bo szanuje Jezusa niezwykle. Panie, nigdy nie będziesz mi mył nóg. Sam nie potrafił innym nóg umyć, sam się nie skalał tą czynnością służebną, ale mówi do Jezusa, ty mi nóg nie będziesz umywał. A kiedy Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi, natychmiast Piotr patrzy na Jana, bo on wie, że Jezus szczególnie miłował Jana. To jest ciekawe, że wybrał Piotra, a bardziej miłował, takim umiłowanym był Jan. Być może dlatego, że ten Jan był taki, no chyba bardzo młody. Bardzo młody. Nie będziemy wnikać w wiek Jana, ale nie bez powodu jest Jakub starszy. Nie bez powodu daje Jana Marię Janowi. To jakiś powód tego wiekowy tego apostoła musiał być. Jedno jest pewne. Piotr też jakby troszczy się o Jana. Popatrzmy potem w dziejach pierwotnego Kościoła, ale też w dziejach zmartwychwstania. Piotr i Jan pobiegli do grobu. Piotr i Jan poszli do świątyni, tam uzdrowili człowieka. Piotr i Jan chodzą razem. Owszem, Jezus dał Jana Maryi, ale Piotr, wiedząc o tym, wie, że tym Janem trzeba się zaopiekować. To jest takie bardzo ładne. No, Wielki Piotr, a pod krzyżem go nie było. Ktoś powie, dobrze, to z powodów politycznych, prawnych nie mógł być. Być może tak. Ale przy pogrzebie też go nie było. Też nie był. W tym wydarzeniu, gdyby był, jestem pewny, żeby gdzieś Ewangelia to zaznaczyły. No i to, co najgorsze chyba, najtrudniejsze dla mnie, Ewangelia Jana napisze, że przyszła Maria Magdalena, mówi, zabrano ciało Pana i nie wiemy, gdzie go położono. To znaczy oni wiedzieli, że ukrzyżowany umarł. Oni wiedzieli ze świadectwa Jana, Marii, Józefa, Nikodema, Józefa z Arymatei. Oni wiedzieli, że umarł. Wiedzieli, że został owinięty w płótna. Wiedzieli, że został złożony w grobie. Tu jest taka ciekawa rzecz. Ten grób powinien zostać otwarty. W tradycji żydowskiej po złożeniu ciała do grobu, należało grób zostawić otwarty na 3 dni, żeby można się było modlić nad ciałem zmarłego. Dopiero 4. dnia, bo Żydzi mówili, że przez 3 dni dusza zmarłego unosi się nad ciałem. Dlatego namaszczano ciało wonnościami i namaszczano grób. My wiemy, że ciało Jezusa nie mogło być namaszczone, nie mogło być z wielu powodów, ale jednym z tych powodów było to, że to ciało było pokrwawione. A Talmud mówi wyraźnie, nie wolno odłączać krwi od ciała, czyli nie wolno umyć ciała, tylko umyte ciało można było namaścić, więc nie było wyjścia. Zdjęte z krzyża ciało zostało owinięte w płótna, włożone do grobu. Kobiety szły, żeby namaścić grób, bo uważano, że grób jest częścią, staje się tak jakby częścią człowieka, bo ta dusza się unosi. Dopiero 4. dnia, jak dusza odchodzi, zamykano kamień grobowy i mówiono, umarł. Przy Łazarzu Jezus mówi, gdzie go położyliście? Otwórzcie grób. Panie, już 4 dni spoczywa w grobie, już cuchnie. 4 dni, czyli duszy tam już nie ma. Dlaczego zamknięto kamień na grobie Jezusa? To jest tak samo jak tajemnica, dlaczego Piłat dał w ogóle ciało Jezusa do pogrzebania. Nie wolno było pogrzebać ciała skazanego na karę krzyżową. Takie ciało należało zbezcześcić według prawa żydowskiego i rzymskiego. Złożono ciało, zamknięto grób. Być może dlatego, żeby nikt nie zbezcześcił ciała. I rankiem, czyli nowego dnia, 3. dnia, Maria Magdalena przychodzi do grobu, grób pusty. Biegnie do apostołów, mówi do Piotra i Jana, zabrano ciało Pana, nie wiemy, gdzie go położono. To musiał być szok dla nich. Biegną do grobu. Pierwszy przybył Jan, młodszy. Ty byś też był pierwszy teraz. Drugi przybiegł Piotr. Piotr wszedł pierwszy do grobu. Potem wszedł Jan. Co do Jana, Ewangelia napisze, ujrzał i uwierzył. Nie wiemy, w co uwierzył, ale ujrzał i uwierzył. Łukasz zapisze wyraźnie w 24 rozdziale. A Piotr wrócił do domu, dziwiąc się temu, co się stało. Piotr, to jest strasznie trudne, to jest strasznie przykre, że ten, który jest skałą, ten, który jest fundamentem, ten, któremu został powierzony mój Kościół, powie Jezus. On nie uwierzył. Nie uwierzył. Dopiero potem przychodzi Jezus do wieczernika, pokazał ręce, bok i zapisze, trochę ze smutkiem, Ewangelia Marka zapisze i wyrzucał, Marek zapisze i wyrzucał im ich niedowiarstwo. Czyli Piotr był tym, który nie dowierzał, który nie wierzył w to wszystko, że on zmartwychwstał. Oczywiście potem, kiedy rozpoczyna się radość zmartwychwstania, to oczywiście wszyscy się radowali, wszyscy się cieszyli. On rzekł do nich, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię.
1: Jest to piękne śniadanie nad jeziorem. Piękna rozmowa.
0: Gdyby w tym zmartwychwstaniu, gdyby to było wymyślone, to ja bym to wymyślił inaczej niż... Bym wymyślił, że przyszedł... Ja, Piotr, poszedłem do grobu jako pierwszy, zobaczyłem pusty grób, uwierzyłem i teraz ja jestem pierwszy, Piotr. Nie. Piotr z pokorą mówi: nie, nie uwierzyłem. Nie uwierzyłem. Oczywiście potem jest to, co mówisz. Potem jest piękna rozmowa. I to jest też ciekawe, że kiedy się pojawia im nad Jeziorem Galilejskim, czy miłujesz mnie? Ciekawe, że ani słowem. Piotr mówi: idziemy łowić ryby. Idziemy z tobą. No tak, idziemy łowić ryby, no bo się skończyło, bo już koniec, już miało być tak wspaniale, tak fantastycznie, 12 apostołów, 12 sędziów, 12 tronów, wszystko pasowało, będziemy nowym Izraelem. Skończyło się. Przychodzą nad jezioro, Piotr mówi: chłopie, trzeba się brać do roboty, no to wracamy do starego życia, idę łowić ryby. Wypływają nagle, zarzuć sieć, Jan młodszy, sprawniejszy, lepszy ma oczy. To jest Pan. Piotr natychmiast wskoczył do wody, popłynął do brzegu. Przecież nie dlatego popłynął, że chciał być pierwszy przy Jezusie, ale tak sobie myślę, popłynął dlatego, że był pewien, że usłyszy. Usłyszy od Jezusa: no i co? No i co do niedowiarku? No i co? Zaparłeś się, no i uciekłeś, nie wierzyłeś. Był pewny, że swoje musi usłyszeć. A tymczasem Jezus nic. Jedyne, co go pyta: Piotrze, czy miłujesz mnie? To jest piękne, że oczywiście bogata symbolika tej rozmowy, ale jakkolwiek, najpiękniejsze jest to, że Jezus nie wyrzuca Piotrowi niczego. Najważniejsze i najpiękniejsze jest to, że pyta go tylko o miłość. Czy kochasz mnie? Było jak było. Było jak było. Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? No i potem zesłanie Ducha Świętego, potem Piotr jako pierwszy z apostołów występuje. Rozpoczyna się jego to właśnie prowadzenie Kościoła. I te dwa listy, które pierwszy z nich za tydzień przeczytamy, to właśnie jest wyraz tego prowadzenia Kościoła. To jest ten wyraz świadomości, wyraz troski Piotra o ten Kościół. Kościół, który jest Kościołem Chrystusa.
1: A to jeszcze zapytam tak na koniec, bo tutaj to, co powiedzieliśmy o Piotrze, to były fragmenty z Ewangelii. Ale dobrze też wiemy, że Dzieje Apostolskie również opisują działalność Piotra. Czy patrzą na Piotra inaczej niż ewangeliści?
0: Tak naprawdę Dzieje Apostolskie, można powiedzieć, że tak naprawdę to są dzieje Pawła przecież. Znacząca część tej księgi jest poświęcona Pawłowi. Czytaliśmy dosyć długo to. Ale Łukasz, kiedy napisał Ewangelię, kiedy rozpoczyna Dzieje Kościoła pisać, to rozpoczyna od Piotra. I Łukasz tak to pisze, krótko pisze o Piotrze. Krótko pisze, ale pokazuje: Piotr jako pierwszy występuje po zesłaniu Ducha Świętego. Piotr jako pierwszy idzie do Jafy i tam ma to widzenie, że można wszystko spożywać. Piotr jako pierwszy idzie do Cezarei, do Korneliusza, jako pierwszy włącza pogan do kościoła. Skoro Piotr jako pierwszy uznał pogan, skoro Piotr jako pierwszy ochrzcił pogan, skoro Piotr jako pierwszy dał pozwolenie na misję wśród pogan, no to Paweł niejako realizuje to, co Piotr wykonał. Łukasz ewidentnie próbuje pokazać, że Paweł nie robi nic innego, jak to, co robił Piotr. I w tym się pokazuje świadomość pierwotnego Kościoła od samych początków, że Piotr był fundamentem wszystkiego, że Piotr był pierwszy zawsze. Zresztą, jak Paweł idzie do Jerozolimy, to poszedł, aby się przywitać, aby się zapoznać z Piotrem, bo to było dla niego najważniejsze. Piotrem, o którym, i to jest piękne, kiedy mamy 21 rozdział Ewangelii Jana, ten dodatek jakby do, powstała Ewangelia Jana i jeszcze Jan chciał dodać, bo 20 rozdział kończy Ewangelię Jana, ale Jan chce jeszcze dodać, jeszcze przypomniał sobie właśnie historię Piotra. To jest piękne to, że to, z czego zapamiętano Piotra, to, co przez długie lata trwało w Kościele, to zapamiętano właśnie to, że Jezus pytał Piotra: czy ty mnie kochasz? To jest takie bardzo aktualne dzisiaj, bo przecież dzisiaj młodzi odprawili swoją kapłani, swoją pierwszą mszę prymicyjną, samodzielną, bo wczoraj odprawili w katecze z księdzem biskupem. Dzisiaj i mam nadzieję, że przez kolejne dni swojego życia będą jakby odpowiadać na to pytanie Jezusa: czy kochasz mnie? Czy ty mnie naprawdę kochasz? Tak, kocham cię. Idź i paś owce moje. Czy mnie kochasz? Tak, kocham cię. Po raz trzeci go zapytał, czy kochasz mnie. Ten fragment, niechby on był takim fragmentem na ten tydzień. To jest taki szczególny tydzień, bo w tym tygodniu też przeżywaliśmy Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów, Dzień Modlitw. Może warto w tym tygodniu zastanowić się w pierwszym rzędzie nad sobą. Bo każdego z nas Jezus pyta, czy kochasz mnie? To pytanie jest do każdego z nas. Czy mnie kochasz? On tylko nas o to pyta. Ale warto może w tym tygodniu, zastanawiając się, czy, jak ja kocham Jezusa, warto też właśnie pomodlić się za tych swoich pasterzy, swoich wikariuszy, swoich proboszczów, ale też za wychowawców w seminarium, za przełożonych, za wykładowców. Nade wszystko warto się pomodlić, aby nie brakło tych chłopaków, którzy będą mówili, tak, Panie, ja kocham Cię, którzy odpowiedzą pozytywnie na to zaproszenie Jezusa, pójdź za mną. Zapraszam do posłuchania tego zakończenia Ewangelii Jana i zapraszam do modlitwy o dobrych, świętych kapłanów już pracujących, nade wszystko o tych młodych, aby usłyszeli głos powołania Jezusa, pójdź za mną.
2: A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:
3: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci?
2: Odpowiedział mu:
4: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
3: Paś baranki moje.
2: I znowu, po raz drugi powiedział do niego:
3: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie?
4: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
3: Paś owce moje.
2: Powiedział mu po raz trzeci:
3: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie?
2: Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział:
3: Czy kochasz mnie?
4: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.
3: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
2: To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego:
3: Pójdź za mną.
5: Radiowo-internetowe studium biblijne. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba

0: umęczon pod Pąckim, Piłatem ukrzyżowaną, Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Część trzecia, chwalebna. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bóg nie pogodził się ze śmiercią człowieka. Jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. Wszędzie tam, gdzie serce, przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus. Wszędzie tam, gdzie umiera człowiek, który przeszedł życie wierząc, miłując i cierpiąc, zmartwychwstanie Chrystusa świętuje swe ostateczne zwycięstwo. Tajemnicą zmartwychwstania żyjemy codziennie, gdy podnosimy się z naszych grzechów, upadków i słabości. Kiedy mimo wszystko dźwigamy się, aby nie trwać w upadku, nie poddawać się i żyć nadzieją. Codziennie mamy zło zwyciężać dobrem i nienawiść miłością. Mamy świadczyć przed światem, że Chrystus zmartwychwstał prawdziwie. Najbardziej przekonującymi świadkami będziemy jednak wtedy, gdy doświadczymy obecności zmartwychwstałego i Jego mocy w tajemnicy największej i najświętszej, w tajemnicy Eucharystii. Tam zawarte są wszystkie blaski i moce zmartwychwstania. Módlmy się o to, aby rodziny odważnie wyznawały wiarę w Boga w swoim otoczeniu i mocą Chrystusa zmartwychwstałego doszły do niebieskiej chwały.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba nasz

0: Panie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
0: zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
1: dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. W niebowstąpienie Pana Jezusa. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który w 40 dniu od swego zmartwychwstania wstąpił do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca. Nas również oczekuje dobry Ojciec w niebie, ponieważ nas kocha i przygotował nam mieszkań wiele. Jezus daje nam nadzieję, że i dla nas przyjdzie czas wstąpienia, wejścia do domu Ojca. Zanim jednak dostąpimy radości wiecznej, zanim wejdziemy do domu Ojca, mamy obowiązek czynić niebo tu i teraz, na ziemi, w sobie i wokół siebie. Tymczasem często zapominamy, że na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, że celem naszej drogi jest dom Ojca i niezależnie od tego, jakie są nasze warunki materialne, czy urządziliśmy się tu wygodnie, musimy opuścić ziemię. Idąc do Boga, idźmy do ludzi, starajmy się w nich odnaleźć wzajemną miłość i dobroć, przebaczając sobie wzajemnie winy i urazy. Módlmy się o to, aby rodziny chrześcijańskie nie uległy zmaterializowaniu i nie poddawały się konsumpcji.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba

0: ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta,

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta

0: Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: ofiarują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Tajemnica zesłania Ducha Świętego utwierdza nas w tym, że Chrystus, tak jak zapowiedział, pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniowie, napełnieni Duchem Świętym, usłyszeli słowa: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To Jezusowe posłanie dotyka i nas. Potrzeba zatem, byśmy i my dzisiaj tak to odbierali. Co prawda Jezus kierował je do apostołów, ale posłanie do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie jest skierowane również i do każdego z nas. Wiara w Jezusa to nie tylko troska o samego siebie, ale i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, któremu nieraz trudno odnaleźć właściwą drogę, gdy zamierza zmienić swoje życie. Módlmy się, by członkowie grup parafialnych w swoich środowiskach byli odważnymi apostołami Chrystusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba nasz

0: praw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta.

0: głębi zbawienia. Jest to nadzieja przemienienia i uwielbienia człowieka, która dana nam jest w objawieniu Bożym, wielokrotnie potwierdzana w nauczaniu Jezusa. Ta nadzieja dana nam jest wszystkim w Maryi w niebo wziętej, która jest wzorem wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Tajemnica w niebo wzięcia Maryi jest pełnym ukoronowaniem, chwałą jej ciała i duszy. Maria jest doskonałym obrazem Kościoła, zwycięskiego Kościoła, którego nadzieję ciągle podtrzymuje. Przypomina nam główną prawdę wiary, że Jezus przyszedł zbawić każdego człowieka, jego ciało i duszę, i daje przykład, że jeżeli będziemy wiernie służyć Bogu, wypełniając Jego wolę, spotkamy się z Nim w niebie. Módlmy się o to, aby mimo różnorakich trudności naszych rodzin nie opuszczała nadzieja.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba

0: od złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój

0: tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Wspaniałą koronę otrzymała Maryja od swojego Syna, koronę, która jaśnieje na tle słońca. Ale mimo należnego wywyższenia, Maryja jest tą samą cichą, pokorną i posłuszną Bogu. Chociaż poddanymi jej są aniołowie, patriarchowie, prorocy, apostołowie, męczennicy,

0: tajemnicy i wszyscy święci, jest wciąż tą samą pełną oddania matką, która troszczy się i martwia swoje dzieci, a którymi jesteśmy z woli Jezusa wszyscy. Jej serce przepełnia dobroć i miłość, bo jest najczulszą i najwytrwalszą z wszystkich matek. Jakże wrażliwa jest na nasze prośby. Jest najlepszą urzędowniczką, która wstawia się za nami u swego Syna Jezusa Chrystusa. Módlmy się, aby w rodzinach oddawano cześć Matce Bożej, szczególnie przez odmawianie różańca.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta

0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale

0: Synowi nas oddawaj.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj.
3: Jednym słowem.
4: Odcinek 39. Jedność.

Dobry wieczór Państwu. Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to ogromna przyjemność jak co tydzień w ten niedzielny wieczór z Państwem się spotkać i przytulić się w zasadzie do jednego słowa i muzycznie je sobie opleść. A dzisiaj słowo, które nam się wylosowało do dzisiejszej audycji, to słowo jedność. A sięgamy na samym początku naszej audycji 56 lat wstecz, do roku 1970. Jednego serca, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia ustami moimi i oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Przypomniałem tekst, który przed momentem wyśpiewał fenomenalnie Czesław Niemen na płycie Niemen Enigmatic, bezsprzecznie jednej z najwybitniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej, kiedy wziął na tapet teksty literackie wielkich poetów. Na tej samej płycie przecież znajduje się monumentalny utwór Bema Pamięci, Rapsod Żałobny, czy też utwór Kwiaty Ojczyste i ten właśnie równie bardzo mocno znany jazzujący utwór Jednego Serca. Tekst popełnił do niego wiele lat wcześniej Adam Asnyk w XIX wieku. Tekst, który jednak może brzmi trochę archaicznie, ale jeśli chodzi o przesłanie, to ani troszeczkę się nie zdezaktualizował. I skupimy się właśnie nad tym słowem jednego, jedno, jedność. Co to w ogóle znaczy? Sięgamy do słownika języka polskiego, a tam mamy takie definicje, że jedność to spoista i zorganizowana całość, jedność to harmonijne współżycie i jednomyślne działanie. Jedność to wspólność i jedyność istoty, podstawy lub zasady czegoś, to z filozofii. Jedność to także liczba, po prostu cyfra 1. I jedność to w systemie dziesiętnym liczby od 1 do 9. Tak jak zwykle wspominam, matematykę zostawiamy na bok, więc te dwie ostatnie definicje także troszeczkę od siebie odepchniemy, ale te trzy wcześniejsze, gdzieś wokół nich będziemy orbitować, zwłaszcza jeśli chodzi o tym jednomyślnym działaniu i o tej zorganizowanej całości. Jak to się ma do nas? Jak to możemy przekuć na nasze codzienne, czasami być może szare życie bez efektów specjalnych, bez fajerwerków, a dobre życie wiodące praca, dom, rodzina? No to spróbujemy sobie o tym porozmawiać. Ważne, żeby w tym wszystkim była jedna miłość. Po prostu.

Jedna miłość, jedno serce. Zbierzmy się razem i poczujmy się dobrze. Zbierzmy się, aby walczyć z tym świętym Armagedonem, aby kiedy przyjdzie człowiek, nie było zagłady. Tak śpiewał Bob Marley, to był dokładnie rok 1968 na płycie Exodus. Człowiek, który jednoznacznie kojarzy nam się z muzyką reggae i z muzyką pozytywnego myślenia. No i właśnie taka miłość przynosi jedno serce, jedno myślenie i jedno dążenie ku dobru. I w zasadzie o tym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać i nad tym się dzisiaj pochylić, kiedy taką muzykę mamy przy sobie do odsłuchania, bowiem super byłoby być jednością, żeby się wszyscy ze sobą zgadzali, żeby nikt nie miał ze sobą waśni, żeby nie było konfliktów i na świecie, i między ludźmi, w takich zwykłych, codziennych relacjach. Tylko że z jednej strony to jest dobre, utopijne myślenie, ale z drugiej złe. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami i wszyscy myśleli dokładnie tak samo, to ten świat by się nie rozwijał. Świat się rozwija bardzo często technologicznie, naukowo, gospodarczo, ekonomicznie i na wielu innych płaszczyznach, dlatego że ludzie mają różne podejście do różnych spraw. No i właśnie konfrontując ze sobą te spostrzeżenia, te swoje teorie, mogą dojść do konkretnego faktu i odkrycia czegoś, co wcześniej nie było odkryte. Dlatego z jednej strony oczywiście życzylibyśmy sobie, żebyśmy postępowali jedność i żebyśmy się we wszystkim ze sobą zgadzali, ale też nie bójmy się konfrontować, nie bójmy się zderzać ze sobą różnymi opiniami, zwłaszcza jeśli myślimy inaczej niż ktoś, z kim rozmawiamy, kto ma inne podejście do życia, inny światopogląd, inną teorię na pewne rzeczy. Ale tutaj kluczem, słowem kluczem jest to, żeby ze sobą rozmawiać, bo bardzo często tak jest i to możemy zaobserwować teraz i w Polsce, i na świecie, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. A właśnie dlatego, że ze sobą nie rozmawiają, to nie mogą się konfrontować, nie mogą się porozumieć, dzieją się podziały, kopią między sobą fosy i wały nie do przejścia. A można sobie wyobrazić, jaki piękny byłby świat, gdybyśmy po prostu ze sobą rozmawiali i wtedy doszli do właściwych wniosków.

0: Słuchają Państwo audycji pod tytułem Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas i świat stanie się jednością. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas i świat będzie żył w zgodzie. John Lennon i The Plastic Ono Band w swoim największym przeboju ery post-Beatlesowej, czyli Imagine, rok 1971, z płyty o tym samym tytule, jeden z najważniejszych protest songów w historii muzyki światowej. Ale właśnie o to, żeby świat stał się jednością, to trzeba nie tylko marzyć, ale też konkretnie działać i konkretnie wprawiać w ruch, w życie teorie i pozytywne idee. A najbardziej to widać w momentach, kiedy wszystko się wali, kiedy człowiek staje przed ścianą nie do przejścia, kiedy człowiek musi sobie poradzić z czymś, co człowieka przerasta, kiedy to jest tragedia, kiedy to jest śmierć, kiedy to jest choroba, kiedy to jest kataklizm, katastrofa, coś, co pokazuje, że człowiek jest tylko sumą oddechów, jak śpiewał kiedyś Sidney Pollack, i ta suma oddechów to jest liczba skończona. I w historii muzyki mnóstwo było przykładów grup muzycznych, które jednoczyły się, jednostek, wielkich jednostek, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii muzyki, ale one właśnie się jednoczyły, kiedy bywały trudne i ważne momenty. Chociażby taka grupa USA for Africa, o której niejednokrotnie Państwu już w tej audycji wspominałem, którzy nagrali piosenkę We Are The World, żeby pomóc głodującym dzieciom w Afryce, czy też inicjatywa Band Aid, dwa super koncerty w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, no i też piosenka świąteczna Do They Know It's Christmas Time, ale także wiele, wiele innych przykładów, mniej znanych lub troszeczkę właśnie zapomnianych. I taki jeden zapomniany przebój, choć Państwo znają oryginał doskonale, to usłyszą go w wielu równie znanych głosach. Ale chciałbym Państwu tę historię opowiedzieć tuż po wysłuchaniu tego nagrania. Nagrania, na którym wielcy brytyjscy artyści zebrali się w jedno.
1: An undersea earthquake hit off the coast of Sumatra today. The tsunami generated
2: today,
1: by the earthquake.
2: A 7.6 earthquake struck the Pakistan administered region.
3: Hurricane Katrina hit the Gulf Coast as a Category 4 storm with winds of 175 miles an hour.
4: Famine in Niger affects 3.3 million.

To był 26 grudnia 2004 roku, godzina 7:58 czasu lokalnego, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,3, którego epicentrum znajdowało się u zachodnich wybrzeży Aceh w północnej Sumatrze w Indonezji. Trzęsienie ziemi spowodowało potężne tsunami z falami o wysokości do 30 metrów, które zdewastowało społeczności wzdłuż wybrzeży Oceanu Indyjskiego, zabijając szacunkowo 227 898 osób w 14 krajach, szczególnie w Aceh, w Indonezji, Sri Lance, Tamil Nadu, w Indiach i Kaola, Tajlandii. Samo trzęsienie ziemi było najsilniejszym trzęsieniem ziemi, jakie kiedykolwiek odnotowano w Azji, najsilniejszym w XXI wieku i drugim lub trzecim najpotężniejszym na świecie od czasu wprowadzenia współczesnej sejsmografii w 1900 roku. Pamiętają Państwo doskonale te obrazki, w telewizji je pokazywano. To było 22 lata temu, kiedy my mieliśmy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a tam nastąpiła taka straszna tragedia. Niemal 230 tysięcy ludzi zginęło. I świat nie pozostał obojętny na tę tragedię. Świat ruszył z pomocą tamtejszej ludności, także wiele krajów cywilizacji zachodniej ucierpiało, ponieważ ludzie tam po prostu pojechali na święta, na wakacje i już nigdy do domu nie wrócili. A żeby zebrać pieniądze potrzebne na odbudowę właśnie tamtejszych domów, tamtejszej gospodarki, tamtejszej sieci handlowej, poruszano niebo i ziemię, także muzycy się do tego dołączyli i chyba najsłynniejsza grupa muzyczna tutaj u nas to ta polska, która wyśpiewała Pokonamy Fale. Też kiedyś Państwu już o tej grupie opowiadałem, ale także ta grupa, która przed momentem się na Państwa radioodbiornikach, słuchawkach zaprezentowała. Grupa zebrana pod przewodnictwem małżeństwa Ozziego i Sharon Osbornów, ten pierwszy znany z twórczości w grupie Black Sabbath, i zgromadzili takie osobistości jak Gwen Stefani, Mary J. Blige, Pink, Slasha, Duffa Rosa, McKagena, Stevena Tylera, Eltona Johna, Phila Collinsa, Ringo Stara, Andrea Bocellego, Katie Melue, Josha Grobana, Scotta Weilanda, Paula Santo, Robiego Williamsa i Roda Stewarta. I zaśpiewali nieśmiertelny utwór Erika Claptona, Tears in Heaven, łzy w raju, łzy w niebie. I dzięki temu utworowi, dzięki teledyskowi do tej piosenki, można było zebrać potrzebne środki w Wielkiej Brytanii, na świecie, i dzięki temu wspomóc tamtejszą ludność. Ale i my na polskiej ziemi mamy, oprócz tego Pokonamy Fale, inne przypadki, kiedy się jednoczymy, kiedy naprawdę jesteśmy jednością w obliczu tragedii, w obliczu czegoś, co po prostu nas przerasta, to też choroby, to też po prostu tragedie dnia codziennego, i potrafimy się muzycznie także zjednoczyć. I teraz takie dwa przykłady, które pięknie będą to obrazować.

Dwa razy lata 90. w natarciu, ale po kolei Ira i Przyjaciele. Zespół Ira nagrał na swój solowy, zespołowy album piosenka Wiara w roku 91, a później wykorzystali tę piosenkę, aby charytatywnie wspomóc rozwijającą się wtedy inicjatywę charytatywną, jaką była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jest do dnia dzisiejszego, a muzycy także wspierają przecież tę organizację i te zbiórki rokrocznie. A także później, to był rok 97 i bodaj jedna z najsłynniejszych akcji serca, akcji charytatywnych, jeśli chodzi o muzyków, czyli Moja i Twoja Nadzieja. Też początkowo rok 93, Hej i Edyta Bartosiewicz, a w roku 97, kiedy Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia, to wtedy zebrali się i wyśpiewali, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. I to jest chyba takie piękne zwieńczenie tej naszej audycji, bo każdy z nas musi pomagać miłości, codziennie te miłości wdrażać, implementować w codzienne życie, ale musimy to robić razem, musimy to robić w jedności i musimy iść ku lepszemu i mieć jeden kierunek, bo mamy jedno życie i trzeba je przeżyć jak najlepiej. Dziękuję Państwu bardzo za tę dzisiejszą audycję. To była ostatnia audycja w maju, a my słyszymy się za tydzień o tej samej porze w audycji Jednym Słowem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy

Jednym słowem. Jednym słowem. Jednym słowem. Muzyka, która łączy. Zaprasza Maciej Tutaj. Jednym słowem.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież pozdrowił uczestników pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich. Arcybiskup Andrzej Przybylski podczas uroczystości w piekarach wezwał polskich mężczyzn do obrony rodziny, małżeństwa i każdego życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Także człowiek dorosły może powtórnie się narodzić. Życie Boże może odmienić jego życie, mówił Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
3: Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, jesteśmy w domu. Tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające. Przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości ducha.
2: Leon XIV pozdrowił też Polaków uczestniczących w pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w piekarach śląskich.
3: Pozdrawiam obecnych tutaj Polaków, jak również uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w piekarach, gdzie Maryja czczona jest jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
2: W dorocznej pielgrzymce do piekar śląskich uczestniczyło około 80 tysięcy mężczyzn. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski wezwał ich do obrony małżeństwa, rodziny i życia.
4: W tej obronie ważny jest wasz głos, a jeszcze ważniejsza jest wasza odpowiedzialność za przekazywanie życia, za poszanowanie godności kobiet, za niezostawianie samych nigdy matki i jej poczętego dziecka. Życie nienarodzonych jest nie tylko w rękach kobiet i lekarzy, ale zależy również od was, mężczyzn. Nie stójcie z boku w tej walce. Nikt i nic nie zastąpi ojca w trosce o wychowanie dzieci. Więź między ojcem a dziećmi jest tak samo ważna, jak więź z matką.
2: Obecny na uroczystości biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, powiedział, że Kościół i ojczyzna potrzebują dzisiaj dojrzałych mężczyzn, gotowych do poświęcenia dla rodziny, żony, dzieci i wspólnoty.
5: Ojcostwo to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem odpowiedzialny, chcę być odpowiedzialny za żonę, za poczęte życie, które winno być chronione od początku do naturalnej śmierci, za dzieci, za rodzinę, za wspólnotę, za wiarę w moim domu, za mój Kościół i ukochaną ojczyznę.
2: Objawienia świętej Anny, Księga Cudów, łaskami słynąca statua Trójcy Świętej, kielich podarowany przez Jana Pawła II, pielgrzymki z całej Polski i uzdrowienia to cechy charakterystyczne jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, które znajduje się w Prostyni na Podlasiu, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News kustosz sanktuarium ksiądz Józef Poskropko.
6: Jest miejscem zanoszenia wielu próśb i o zdrowie, i o Boże błogosławieństwo, o zgodę w rodzinie i przede wszystkim o dar potomstwa.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Mario, Królowo Polski. Dzisiaj Kościół rozważa niezgłębioną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Prawda, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, jest fundamentalną w naszej świętej wierze, bo ukazuje nam Boga takim, jakim On jest, czyli jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby boskie różnią się między sobą rzeczywiście, tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak ani naturą, ani przymiotami, ani działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty Boże i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo. Syn Boży pochodzi przez przedwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca. Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą synostwo, a trzecią pochodzenie od Ojca i Syna. Ale wszystkie trzy osoby, jedyny Bóg, istnieją jednakowo istnieniem wiecznym, to znaczy bez początku i bez końca, i naraz obejmują całe swoje życie, a obejmować naraz całe swoje życie, to znaczy wykluczyć w nim przedział na przedtem i potem. Bóg Trójcy Świętej jedyny, jako byt absolutny, jednocześnie posiada całość życia wszystkich stworzeń, czyli ma pełnię wiedzy o całym wszechświecie. Ponieważ Bóg jest wspólnotą osób, dlatego nie jest samotnikiem, ale jest Bogiem, który jest miłością. Chociaż wiele możemy powiedzieć o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, to prawda ta ciągle jest tajemnicą dla ograniczonego rozumu ludzkiego, niezgłębioną, poprzez co daje dobitne świadectwo o niezmierzonej wielkości Boga. Maksyma przypisywana świętemu Augustynowi poucza nas, że si comprehendis, non est Deus. Jeśli go pojmujesz, to nie jest to Bóg, bo przecież nieskończony Bóg przekracza wszelkie możliwości poznawcze skończonego, ograniczonego człowieka. Gdyby Bóg dał się objąć skończonemu rozumowi ludzkiemu, to oznaczałoby to, że jest tak samo mały i ograniczony jak człowiek, a więc nie mógłby to być Bóg. Ale to, że Bóg jest niepojęty, wcale nie znaczy, że człowiek nie może wejść z Nim w zażyłe relacje. Bóg jest światłością i przychodzi do człowieka jako światło ogarnięte tajemnicą. A tajemnica nie jest po to, żeby ją zrozumieć i rozwiązać. Rozwiązuje się problemy. Tajemnica jest po to, ażeby ją kontemplować. Pewność i nieomylność Bożej tajemnicy jest osadzona i uzasadniona doskonałością Bożą, która wyklucza wszelki błąd czy pomyłkę. Prawda Boża jest ostatecznie pewna i nieomylna, w odróżnieniu od prawd naukowych, które z natury swojej są takimi, które dają się obalić, czyli podlegają falsyfikacji. Jakże pięknie pouczyła nas o tym Maryjo, twoja o 20 wieków młodsza rodaczka, święta siostra Edyta Stein, pisząc, że droga wiary daje nam więcej niż droga poznania rozumowego. Daje nam osobliwą bliskość Boga miłującego i miłosiernego oraz obdarza nas taką pewnością, jakiej nie daje żadne poznanie rozumowe. Naturalne myślenie nie ogarnie nieogarnionego. Wiarę przyjmujemy ze względu na świadectwo Boga. Treści wiary przerastają prawa myślenia właściwego człowiekowi, przerastają ludzkie zdolności poznawcze. Jest to powód, dla którego wiarę nazywa się ciemnym światłem albo drogą ciemną. Światłość bowiem potrafi tak oślepić człowieka, że nie jest w stanie niczego zobaczyć i jest dla człowieka jakby nocą i ciemnością, choć faktycznie jest ich przeciwieństwem. Wiara chce czegoś więcej niż poznać poszczególne prawdy o Bogu. Wiara chce Boga samego, który jest samą prawdą. Nie zrozumiemy i nie zobaczymy w tym naszym doczesnym życiu Trójcy Świętej, tak jak ujrzymy ją w wieczności. Przywilej ten otrzymała święta siostra Faustyna, która już w tym życiu, w przeżyciu mistycznym, oglądała Trójcę Przenajświętszą i tak o tym napisała. Widziałem w duchu Trójcę Świętą, trzy osoby boskie, ale jedna ich istota. On sam jedyny, ale w trzech osobach. Ale żadna z nich nie jest ani mniejsza, ani większa, ani w piękności, ani w świętości. Nie ma różnicy, bo jedno są. Kiedy byłam złączona z jedną, to byłam także złączona z drugą i z trzecią. Kiedy duszy udziela się jedna z trzech osób, to mocą tej samej woli złączona jest z trzema osobami i jest zlana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej. Tym szczęściem karmią się w niebie święci. Maryjo, wybrana przez Ojca na Matkę Syna, którego poczęła się z Ducha Świętego. Maryjo Królowo Polski, błagamy Cię o opiekę nad Kościołem Świętym, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, Twojego Syna. Polecamy Twojej opiece papieża Leona, nasz polski episkopat z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym episkopatu. Polecamy Ci nasz zakon i sprawę powołań do naszej wspólnoty. Błagamy Cię za nasz naród, za nasze polskie państwo. Prosimy zarządzących nim, polecamy Twojej matczynę i opiece Pana Prezydenta. Maryjo, prosimy Cię, otocz swoją matczyną troską stojących przed Tobą pielgrzymów. Prosimy za naszych rodziców, rodzeństwo, naszych bliskich, za wszystkich, którym jesteśmy dłużni wdzięczność. Modlimy się za dobrodziejów naszego zakonu i klasztoru. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Maryjo, prosimy za parafię świętego Łukasza Ewangelisty w Sosnowcu, którą dzisiaj nawiedzasz w kopcie cudownego jasnogórskiego obrazu. Maryjo, błagamy Cię, otocz swoją matczyną opieką wrogów i prześladowców Kościoła. Maryjo, polecamy Ci w szczególny sposób dzisiejszych pielgrzymów ze Smolajn, z diecezji warmińskiej, z miejscowości Jakubów, z diecezji warszawsko-praskiej, domowy Kościół z Rzeszowa i raz jeszcze wszystkich pielgrzymów. W tych i we wszystkich naszych intencjach modlimy się, rozważając tajemnicę piątą części chwalebnej, ukoronowanie Maryi na królowe nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: Twoje, bądź
0: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo prosimy metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depu.
3: W duchu poezji śląskiego poety księdza Jerzego Szymika wyznajemy, że ojciec pisał palcem na kamiennych tablicach 10 Bożych przykazań. Syn Boży pisał palcem na ziemi prawdę o człowieku, a Duch Święty wypisuje w naszych sercach i sumieniach tę samą tajemnicę – miłość –

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Z radością witam Państwa. Niedziela po zesłaniu Ducha Świętego to uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Święto to zatwierdził papież Jan XXII w 1332 roku i rozciągnął na cały Kościół. Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, wołamy, ilekroć sprawujemy Eucharystię. Wychwalamy Boga żywego i prawdziwego, który trwa na wieki i mieszka w niedostępnej światłości. Boga, który powołał wszystko do istnienia, który w mądrości i miłości stworzył wszystkie swoje dzieła. Boga, który stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Łącząc się z aniołami, którzy nieustannie cześć Mu oddają razem z całym stworzeniem, które wielbi Go przez nasze usta, wznosimy pieśń uwielbienia. Ten Bóg dał nam poznać tajemnicę swego wewnętrznego życia. Jest jeden, ale w trzech osobach. Wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób. Księgi Nowego Przymierza prowadzą nas w głąb tej tajemnicy. Ojciec tak umiłował świat, że posłał Syna swego jednorodzonego, aby świat zbawił, i posłał Ducha Świętego, aby doprowadził świat do pełnej świętości. Wpatrzeni w tajemnicę Boga możemy wołać: niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec, jednorodzony Syn Boga i Duch Święty. Po tym wstępie zapraszam do wysłuchania muzyki, która została napisana na cześć Trójcy Przenajświętszej. Będzie to Missa in Honorem Sanctissime Trinitatis Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na początek posłuchajmy Kyrie. Wykonawcami są chór imienia Arnolda Schönberga i Filharmonicy Wiedeńscy pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta.

Msza, której słuchamy, powstała wczesnym latem 1773 roku w Salzburgu. W katalogu Kechla nosi numer 167. Jest to msza solenna, uroczysta, pełna orkiestralnego przepychu z obojami, dwoma parami trąbek, kotłami i instrumentami smyczkowymi, rzecz znamienna bez altówek. Niech zabrzmi teraz hymn anielski Gloria. Przypomnę tylko, że wykonawcami są chór imienia Arnolda Schönberga i filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta.

Arcybiskup Salzburski, pracodawca, wymagał od Mozarta zwięzłości kompozycji, by nie były zbyt długie. Był to dla Wolfganga nie lada problem, o którym pisał w słynnym liście do Padre Martiniego 4 września 1776 roku tak. Nasza muzyka kościelna różni się bardzo od włoskiej i będzie się różnić coraz bardziej, skoro msza z całym Kyrie, Gloria, Credo, sonatą al epistola, offertorium albo motetem Sanctus Agnus Dei, nawet przy najbardziej uroczystej okazji, kiedy sam książę ją odprawia, może trwać co najwyżej 3 kwadranse. Trzeba specjalnych studiów do tego rodzaju kompozycji, a to ma być przecież msza z wszystkimi instrumentami, trąbkami i kotłami, etc. Mozart sprostał zadaniu, bo jego msza o Trójcy Przenajświętszej trwa około 30 minut. Połączył Gloria z Credo w jednolite symfoniczne części, kształtując jednakowo ich poszczególne ogniwa, co można określić jako zasadę korespondowania. Wysłuchajmy teraz części trzeciej Credo. Wykonawcami są chór imienia Arnolda Schönberga i filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta.

Msza o Trójcy Przenajświętszej Wolfganga Amadeusza Mozarta, której słuchamy, jest mszą churalną. Faktura partii churalnej, wbudowanej w strukturę symfoniczną, w sposób godny uwagi, trzyma się drogi pośredniej pomiędzy stylem kontrapunktycznym a koncertującym. Jedynie w słowach Et vitam venturi seculi pozwala sobie Mozart znowu na kontrapunktyczny popis w fudze, która pewnie przekroczyła wyznaczone przez księcia Salzburskiego granice i której zapewne słuchał on z pełną dezaprobaty niecierpliwością. Ale przyznają państwo, że Mozart w tym momencie osiągnął wielokrotnie potwierdzane w innych dziełach mistrzostwo. Posłuchajmy teraz części czwartej i piątej Sanctus i Benedictus.

Jak możemy zauważyć, Mozart wypełnia swoje dzieła piękną harmonią i przemawiającym w wielu miejscach uczuciem. Jego mistrzostwo jest nieocenione. Oto najprawdziwszy, najczystszy, najbardziej obok Bacha zdumiewający geniusz, jakiego wydały dzieje muzyki. Tak pisał o Mozarcie Stefan Kisielewski w swoich esejach muzycznych. Na koniec wysłuchamy ostatniej części mszy ku czci Trójcy Przenajświętszej Wolfganga Amadeusza Mozarta Agnus Dei. Przypomnę tylko, że wykonawcami są chór imienia Arnolda Schönberga i filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Nikolausa Harnoncourta.

0: To już wszystko w dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam na następną audycję za tydzień o tej samej porze. Życząc spokojnego wieczoru, żegna się z Państwem ksiądz Stanisław Garnczarski. Szczęść Boże, do usłyszenia.
1: Muzyka mistrzów łagodzi obyczaje i łączy pokolenia. Muzyka mistrzów w każdą niedzielę o 21.30 na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Ciao.
1: Patrzę sobie, myślę sobie. O, zdziwiony takim swoim dziś obliczem, myślę sobie, to jak ja już sobie myślę, to ja zrobię coś dla siebie. Sobie zrobię, żeby tak nie październiczeć. I na przekór otumanom mgieł jesiennych i wbrew temu tu całemu liściatemu przedsięwzięciu, myślę sobie, to napiszę ja piosenkę. I napiszę ja piosenkę o szczęściu. I do pióra poprzez ramię, ale przecież od ciemienia, które czasem zowią deklem, spłynął taki oto refren.

całą falę autowzburzeń, bo to przecież inny był oryginał, Boże gadła. Ale taka teraz moda, co tam godność, kiedy zgodność i wygoda. Stąd i może cała fala autowzburzeń, ale myślę, dobry refren to powtórzę.

Chciałbym, aby temu przedsięwzięciu cel przyświecał, by to była elegancka i piosenka, i o szczęściu. A ten refren nie pozbawion przecież racji, bo on mówi i o zdrowiu, i o szczęściu, o miłości, pomyślności, a i nawet demokracji.

jej ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę, życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś, dobrotliwie spogląda.

Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara, w dni pochmurne jest ukojenie.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

0: przyrost to co już dzień. Słońce sięga pni drzew, tak jak my. Znów wyrusza na szlaki.
1: Szosa świeci od mgły.

A na rysach znów tłok, szczyt już blisko o krok i za chwilę marzenie się spełni.

skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym stąpił. Choć miałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.

mówić. Ty dobrze to wiesz, przez ile zakrętów musieliśmy przejść. Znasz smak ciemnych nocy i ból cichych dni i drogę na oślep i walkę do krwi. Dalej, dalej, ponad żale, ponad pył i wiatr.

dzióbków. To nie był nasz styl. Od miękkiej kanapy woleliśmy ring. Lecz kiedy po walce padałem na twarz, to byłaś tuż obok i znowu był świat.